otwieram oczy, spoglądam przez okno. Wszyscy w pośpiechu. Każdy musi coś zrobić, pozwolić sobie nie mogą na chwilę oddechu. Zero odpoczynku, w życiu pełno wysiłku. Pragną usiąść na tyłku, zamiast trząść nim do rytmu. Dzieci dorosleją za szybko.

zamyka mocy, wczuwasz jak muzykę. Mógłbym robić tak przez całe życie. Zróbcie sobie przerwę, chociaż na chwilkę. Tylko raz składam te propozycje. Nie musisz umieć tańczyć, po prostu się baw, bo inaczej zmarnujesz na obowiązki cały swój czas.

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Pewnie myślisz już o wędrówce, co, Włóczykiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe.
4: Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść.

pomarańczowe słońce. W dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecach upilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia i limity, podziw wieczny, głód narkomana, byle zajrzeć za horyzont.

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży, to sprawię sobie Viper.

jak ptaki kluczem, by wiedzieć, że się nigdy nie zgubię. Mój kot coś zawsze wyczuje, choć nic mu nie mówię. Liczę każdą sekundę.

hey. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGO w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku.

0: Pytasz jaki jest ten drugi nastrój? Nawet nie chcę patrzeć w oczy miastu, zastój. Od miesiąca nie widziałem blasku z bastu, ja?
1: Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. U mnie stok

ty od koto jelenia. Mamo, nie będę głodował, już o to się nie martw. Wstaję w sobotę o świcie, nie piłem i pytam się, po co ten melanż. O 19 otwieram se bordo, bo nocą się zmieniam, ho. Chcieli high

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja.

sezon. Ale łzy czasami lecą. Przez ostatnie lata życia chciałem głównie się zabijać. Teraz częściej myślę o tym, co się dzieje, jak umierasz. Nie potrafię się nie martwić tym, co jest nieuniknione, ale chciałbym się nauczyć, bo wtedy

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Językiem wycieramy gęby, szkoda gadać. Od prania brudów mózgów barwy zblakłe, a obraz świata nie jest biało-czarny. Czasem to Pollock, innym razem Chagall. Już nie czujemy bogactwa faktury.

Przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pleć

0: Słuchasz Czwórki.
1: Dwie dekady temu usłyszałem, że mamy vibe. Dwie dekady później nami jarał się cały kraj. Szare bloki to start, nie wiem po kim ten skarb. Kiedy patrzę na nie, widzę swoje schody do bram. Się bożą jakby mieli urodziny. Wino, woda, cola jakby byli urodziny. Nie jestem urodziwy, urodziny.

Mama nie ma pracy, ponoć ojciec też. Choć to nie moi starzy, to nie skąpię łez. Nieważne co się zdarzy, ja nie zwątpię w cel. Za dużo za nami, by znów podnieść się. Podjechał nocny, klasyk awantur. Pijani robią show przed nim, aut dla świadków. Piotrkowska na ofie ze skejtami na parkour. Ile widziałem złama, nie policzę przypadków.

Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego

świat. Fotografujesz gwiazdy, piszesz listy o snach. Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

pod moimi paznokciami syf. Między nami to już tylko wstyd. Głowa w nieświeżej pościeli. Niczego już nie mogę zmienić.

0: Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.
1: Ja, słowo tego nikt nie powinien słyszeć, ty, obraz tego nikt nie powinien.

0: Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Ty i ja i skradzione jabłka, dziki sad, daleko od miasta, godzina drogi stąd, najbliższa, jak masz, tak daleko.

Nie martw o pieniądze, bo najwyżej znajdę inne. Pożyjemy jak w filmie. Obrabujemy banki, zajmiemy cudzą willę. Puść mi swoją playlistę. Na ten świat gorzki jak gin, no i kielnich. Nie potrzebuję innej. Tylko nie myśl tyle i bądź przy mnie.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. A w czwórce jest do czego wracać. Zapraszam, Alicja Michalska.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Nie możesz przegapić.
4: Trzymaj.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce.
3: Jeśli lubicie poranne rozmowy, które przygotowują na cały dzień i nastrajają pozytywnie, to poranek czwórki jest idealnym wyborem.
0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
4: Dzisiaj o poranku w czwórce porozmawiamy o tym, jak hałas wpływa na nasz mózg, ciało, ale też i samopoczucie. Dlaczego niektóre osoby znoszą go znacznie gorzej niż inne oraz czym właściwie różni się zwykłe zirytowanie dźwiękiem od nadwrażliwości słuchowej. Zajrzymy do świata mizofonii i fonofobii, bo okazuje się, że czasem problemem nie jest sam dźwięk, ale to, w jaki sposób nasz mózg go interpretuje. I dzisiaj dlatego naszym gościem jest dr Marta Siepsiak, psycholog, psychoterapeutka, ale także muzykoterapeutka. Dzień dobry, witaj o poranku.
5: Dzień dobry.
4: Chciałam zapytać, czy już dzisiaj słuchałaś jakiejś pięknej muzyki, jak jechałaś do nas? Jakie dźwięki w ogóle cię dzisiaj spotkały o poranku?
5: Nie, właśnie nie słuchałam. Bez muzyki dzisiaj przyjechałam.
4: Ale dajesz po prostu odpocząć swojemu mózgowi, czy po prostu z natury albo z założenia o poranku nie słuchasz muzyki, żeby no tak właśnie łagodnie i w takiej ciszy rozpocząć dzień?
5: Nie, właśnie ja bardzo często słucham muzyki, za często. Ja ciągle chodzę ze słuchawkami na uszach, a to nie jest dobre, bo dobrze czasem zdjąć te słuchawki, żeby pobyć ze sobą i ze swoimi myślami. A dzisiaj to tak szybko rano się wszystko wydarzyło, już nawet nie miałam czasu.
4: Zacznijmy w ogóle od bardzo prostego pytania. Dlaczego jedne dźwięki nas uspokajają, a inne potrafią doprowadzić nas do szału?
5: No to bardzo skomplikowane pytanie, ale ja bym chciała zacząć od tego, że to nie do końca miało być o hałasie dzisiaj, tylko mizofonii. Bo mizofonia to nie do końca jest o hałasie właśnie, bo mizofonia wręcz jest o bardzo cichych dźwiękach. Fonofobia to już bardziej może o hałasie, bo to są bardzo różne tematy tak naprawdę. To zanieczyszczenie hałasem, mizofonia, fonofobia, jest jeszcze hiperakuzja.
4: Dużo trudnych słów dzisiaj o poranku. Tak. Dobra, czym właściwie jest mizofonia? Kiedy możemy powiedzieć, że nie chodzi właśnie o coś takiego, że o ten dźwięk nas denerwuje?
5: Mizofonia to jest bardzo specyficzna nadwrażliwość na dźwięki, raczej właśnie ciche, powtarzalne, takie dnia codziennego, na które większość osób zupełnie nie zwraca uwagi, czyli to będzie postukiwanie, chrząkanie, mlaskanie, oddychanie nawet, czyli zwykłe, codzienne dźwięki. Dlatego mówię, że to nie o hałasie zupełnie, bo hałas faktycznie jest ważnym problemem. Wiele osób reaguje na hałas, właśnie zanieczyszczenie hałasem, ciągle jesteśmy w hałasie, a to jest zupełnie co innego. To jest też temat przemocowania, a mizofonia to jest dziwne takie zaburzenie, ale wcale nie rzadkie.
4: A skąd to właściwie to się bierze i dlaczego osoby z mizofonią mają tak ciężko, jeżeli chodzi o właśnie te banalne odgłosy, czyli przeżuwanie, mlaskanie, chrząkanie, stukanie długopisem. Właściwie z czego to się bierze i co mówi na ten temat nauka?
5: Tak naprawdę nie wiemy, z czego to się bierze, no ale to tak jak w większości innych zaburzeń, nie do końca zawsze w 100% wiemy i może się nie dowiemy. Wygląda na to, że mózg osób z mizofonią inaczej filtruje dźwięki. Zamiast zignorować to, co jest niepotrzebne, czyli coś się powtarza i normalny mózg to ignoruje. W przypadku osób z mizofonią, zamiast przyzwyczaić się do tego, to każdy kolejny dźwięk jest jeszcze intensywniej przetwarzany. Dlatego takie po prostu eksponowanie na te dźwięki, a wiesz, posłuchaj, przyzwyczaj się, to nie działa, to jeszcze gorzej robi. Nie, czasami rodzice wpadają na taki pomysł, niestety terapeuci też czasami wpadają na taki pomysł, żeby odwrażliwić kogoś, żeby zastosować takie terapie, jak w przypadku fobii, czy innych zaburzeń lękowych, a w mizofonii to nie działa, bo ten każdy kolejny dźwięk będzie trudniejszy, czyli nie ma takiego przyzwyczajania się.
4: Jak reaguje organizm, który no, cierpi właśnie na tę mizofonię, na te dźwięki? Co się tak naprawdę w tym organizmie dzieje?
5: Najczęściej to jest bardzo szybkie zauważenie tych dźwięków. Cała uwaga tam jest i nie za bardzo pomaga mówienie odwróć uwagę, nie słuchaj, nie patrz. Pojawiają się bardzo silne emocje, pobudzenie psychofizjologiczne, które jest dobrze udokumentowane w badaniach już. My wiemy, że faktycznie to pobudzenie jest, może szybciej zacząć bić serce, chociaż nie zawsze tak osoba to będzie odczuwać. No pojawia się złość najczęściej bardzo silna, ale też rozpacz, taka bezradność, cała mieszanka najróżniejszych emocji. U wielu osób też poczucie winy, dlaczego ja tak mam, dlaczego ja tak czuję. Później po tym dźwięku jeszcze to poczucie winy może się utrzymywać, więc takie przedstawianie mizofonii, że to jest złość, że chcę krzesłami rzucać, no nie jest uczciwe i nie jest do końca zgodne z prawdą. Cała mieszanka emocji przykrych.
4: Czy osoba, która ma mizofonię, wie, że jej reakcja może wydawać się innym przesadzona?
5: Tak, dorosła osoba raczej tak, ale nie jest to takie oczywiste, bo jednak odbieramy, każdy z nas odbiera świat przez

0: no, nasz własny pryzmat. My nie znamy innych światów, znamy świat taki, jak go widzimy. Czy mamy mizofonię, czy nie. Patrzymy na świat przez nasze prywatne okulary. Więc jeśli osoba z mizofonią dorasta, no bo on, najczęściej mizofonia pojawia się w dzieciństwie, no uczy się świata, że te dźwięki przeszkadzają, no to sama też nie chce wydawać tych dźwięków. Ona na początku nie wie, że innym nie przeszkadzają. No zna świat taki, jaki jest, więc uczy się tego. Więc trochę już później dorosła osoba zdaje sobie z tego sprawę, że to nie jest nasłość, że to jest jednak wyolbrzymione to, co ona czuje, ale to tak trudno się prześlizgiwać między jednym a drugim. A dzieci, to już w ogóle, dzieci to totalnie nie rozumieją.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
2: O dźwiękach dzisiaj rozmawiamy, o tych, które nas irytują, o tych, których nie jesteśmy w stanie znieść. I dzisiaj w związku z tym razem z nami dr Marta Siepsiak, psycholog, psychoterapeutka i muzykoterapeutka. Przed momentem było o mizofonii, a teraz będzie o fonofobii. Właściwie czym różni się mizofonia od fonofobii, bo mam wrażenie, że te pojęcia często wrzucamy do jednego worka.
0: Tak, często wrzucamy do jednego worka. W praktyce klinicznej też nie zawsze łatwo je odróżnić. Generalnie fonofobia to rodzaj fobii specyficznej, czyli strach. Tak jak mamy fobię, boimy się pająków, czy psów, czy wind, no to tu boimy się dźwięków, tylko to wcale nie jest takie proste. U dzieci czasami to jest widoczne, że dziecko się przestraszyło jakiegoś dźwięku, skojarzyło to sobie i później już boi się innych dźwięków. U dorosłych czasami się to zdarza, ale rzadziej i częściej miesza się też u dorosłych z innymi zaburzeniami, więc czasami to trudno bardzo rozróżnić. W migrenach mówi się o tym, że fonofobie i fotofobie, czyli to światło jeszcze występują, ale później znowu, czy to jest fonofobia faktycznie w migrenie, tak jak od lat pisano w literaturze, czy to jest może jakiś inny rodzaj, czy hiperakuzja, bo jeszcze jest ta nazwa, no to to już trudno odróżnić. Ale to, co jest ważne, to w mizofonii jest złość, irytacja i są bardzo ciche dźwięki. W fonofobii raczej to są pojedyncze dźwięki albo głośniejsze dźwięki, raczej z czymś się skojarzyło na zasadzie warunkowania takiego klasycznego, skojarzyło nam się. No i strach jest taką główną emocją, przez to zupełnie inaczej podchodzimy w terapii do osób z mizofonią i fonofobią. No bo w fonofobii będziemy stosować takie klasyczne techniki, jak w przypadku innych fobii. A w mizofonii, no to już byśmy komuś krzywdę zrobili.
2: Czy jest jakaś grupa dźwięków, jeżeli chodzi o fonofobię, których ludzie się boją? Czy można to jakoś usystematyzować? Czy tutaj nie ma po prostu żadnej reguły?
0: Nie ma tutaj raczej reguły, ale myślę, że można wymienić takie najczęstsze dźwięki. To by były odgłosy petard, które ktoś się przestraszył, czy szczekanie psa może, albo karetka, dzwonki, raczej takiego...
2: Syreny alarmowe na przykład.
0: O tak, syreny alarmowe, no bo to ma taki potencjał, no tak, straszenia.
2: Gdzie tak naprawdę w tym wszystkim znajduje się taka jakaś zwykła nadwrażliwość słuchowa? Kiedy właściwie możemy stwierdzić, że mamy tę nadwrażliwość, a nie fonofobię czy mizofonię. Jeszcze o trzeciej powiemy za chwilę, o hiperakuzji, bo jak już padło to słowo, to spróbujemy je wyjaśnić, ale wiem o poranku, ono jest bardzo trudne. No. Ale najpierw odpowiedzmy na pytanie, no kiedy po prostu mamy zwykłą nadwrażliwość słuchową, albo tak jak powiedziałaś, jesteśmy przebodźcowani, a kiedy już mamy do czynienia z czymś poważniejszym?
0: No, ale to jest właśnie to, hiperakuzja to jest ta taka ogólna nadwrażliwość słuchowa, która bardziej dotyczy właściwości fizycznych dźwięku, czyli tych akustycznych, czyli mówiąc ludzkim językiem głośny, bardziej głośne dźwięki, albo wysokie bardzo, albo niskie, no to wtedy, jak już są charakterystyczne, to raczej będziemy mówić o hiperakuzji. I to będą, nie wiem, szumy w centrum handlowym, czy takie szumy uliczne, czy nawet głośniejsze rozmowy, czy głośniejsze telewizor, czy radio, no to jak gra, no to osoby będą na to bardziej reagować. Tu mamy też do czynienia często z bólem w uchu, czy z takim uczuciem napięcia. Też może być strach przy hiperakuzji, ale hiperakuzja to jest ogólna nadwrażliwość. Właśnie o to chodzi.
2: To jest stan przejścia, który po prostu wynika z tego, że jesteśmy przemęczeni, że właśnie jesteśmy przebodźcowani, że jakoś za dużo wokół nas się ostatnio działo i w związku z tym no, wpadamy w tę hiperakuzję.
0: To jest bardzo ciekawe i ważne pytanie. Właśnie i tak, i nie, bo są badania na szczurach. Biedne szczury, straszyli szczury i faktycznie one miały przelotną hiperakuzję, tak to było nazwane. Czyli no, po stresie, po silnym stresie może być nadwrażliwość i u ludzi też to widzimy. Tu ludzi raczej zazwyczaj nikt nie straszy, ale my widzimy korelacje, no widzimy, a nawet w gabinecie to widać. Jak się, no, każdy może też sobie pomyśleć, jak się bardzo przebodźcuje, ma dużo stresu, no to później jest bardziej wrażliwy, ale to przechodzi. No, ale na przykład jak ktoś już ma taką nadwrażliwość z powodu ubytku słuchu, czasami nawet takiego niewidocznego, no to raczej to tak samo nie przejdzie. Albo jak ktoś ma tak bardziej neurobiologicznie, no z jakiegoś powodu, z różnych powodów, no to też już raczej samo nie przejdzie. Ale czym innym jeszcze jest właśnie taka przelotna hiperakuzja od takiej stałej, no jeszcze też pamiętajmy, że każdy z nas ma jakiś temperament, nie? Nie wszystko, o czym mówimy, to ADHD, mamy różne temperamenty, może być tak, że mamy takie, no te konstelacje cech temperamentów nie do końca zharmonizowaną i możemy mieć bardzo niską wytrzymałość.

wrażliwość, ale bardzo wysoką reaktywność emocjonalną i jak jeszcze jesteśmy bardzo aktywni i bierzemy w udział w różnych rzeczach i ciągle słuchamy muzyki, no to możemy się przebodźcować. I po prostu musimy

0: Nie ma uniwersalnego dźwięku. To właśnie ciekawe jest pytanie, bo są uniwersalne dźwięki, które potrafią doprowadzić do szału, jak na przykład styropian, większość z nas. Ale czy są takie uniwersalne dźwięki?
1: Szum drzew.
0: Ale
1: szum fal.
0: Ale to nie będzie też dla wszystkich. Duży potencjał relaksacyjny, ale u niektórych może wywoływać niepokój. Każdy musi sobie coś dobrać. A to też fajna podróż jest, taka osobista.
1: Namawiamy do podróżowania w tę strefę dźwiękową albo razem z nami tutaj w radiu, bo puszczamy dużo dobrej muzyki, ale jeżeli potrzebujecie czegoś spokojniejszego, to wydaje mi się, że gdzieś tam dźwięki natury mogą pomóc, jeżeli jesteśmy przebodźcowani. Nie zakładamy słuchawek. To też jest taka dobra rada, choć wiem, że nie każdy ją przyjmuje. Doktor Marta Siepsiak dzisiaj razem z nami, psycholog, psychoterapeutka i muzykoterapeutka. Bardzo dziękuję za tę dźwięczną rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: tego sama. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Po południu w czwórce to audycja, w której wita Was Kamil Jasiński od poniedziałku do czwartku od 13 do 16.
3: W studiu czwórki najprawdziwsza diwa Laguna Aquapussy. Dzień dobry, cześć!
4: Hello divas! Oh my god, jestem mega podjarana tym, że po prostu jestem w radiu. Za chwilę ty zapowiadałeś pogodę, a to było zawsze moje marzenie, żeby zostać pogodynką.
3: No to mogliśmy się dogadać i byś przeczytała
4: Next
3: pogodę.
4: Next time!
3: Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć rozmowę od tego, co dzisiaj masz na sobie i cały ten makijaż. Czy to jest taki everyday, oko podkreślone? Czy to jest specjalny makijaż do radia?
4: Dzisiaj ja zawsze mówię, że to jest maskara i błyszczyk, a tak naprawdę to się szykowałam od 11, żeby tutaj wyglądać jakkolwiek dobrze, bo pod tym wszystkim wyglądam jak kierowca tira, więc żeby nikogo nie przestraszyć, chciałam wyglądać, jak ja to mówię, pys.
3: No dobrze, często taki makijaż stosujesz? Czy to jest na specjalną okazję, to jest tylko na występy?
4: Na co dzień funkcjonuję jako Kacper. Bez dragu moje zajęki to on jego. Natomiast kiedy pracuję, bo ja to już nazywam pracą, to no to zawsze jest full mak, full face, ona jej, kobieta marzeń każdego. Także
3: A możesz nam dokładnie wyjaśnić, na czym polega drag,
4: bo
3: jest całkiem sporo stereotypów, jest dużo różnych skojarzeń, czy to jest występ, to jest teatr, to jest muzyka, o co w tym chodzi?
4: Jasne. Ja na początku powiem, czym jest dla mnie drag. Mój drag to jest przede wszystkim list miłosny do kobiet, które mnie inspirują, które były wokół mojego życia, również te najbliższe, mówię tutaj o rodzinie, mówię też o kobietach, które mnie inspirują do tworzenia tego. Często są też to trans kobiety, które moim zdaniem, gdyby nie one, to queerowa społeczność

0: nie żyłaby sobie teraz tak, jak sobie żyje. Ale stereotypowo drag to jest... strasznie nie chcę użyć tego słowa, ale ja, może być, że ja mogę, chłop przebrany za babę, ale to nie jest to. W dzisiejszych czasach to nie jest to. Drag ma wiele spektrum. Mamy drag kingów, czyli osoby, które charakteryzują się na wzór i pokazywania tych męskich cech. Mamy drag queen, tak jak ja, które eksponują te swoje kobiece cechy charakteru, ale są też drag queery, drag monstrum, które kreują jakąś swoją postać, którą prezentują później na scenie. Jest multum niesamowitych osób artystycznych, które dzięki swojej sztuce prezentują rodzaj rozrywki, rodzaj eksplorują swoje emocje. Ten stereotyp chłopa przebranego za babę, po prostu I hate myself, że to mówię, ale po prostu nic innego mi teraz nie przychodzi na myśl, jest już staroświecki.
1: No dobrze, ale to w takim razie na czym opiera się ten występ? Co się dzieje na scenie? Bo pierwsze moje skojarzenie to jest muzyka, ale nie zawsze przecież drag queen śpiewają, to jest czasami lip sync.
0: Na szczęście, znaczy nie na szczęście, błagam w większości przypadków, żeby nie śpiewały. Proszę, bo jakby aparaty na słuch są dosyć drogie. Ja w swoim przypadku mogę powiedzieć, jak ja to robię. Ja zazwyczaj lip syncuję. Moje performance to są miksy na przykład danej artystki, dwóch piosenek, 5-6-minutowe. Wymyślam sobie czasem historię do tego występu. Czasem jestem... No dobra, zazwyczaj jestem fajna dziewczyna z miasta, żeby się chłopakom podobała, po prostu sexy, szpilka, kombinezon, tańczę dużo, ruszam włosami, ale czasem są też to występy z większym przesłaniem, jakaś historia zagłębiona w nas w środku i którą prezentujemy na scenie. Często przygotowujemy do tego różnego rodzaju rekwizyty, mamy ze sobą na przykład, nie wiem, tancerzy. Najlepsze, co można zrobić, to uważam, że wziąć się w siebie, w garść, wziąć jakąś ekipę znajomych, albo nawet nie znajomych, rodzinę, mamę, tatę, wujka, psa może nie, no bo do klubu to raczej nie. I przyjść i to zobaczyć, i przyjść i to przeżyć, bo no, może powiem to dlatego, ponieważ sama się tym zajmuję, ale uważam, że nie ma lepszej sztuki performatywnej niż drag.
1: Laguna Aquapus jest cały czas razem z nami. Porozmawialiśmy już trochę o występach. Mhm. Powiedziałaś też, ile czasu zajęło ci dzisiaj. Domyślam się, że przed występem jeszcze
0: 10-15 dłużej.
1: 10-15
0: minut.
1: Tak, szybciutko, pyk, pyk, pyk. Tak, na spokojnie, delikatne oko tylko.
0: Popisów nie robić.
1: jak wyglądają takie występy? Jaka publiczność przychodzi? Domyślam się, znaczy raz miałem kiedyś taką okazję zobaczyć taki występ, chociaż on był trochę bardziej chyba karaoke, ale drag queens występowały na scenie. No to przede wszystkim mam takie wspomnienia, że to jest bardzo takie pozytywne, zakręcone miejsce, wszyscy się cieszą. Dużo radości. Trudno mi jest sobie wyobrazić jakiś taki smutny występ. Dramatyczny.
0: Wiesz co, to bardzo zależy. Ja jestem taką typową klubową drag queen. Ja występuję głównie w klubach. Miejscem, którym głównie występuję, jest klub Metropolis Warszawa. Tam możecie mnie spotkać 2 razy w miesiącu. I hope, że za niedługo się to zmieni. Chciałabym tam wprowadzić drag, żeby był co tydzień, ale baby steps, bo to jest typowy gejowski klub. Tam jest większość facetów homosexual, looking for mask itd. itd. Tamten drag jakby, można powiedzieć, nie że wprowadzam, ale i bardziej do niego przyzwyczajam i w ogóle, bo zwyczaj tam były imprezy z tancerzami go-go. Nadal są, nadal moi koledzy z pracy, że tak powiem, ale oni są w sobotę, ja jestem w piątki.
1: Czy tancerze go-go, czyli po prostu mężczyźni, tak?
0: Yes.
1: Okej.
0: Okay. Yes. I ja co piątki, no nie co tam drugi piątek, organizuję swoje eventy dragowe, gdzie zapraszam inne drag queen, dzięki czemu daję im też pracę. Wymyślam jakiś temat imprezy, na przykład najbliższa jest w ten piątek, 28 sierpnia, end of the summer, więc impreza wakacyjna.
1: Czyż tak nostalgicznie trochę.
0: Nostalgicznie, no kończymy wakacje. Taka pogoda nie jest dobra dla dragusek, ani dla osób przy mojej skromnej wadze 65 kilo. Ale wiesz, na przykład w następnym miesiącu będę organizowała Xtina Night, imprezę taką Christina Aguilera z inną draguską, będziemy robiły utwory do Christiny, będziemy robiły wspólny występ. I tak staram się wymyślać tematyki imprez, żeby przyciągać ludzi do klubów. Wiadomo, publika to nie jest 100% osób gay people.

0: To nie są tylko homoseksualni mężczyźni, bo nie ukrywajmy, kobiety często, czy nie tylko kobiety, ale osoby transpłciowe, niebinarne, czują się najbardziej swobodnie w tego typu klubach. Klubach gejowskich, klubach queerowych. I ta publiczność jest coraz bardziej różnorodna. Ja też miałam okazję taką, żeby i występować w miejscach typowo heteroseksualnych. W Gdańsku występowałam na przykład, gdzie wydaje mi się, że 90% publiki to było, byli osoby hetero. Najlepsza publiczność. Nieważne, co ja powiem, oni się cieszą. Tipy, oh my god. Tak machali, a ja tylko po prostu w zębach brałam. I publiczność jest coraz bardziej różnorodna. Mi najbardziej na tym zależy, żeby przede wszystkim osoby queerowe supportowały lokalny swój drag, a nie jak przyjeżdża gwiazda z amerykańskiego Drag Race, to nagle jest pełna sala i nie da się przejść, ale żeby na nasze występy też tak to wyglądało. A tą drugą część, taką bardziej heteroseksualną, mówię w takim nawiasie, żeby się otwarli na tą sztukę, bo wydaje mi się, że każda osoba odnalazłaby jakąś drag personę, w której by się zakochała i by chętnie przychodziła na jej występ i oglądała ten rodzaj sztuki.
1: A jak dużo osób tworzy scenę obecnie? Czy to jest duże zjawisko? Bo już wspomniałaś o tych wielkich gwiazdach. Domyślam się, że ten program Drag Race zrobił swoje, trochę to wprowadził do mainstreamu.
0: Tak.
1: Chociaż w Wielkiej Brytanii wydaje mi się, że to jest już taki mainstream popkulturowy.
0: No wiesz, oni tam mają chyba z 10 sezonów też. Amerykańskie ma z 20, oni z 10.
1: A jak w Polsce to wygląda?
0: Ja uważam, że polska scena dragowa to jest jedna z lepszych scen dragowych na świecie, ponieważ mamy naprawdę taki przekrój niesamowitych osób. Mamy rodzaj dragu taki, jak ja robię. Femme fatale, pussy cunt i w ogóle. Mamy, no tak jak mówiłam wcześniej, takie bardziej drag monstrum, drag stwory. Nie wiem, jak dokładnie to nazwać. Mam nadzieję, że osoby koleżeńskie ze sceny mnie teraz nie skancelują. They can try. A drag brytyjski mi się wydaje, że bardziej się opiera na tym takim właśnie dziewczyna tylko i w ogóle zrobienie szpagatu na scenie, that's all. To jest każda typowa dziewczyna. Nie umiem ci powiedzieć liczby dragowych performerów, które są teraz, bo nie wiem, nie prowadzę takiego kalendarzyka, ale jest tych osób coraz więcej i ten poziom dragu jest coraz wyższy. Moim ogromnym marzeniem jest to, żeby drag osoby, żebyśmy miały na tyle możliwość dużej ilości pracy w naszym kraju, żeby na przykład nie musiała słyszeć, o, kocham drag, ale nie mam trochę czasu na niego, bo
1: mam, to jest dodatek tylko.
0: Bo to jest tylko dodatek. Ja sobie zrobiłam to, że jest to teraz obecnie moja praca i pasja, ale bardzo bym chciała, żeby takich osób jak było dużo, dużo więcej, bo my to po prostu mamy.
1: Ale też masz ogromne zasięgi i to też prowadzi do tego, że ludzie w różnych zakątkach internetu trafiają na twoją twórczość. Yeah. Jak sobie z tym radzisz? O tym porozmawiamy za chwilę.
0: Of course.
2: Przypominamy najlepsze rozmowy.
3: Najlepsze rozmowy.

0: Weekend.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
4: Laguna Aquapus jest cały czas razem z nami. Laguna, przejdźmy może trochę do twojej działalności internetowej, bo scena to jest jedno. Tam, żeby dostać się, przyjść na takie wydarzenie, no to też trzeba trochę tym się interesować. Natomiast algorytmy działają jak działają. No i w ostatnim czasie masz taką serię, w której rozprawiasz się trochę ze swoimi hejterami, fanami, jak sama to określasz. To znaczy odtwarzasz makijaże kobiet, które no, niepochlebnie się, mówiąc delikatnie, niepochlebnie się wypowiadają na twój temat. Jak sobie w ogóle radzisz z tym hejtem? Co było wcześniej, zanim ta seria się rozpoczęła?
5: Ja do tego wszystkiego musiałam dojrzeć, bo nie zawsze byłam tak odporna na to wszystko. Ja też jestem człowiekiem i ja mam dzień, w którym ja jestem jak, dobra, może sobie napisać, co chcę mi pod filmem. Mnie to w ogóle nie swędzi, nie drapie. Ale mam też dni, w których jak zobaczę taki komentarz, to jestem jak, ale co ja ci zrobiłam? Jakby ja tylko zajmuję się swoimi pasjami, pokazuję w internecie tym, czym się zajmuję i nikomu nie robię krzywdy, naprawdę. Ja wtedy mam też myśli typu, moi znajomi to widzą, moi najbliżsi, którzy mnie kochają, czytają te komentarze, moja mama widzi i pyta się, dlaczego ta kobieta takie rzeczy o tobie pisze. Ja też musiałam ją tego nauczyć, żeby zrozumiała, że to są po prostu jacyś okropni, paskudni ludzie, którzy nie mają swojego życia i muszą się skupić na moim. Jakby rozumiem, jestem niesamowita, ale bez przesady. No i ta seria w ogóle powstała tak, że ja jestem strasznie zawzięta i uparta i to był dzień, w którym ja po prostu wstałam lewą nogą. Wszystko, byłam wściekła jak osa. I sobie przeglądam właśnie komentarze i widzę komentarz tej jednej pani, a wcześniej zobaczyłam TikToka, żeby nie było, bo już były takie spekulacje. Nie wymyśliłam tego trendu. Pierwsza go zrobiłam w Polsce, ale minął mi jakiś filmik jakiejś blondynki, która to robiła. I ja chciałam zrobić to po swojemu, po prostu chciałam dopiec tej kobiecie, zrobić jej po prostu na złość. No i jak ludzie to pokochali, mówię, no kochani, to specjalnie dla was.
4: Super się to przyjęło, ale czy zauważyłaś jakąś zmianę, że ktoś może odpisał, albo usunął nawet swój komentarz, albo przeprosił?
5: Jedna dziewczyna mi groziła już pozwem, good luck. Druga, dosłownie chwilę przed wyjazdem, dzisiaj dodałam filmik i mi pisała, że mogłabym się w łeb, a ja, sissy, love you girl. Zmieniło się o tyle, że starsze osoby, które korzystają z różnych platform, zaczynają być jak, oh my god, I love you. Po prostu jesteś super, ale super sobie z tym radzisz. Szkoda tylko, że zauważyli to dopiero, jak ja musiałam pokazać kawę na ławę, co ci ludzie mi piszą. Bo ja jestem odporna i ja sobie z tym poradziłam, ale

0: nie wiem, czy inny Kacper, czy inna osoba, czytając te obrzydliwe rzeczy, bo ja i tak nie każdy komentarz stawiałam, bo niektóre graniczyły już naprawdę z czymś ohydnym. Nie wiem, jakby sobie poradziła, bo mogłoby się to skończyć bardzo źle. Tylko ja znam swoją wartość, wiem, jaką niesamowitą osobą jestem.
1: Zastanawiam się też nad jedną rzeczą. Czy zauważasz jakąś taki schemat, jakie osoby komentują? Bo mam wrażenie, że starsze osoby, szczególnie na Facebooku, trochę zachowują się jak gimnazjaliści 20 lat temu. To znaczy, możesz napisać wszystko w internecie, bo to jest internet, to nie jest prawdziwe życie. Ja pamiętam, jaka kiedyś była rzeźnia na przykład w komentarzach na YouTubie. Teraz wcale nie. Oczywiście różne rzeczy tam się zdarzają.
0: Oczywiście, że tak.
1: Ale trochę się to zmieniło. I na Facebooku jest największy hardcore, mam wrażenie.
0: No tak, no bo oni dopiero zaczynają odkrywać ten internet, starsze osoby. Ja mam ogromny szacunek do starszych ludzi, mam słabość do starszych ludzi, ale rzeczywiście starsze panie, panowie, tacy ultra hetero, macho, piszą mi, żebym sobie zrobiła krzywdę, albo że to nie jest męskie, żebym poszła do wojska. Ja nie ma problemu za mundurem, panny sznurem, ja tego sznureczka się przyłączam, mam słabość do panów w mundurach. Ale faktycznie ja, można powiedzieć, że się uwzięłam na kobiety, to nie jest tak, kocham kobiety całym sercem, inspirują mnie do tego, co robię, ale ja na tyle nie cierpię mężczyzn, że po prostu nie wyobrażam sobie przebrać się za jednego z nich.
1: Ale trudniej chyba byłoby odtworzyć jakiś makijaż, tam jest mniejsze pole manewru.
0: Tak, właśnie nie mogę się popisać. No co, przykleję sobie brodę i zrobię sobie zmarszczki, nuda. A jak taka niektóra pani nałoży sobie czarną kredkę dookoła oka i wyglądam jak panda, super to jest.
1: Laguna Aquapus jest cały czas razem z nami. Laguna, czy zauważasz jakieś zmiany w naszym społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat?
0: To są takie baby steps. Baby steps, które mnie osobiście cieszą. Ja kocham Polskę, kocham kraj, w którym żyję. Nie chciałabym się z niego nigdy przeprowadzać, ani nic. Wierzę w to, że się zmieni na tyle dobrze, że ja będę mogła być w małżeństwie, trójka dzieci, dom, pies, bo to też jest moje ogromne marzenie, rodzina. Coraz więcej ludzi się przekonuje do takich osób. Coraz więcej ludzi daje nam taki, nie wiem jak to powiedzieć, można kredyt zaufania, dają nam szansę, żeby zaprezentować się i pokazać, co potrafimy robić jako artyści, jako nie tylko drag queen, ale jako makijażyści, styliści, fryzjerzy, etc. I wydaje mi się, że głównie w takich większych miastach, no to teraz no siara być homofobem, transfobem, ksenofobem, rasistą, etc. Wiadomo, no nadal się zdarzają jakieś takie, zwłaszcza w tych mniejszych miastach, grupy ludzi, którzy po prostu są jak iuu, nie podchodź, bo jeszcze złapiemy coś od ciebie. Ale jest coraz lepiej. Ja osobiście widzę poprawę.
1: Ale myślisz, że to tak jakaś niepewność albo nienawiść, czy można to rozróżnić ze względu na wiek, że młode pokolenie już ma luz, już się w takim tolerancyjnym społeczeństwie wychowywało?
0: Dwie rzeczy. Pierwsza, tak, że młodzi ludzie już po prostu, dla nich to nie jest nic dziwnego. To jest po prostu, każdy sobie robi w łóżku co chce, każdy utożsamia się jak chce, go for it. Natomiast jest też druga strona medalu, którą ja zauważyłam, bo jednocześnie jak powiem, że jest coraz lepiej, to zauważam, jak świat zaczyna skręcać na tą prawą stronę. I mamy dużo młodych ludzi, zaskakująco dużo młodych ludzi, którzy też niepochlebnie się wypowiadają czy na temat osób queerowych, osób trans, people of color, ale słuchaj, zawsze jak coś za bardzo skręci, to musi się odbić i wrócić w drugą.
1: Ale powiedziałaś baby steps, mam nadzieję, że nasza dzisiejsza audycja też jest takim jednym małym kroczkiem.
0: No na pewno, ja mam nadzieję, że słuchacze, którzy słuchają ci tutaj regularnie, pomyślą sobie, no fajna dziewczyna, taka i do pogadania, do posłuchania, może przyjdę, odwiedzę występ, może dam napiwek, może będę jak hey kitty girl, a ja będę jak hey, how are you?
1: Oby tak się stało. Laguna, jeszcze na koniec, o co chodzi z tymi brwiami? Dlaczego ludzie mają brwi, golą sobie i później robią kreski? Czy jesteś w stanie to racjonalnie wyjaśnić, to zjawisko?
0: To jest dla mnie zagadka, którą myślę, że sam Da Vinci by nie rozwiązał. Myślę, że to jest tak tajemnicze, jak wszystkie te grobowce faraonów. I ja się boję, że jeśli za bardzo głęboko wejdę w ten temat, to padnie na mnie jakaś taka klątwa, jak na tych wszystkich naukowców.

0: zawsze będziesz miała takie brwi.
1: Tak, chociaż bardzo wróciły do mody teraz takie cieniutkie brwi lata 90. 2000 Christina Britney vibe, ale na co dzień siebie w takich nie wyobrażam, bo wow.
0: Jeszcze na koniec mam takie jedno pytanie dotyczące makijażu. Mhm. Czy jest coś takiego jak taki bardziej stonowany drag? Bo drag zawsze kojarzy się z takim ostrym, mocnym makijażem, podkręconym do ekstremy. Taki makijaż na sterydach. Czy jest coś takiego jak stonowany, czy to się wyklucza, zaprzecza?
1: Wiesz co, to jest fajne pytanie i tu mogę podzielić ten drag taki typowo ze sceny na przykład klubowej, gdzie no ja do klubu robię sobie większe oko, mocniejszy kontur, mocniejszy...
0: To dzisiaj jest taki delikatny.
1: Jestem bardziej soft, dzisiaj jestem, I know, gag, ale na przykład to jest temat, który myślę, że fajnie by było, jakby też ktoś tutaj przed opowiedział o tym, o tej scenie bardziej ballroomowej, gdzie ten drag, to jest taki bardziej właśnie, ma być drag realness, to ma początki swoje w latach 70. No, mogłabym o tym opowiadać, ale tam właśnie ten drag, to ma być taka jak najbardziej iluzja kobiety. Super przykładem może być drag queen Savannah Crystal, nasza polska drag realness. To jest ta scena bardziej ballroomowa. Myślę, że powinien tutaj ktoś bardziej ekspert opowiedzieć o tym wszystkim, bo też jest super do nawiązania do naszej tej dzisiejszej rozmowy.
0: To że... takie podstawy dzisiaj były, prawda?
1: Tak, ja dzisiaj po prostu pani profesor Laguna powiedziała najważniejsze, powiedziała o sobie, że jest super dziewczyną i może jechać do domu.
0: Tak, to jest może pomysł na cykl, takie dragowe poniedziałki.
1: Lowkey? Ja mogłabym to zrobić.
0: Laguna, bardzo serdecznie dziękuję, thank że wpadłaś so do naszego much. Studia. Laguna Aquapussy była razem z nami. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
1: Wszystkiego dobrego, kisy.
2: To był gość. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.
3: Czwórka online.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z najlepszych. Alicja Michalska, miłego dnia.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: To słychać.
1: To słychać.
2: Adio. Mały happening ze specjalną dedykacją dla mojego synka.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda. Pogoda.
0: Wtorek zapowiada się całkiem sympatycznie, lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa, ale też nie zamierza nas dzisiaj testować temperaturą rodem z tropików. W Warszawie około 21 stopni, sporo słońca, niewiele chmur i przyjemny, lekki wiatr. Pogoda wręcz zachęca, żeby wyjść z domu i udawać, że sierpień wcale jeszcze się nie kończy. We Wrocławiu 24 stopnie, tu zdecydowanie cieplej, pogodnie i bardzo przyjemnie. Jeśli ktoś planował kawę na mieście, no to natura właśnie daje mu bardzo dobry argument, żeby wyjść z domu. W Katowicach 24 stopnie, słońce, ciepło i tylko niewielkie zachmurzenie. Parasole dzisiaj spokojnie mogą zostać w domu.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9.

0: 5,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
8: Po reklamie.

0: 10 minut po godzinie 7. Witaj nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, dzisiaj wtorek, 25 dzień sierpnia. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, dlaczego jest tak wcześnie, no to spokojnie, my też nie znamy za bardzo na to odpowiedzi. Najważniejsze, że jesteśmy razem, jest kawa, muzyka też za chwilę będzie, a plan na najbliższe godziny jest bardzo prosty. Obudzić tych, którzy jeszcze śpią i nie przeszkadzać tym, którzy udają, że już nie śpią. Zaczynamy poranek bez pośpiechu, bez spiny i z nadzieją, że zanim się rozkręcimy, będzie już pora na lunch. Miłego wtorku życzymy Wam o poranku w czwórce.

0: 17 minut po godzinie 7, ready or not, lecimy z tym porankiem.
1: Inspiracje. Kasi.
0: Nie wiem, czy wiecie, że 25 dzień sierp-

sierpnia to jest bardzo poważne święto, czyli National Banana Split Day, czyli Dzień Banana Split. No to jest taki deser, który wygląda tak, jakby ktoś w środku nocy otworzył lodówkę i pomyślał: mam banana, mam lody i zbita śmietana, no to czego jeszcze potrzebuję? Absolutnie niczego, po prostu robimy deser. Banana Split to jest klasyk, banan przekrojony wzdłuż, trzy gałki lodu.

0: Otworzył ten deser w 1904 roku młody aptekarz David Stickler z Pensylwanii. No i właśnie za to należy mu się dożywotnia wdzięczność. Bo umówmy się, są desery, które można zjeść na specjalną okazję, są też takie, które można zjeść, bo jest wtorek i banana split zdecydowanie należy do tej drugiej kategorii. No a dzisiaj mamy 25 dzień sierpnia, więc jeżeli ktoś zapyta, dlaczego jecie banana z trzema rodzajami lodu, wbitą śmietaną, czekoladą, to odpowiedź jest bardzo prosta. To nie jest zachcianka, to jest święto.
1: Yes, sir. We taking it across the pond today. Ha. The Jurassic way.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 24 minuty po godzinie 7 to jest Poranek Czwórki. Tutaj słuchamy dobrej muzyczki, pijemy kawę, ale też przy okazji szukamy walizki.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: No bo ja tylko przypominam, że cały czas są wakacje, a wakacje to jest czas pakowania walizek. No i wiadomo, że różnie pakujemy te walizki. Jedni wpakowują tam wszystko jak leci, a inni potrafią to zrobić bardzo skrupulatnie. My postawiliśmy na trzecią opcję. Do naszej walizki każdego dnia trafiają 4 przedmioty. No przez cały dzień pakujemy tę walizkę wspólnie. W Poranku Czwórki za moment włożymy pierwszy przedmiot. Kolejne pojawiają się w następnych audycjach. A waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem wielkie rozpakowywanie tej walizki. Otwieramy, sprawdzamy, co tam ciekawego się znajduje i kto zapamiętał wszystkie 4 przedmioty. Jeżeli jesteście z nami przez cały dzień, pamiętacie wszystkie 4 przedmioty, no to wystarczy tylko refleks, żeby o tę walizkę powalczyć. No to zostańcie z nami na fali, za moment wpakujemy tam pierwszy przedmiot.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.

0: Czas na konkurs.
1: Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
0: Czwórka na walizkach.
2: Mamy tę walizkę, którą dzisiaj możecie wygrać i właśnie możemy ją zacząć pakować. Ja tylko przypomnę, że zasady tego konkursu są naprawdę bardzo proste. Wspólnie pakujemy tę walizkę przez cały dzień. W poranku za moment włożymy pierwszy przedmiot. Kolejne pojawiają się w kolejnych audycjach, a to oznacza, że po prostu musicie nas z przyjemnością słuchać przez cały dzień. A waszym zadaniem jest zapamiętanie wszystkich przedmiotów. Trzeba zapamiętać całą tę zawartość. Wieczorem rozpakowujemy tę walizkę, otwieramy, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No ja tutaj jeszcze dodaję, że trzeba mieć refleks, bo trzeba szybko do nas zadzwonić o odpowiedniej porze. A to oznacza, że trzeba być uważnym, no i trzeba nas słuchać przez cały dzień. Dobra, już nie gadam więcej, tylko pakujmy tę walizkę.
1: Teraz do walizki wkładamy.

0: teraz do walizki wkładamy.
1: Ja bardzo lubię te abstrakcyjne rzeczy, które lądują w tych walizkach i dzisiaj ląduje tam, uwaga, mech. A to dlatego, że dzisiaj pakujemy walizkę leśną, więc mech po prostu no, musi się tam znaleźć. Ale to jest bardzo dobra walizka na poranek, no bo wiadomo, że o poranku ze wszystkim jesteśmy w lesie.
2: Czwórka na walizkach.
0: Czwórka na walizkach.

0: Na zegarach 7:40 to będzie bardzo dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: 25 dzień sierpnia. To jest bardzo ważny dzień, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Zupy Błyskawicznej. Ha! Tak, takie święto naprawdę istnieje i jest to chyba jedno z niewielu świąt, które można uczcić w 3 minuty bez wcześniejszego przygotowania i bez konsultacji z rodziną. Zupa błyskawiczna, kulinarny odpowiednik przycisku skip intro. Woda, proszek, makaron, 3 minuty, no i możemy udawać, że właśnie ugotowaliśmy obiad. To jest również danie dla ludzi, którzy o godzinie 22:47 otwierają lodówkę, patrzą do środka przez kilkanaście sekund, po czym dochodzą do wniosku, że jednak lodówka niczego nowego dzisiaj już nie wyprodukowała. No i wtedy pojawia się ona. Zupa błyskawiczna, wierna, szybka i zawsze gotowa, żeby uratować sytuację. Co prawda, jej skład czasami brzmi jak lista składników eksperymentu chemicznego, no ale przecież powiedzmy sobie szczerze, nie wszystko przecież musimy wiedzieć, nie wszystko musimy analizować. Najważniejsze, że po 3 minutach jest gorąca, pachnie, no powiedzmy, że intensywnie, no i w sumie można zjeść. Dzisiaj święto tej zupy, która nieraz pokonała nasz mały głód.

0: 13 minut pozostało do godziny 8. Pijemy kawę i słuchamy dobrej muzyki.
1: Poranek czwórki.
0: Po 4 latach przerwy wraca Szczyl i tym razem robi to w bardzo osobistym stylu. Razem z No Lyrics Beats prezentuje numer dla ciebie, w którym rap spotyka się z takim melodyjnym, emocjonalnym brzmieniem. Ten kawałek jest o bliskości, o relacji, o uczuciach, czyli o tym, co czasem najtrudniej powiedzieć komuś prosto w oczy. Dla ciebie jest też zapowiedzią nowego albumu Szczyla, przedwczoraj, dzisiaj i pojutrze, a jeżeli ktoś by chciał więcej na ten temat i w ogóle więcej o nim samym i posłuchać, co on ma ciekawego do powiedzenia po tych 4 latach, to Szczyl niedawno był u Bartka Czarkowskiego, więc wbijajcie na czwórka.online i tam znajdziecie całą rozmowę. Miło, emocjonalnie i trochę nostalgicznie posłuchajmy teraz Szczyl i No Lyrics Beats, czyli utwór dla ciebie.

0: To jest nowość czwórki.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Zmieniam stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert zaprezentuje wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: No to na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: Wtorek wygląda tak, jakby sierpień chciał jeszcze przez chwilę poudawać wakacje. Będzie ciepło, ale bez przesady, czyli dokładnie tak jak lubimy. W Gdańsku 20 stopni, nad morzem trochę więcej chmur i trochę mniej upału, za to przyjemnie i bardzo świeżo, idealna pogoda na spacer brzegiem morza. W Poznaniu 23 stopnie na plusie, pogodnie, komfortowo i z dużą szansą na całkiem udany dzień. Słońce będzie miało dzisiaj zdecydowanie dobry humor. A w Lublinie 22 stopnie, sporo pogodnego nieba, temperatura przyjemna, a aura raczej spokojna. Krótko mówiąc, można planować dzień bez konsultacji z parasolem.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
9: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji

0: 9 minut po godzinie 8. Witamy, nowy dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, mamy wtorek, 25 dzień sierpnia. Dla jednych to początek kolejnego dnia, dla innych kolejny etap wielkiej walki o to, żeby nie kliknąć drzemka po raz siódmy. Ale jesteśmy, przytomność jest oczywiście kwestią umowną. Kawa swoje zrobi, zrobi co może, a my zadbamy po prostu o resztę. Przed nami muzyka, dobre historie, ciekawostki i trochę powodów do śmiechu, czyli wszystko, czego człowiek potrzebuje, zanim życie zacznie zadawać trudne pytania. To jest poranek czwórki, jest 9 minut po godzinie 8.

0: 16 minut po godzinie 8. Uwaga, będziemy rozmawiać o porannych ptakach.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: No bo tak to już jest, że jednych z łóżka wyrywa budzik, innych ptasi koncert za oknem. Ja w ogóle uważam, że tych, których wyrywa ptasi koncert za oknem, to oni są uprzywilejowani. Naprawdę. Oni mogą od razu śmiało powiedzieć, że żyją pięknym życiem, bo jak nas budzą ptaki za oknem, to naprawdę jest to absolutnie fantastyczna sprawa. Dzisiaj naszym gościem jest fotograf i biolog Łukasz Bożycki. Dzień dobry, witaj w Czwórce o poranku. Powiedz, kto cię dzisiaj obudził? Budzik, czy jednak ptaki za oknem?
2: Budzik, ale to także jest dla mnie jeszcze szczególny dzień, bo staram się prowadzić takie życie, w którym nie korzystam z budzików, więc jest to pierwszy mój budzik od miesiąca albo dwóch.
0: Ale zgodzisz się ze mną, że jeżeli kogoś budzą ptaki za oknem, to jest to luksus?
2: Przypominają mi się historie, gdy spałem w namiocie daleko na północy, w tajdze czy też w tundrze i tam na przykład budził mnie kulik wielki, który odzywał się nieprzerwanie przez 4 czy 5 godzin, gdy był dzień polarny i w ogóle nie mogłem spać. Dyskutowałbym na ten temat.
0: Ja kiedyś mieszkałam w takim mieszkaniu, w którym w ogóle nie słyszałam ptaków. No po prostu, wiesz, betonowa dżungla. I potem powiedziałam sobie, że jeśli kiedykolwiek się gdziekolwiek przeprowadzę, to jednym z warunków jest, że ja za oknem o poranku będę słyszała ptaki. Koniec, kropka.
2: Z drugiej strony przypominają mi się chwile, gdy fotografowałem płomykówki, które mieszkały w dachu i także budziły mieszkańców tego budynku. One się odzywają tak, jakby tam szatan zamieszkał na

0: dachu. Te dźwięki są przerażające.
1: Ej, ale ty lubisz ptaki, czy nie?
0: Syczenie to jest taki dźwięk, który powoduje, że jak ktoś ma bujną wyobraźnię, to widzi wszystkie horrory, jakie kiedykolwiek w życiu widział. I też można powiedzieć, że to są ptaki, które nas budzą. U moich rodziców na Mazurach szpaki zbudowały gniazdo w dachu. Ja mam tam pokój.

0: Oj, to trudne bardzo pytanie, bo jest wiele takich gatunków. Pewnie na początku bym wymienił być może skowronki. To Szekspir to zauważył, że słowiki to raczej na wieczór. Skowronki zaczynają śpiewać wcześniej. Warto je słuchać, dlatego że one potrafią to, czego my radiowcy moglibyśmy im zazdrościć. Czyli śpiewać na wdechu i wydechu. My musimy nabrać powietrza i dopiero wypuszczając powietrze możemy coś do Państwa powiedzieć. Skowronki robią to w jedną i w drugą stronę. I to jest niesamowite. Ich piosenka trwa kilka minut nieprzerwanie. Więc pewnie one. Odzywają się także różnego rodzaju wróblaki, pokrzewki, takie jak pierwioski, piecuszki, kopciuszki też bardzo wcześnie zaczynają śpiewać. Ogólnie więcej ptaków śpiewa rano o wschodzie słońca niż wieczorem. Derkacz pewnie, ktoś mieszka na wsi, przy łąkach, takich nieużytkach.
1: Słuchaj, ja to jestem mieszczuch. Ja chciałam zapytać, czy te wszystkie ptaki, o których ty przed momentem powiedziałeś, to są ptaki, które mieszkają razem z nami w mieście, bo ja myślałam, że razem z nami w mieście no to tylko wrony, wróble, gołębie, no i ewentualnie, bo za oknem akurat mam sujki.
0: Mm-hmm. Dużo więcej gatunków. Myślę, że spokojnie w mieście można znaleźć około 100 gatunków ptaków, dlatego, że bardzo wiele polskich miast ma rozbudowane parki. I w tych parkach tętni życie. Zarówno ptasie, jak i mnóstwo ssaków, mnóstwo owadów jest. No i te zwierzaki też pojawiają się u nas w miastach o różnej porze roku. Teraz jesień, więc jest migracja. One są zdecydowanie ciszej zachowującymi się zwierzętami, no bo już wiosna minęła, hormony przestały nam uderzać do głowy, więc warto zadbać o to, żeby przeżyć, a nie o to, żeby być najgłośniejszym samcem w lesie i przyciągać nie tylko uwagę samiczek, ale także drapieżników, które chciałyby nas po prostu zjeść. Więc teraz ptaki śpiewają mniej, rzadziej.
1: Chillują.
0: Chillują. Są odgłosy kontaktowe, czyli one migrują na przykład z dalekiej północy na południe, w związku z tym lecą w jakiejś grupie, czasem rodzinne się odzywają. Gdzie jesteś ty? Ja jestem tu. Co u ciebie? Ja mam coś do jedzenia. Czy macie coś do jedzenia? I w ten sposób się komunikują. Są innego rodzaju głosy. Ale myślę, że na przykład w Warszawie, w której teraz jesteśmy, to tak około setki to pewnie by się udało znaleźć. Nad Wisłą też bardzo wiele gatunków się pojawia. I
1: około
0: w
1: setki
0: parkach.
1: Mówisz, tak?
0: Myślę, że około 100
1: z tej
0: gatunków.
1: Setki jazda może ze 4. Dzisiaj razem z nami Łukasz Bożycki, fotograf, a także biolog. Dzisiaj rozmawiamy o ptakach, o poranku.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: Łukasz Bożycki dzisiaj jest razem z nami, biolog i fotograf ptaków, człowiek, który twierdzi, że oczywiście jego praca jest jego wielką pasją, ale też jest jego wielkim przekleństwem, bo on czasami chciałby nie słyszeć tych ptaków, o których my tak marzymy, żeby je słyszeć o poranku. Ja chciałam ci zapytać, że no właśnie, jeżeli rano słyszymy ptaka za oknem, ja wiem, ty byś wolał go nie słyszeć, ty byś wolał sobie spać, że
2: w ogóle nie, ja muszę wejść w słowa, ja muszę
1: zaprotestować.
2: Moje serce bije do pierza, żeby to było jasne, ja uwielbiam ptaki, mógłbym patrzeć i słuchać je godzinami, ale nie do końca jest tak, jak powszechnie słyszymy, że jeżeli twoja praca będzie twoją pasją, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim
1: życiu.
2: Ja całe życie jestem w pracy, bo gdzie nie pojadę, są zwierzęta, na które patrzę, które filmuję, fotografuję, o których będę później opowiadał, więc koniec końców każdego dnia jestem w pracy. Jak sięgam po książkę, to sięgam po książkę o zwierzętach. W związku z tym nadal jestem w pracy, bo potem ktoś mnie zaprosi, będę o tym opowiadał. W związku z tym moja praca jest moją pasją, w związku z tym 24 godziny na dobę jestem w pracy.
1: No to mamy przynajmniej jasność sytuacji. Powiedz, jak nauczyć się rozpoznawać najpopularniejsze ptaki po głosach? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy zwykły człowiek, dla którego nie jest to pracą, w ogóle jest w stanie rozpoznać, co tam mu za oknem właśnie o poranku śpiewa?
2: Moja metoda jest dość prosta.
1: Aplikacja?
2: Dlatego, że, ale ona tylko pokazuje, a nie pomaga rozpoznać.
1: Ale są takie aplikacje?
2: Są i działają dość dobrze, działają coraz lepiej. Moja metoda jest taka, że staram sobie wyobrazić, z czym ten dźwięk mi się kojarzy. I im bardziej absurdalna to będzie historia, tym lepiej. I na przykład, jeżeli słyszę grubodzioba, to najpierw usłyszę, że ktoś uderza łomem o marmur. A, to grubodziób. Jeżeli usłyszę taką frazę, nie będzie suchej kobyle nic, nie będzie suchej kobyle nic, to nic na końcu, to wiem, że z drzewa śpiewa trznadel. Jeżeli usłyszę taką frazę, pójdź, pójdź w dołek pod kościołek, to wiem, że śpiewa pójdźka, bo to pójdź, pójdź jest dla niej bardzo charakterystyczne. Jeżeli jakiś ptak będzie śpiewał nice to meet you i ja to usłyszę w jego piosence, to wiem, że to dziwonia. I im więcej takich dziwnych skojarzeń, to nasz mózg najpierw usłyszy to dziwne skojarzenie, a potem uzna, że to jest ten dźwięk. Na przykład mamy takiego zwierzaka, który się nazywa pierwiosnek, bo jako pierwszy pierwiosnek śpiewa na wiosnę. Ale Anglicy mówią o nim chiff-chaff, bo w jego piosence słyszą chiff-chaff, chiff-chaff, chiff-chaff, a Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi, słyszą zilbzalb i tak go nazywają. Zilbzalb, zilbzalb, zilbzalb. I następnym razem, będąc w lesie, usłyszysz to chiff-chaff albo zilbzalb, no i wiesz, że to pierwiosnek.
1: Za moim oknem bardzo często pojawia się sójka. Już tutaj jakby ustaliliśmy, że to jest sójka, która jest bardzo piękna, moim zdaniem.
2: Tam jest dużo kłamstwa.
1: To nieprawda.
2: I iluzji. Dlatego, że sójka ma piękne niebieskie piórka, ale
1: no
2: tam
1: ma.
2: Nie ma niebieskiego barwnika ani grama. Gdybyśmy chcieli wyekstrahować
1: to, dlaczego my to widzimy na niebiesko?
2: Barwnik, dlatego, że to ściema, to złudzenie, to zjawisko optyczne, to kolor strukturalny, to dokładnie to samo zjawisko, dzięki któremu na powierzchni bańki mydlanej widzimy mnóstwo kolorów, tam nie ma tych barwników, albo ropa naftowa wylana na mokry asfalt, tam nie ma tych kolorów. Więc ptaki to robią, bo ogólnie rzecz ujmując, zwierzęta mają ogromny problem, ogromny, gigantyczny wręcz, z syntetyzowaniem niebieskiego barwnika. Dlatego nie mamy niebieskich lwów, nie mamy niebieskich lampartów, brązy, oczywiście, ale niebieskości to zjawisko, które ptaki imitują poprzez właśnie nakładanie, wyciszanie fal, interferencje, specjalną strukturę piór, która pozwala dawać to złudzenie. Dlatego zimorodek, sójka, kraska, żołna, czy też motyle, takie jak modraszki, one nie mają niebieskich barwników, one to oszustwo.
1: Dobrze,
2: to
1: że przynajmniej lubimy marzyć o niebieskich migdałach, a czasem wydaje nam się, że w naszych żyłach płynie niebieska krew.
2: Są takie zwierzęta, które mają niebieską krew.
1: To za chwilę o tym porozmawiamy, ale porozmawiamy też o samej sójce, bo ja chcę o niej dowiedzieć się więcej, bo to jest ptak, którego bardzo często spotykamy za naszym oknem. Dzisiaj razem z nami cały czas Łukasz Bożycki, fotograf oraz biolog. Rozmawiamy dzisiaj o ptakach, które śpiewają nam o poranku.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: Łukasz Bożycki opowiada nam dzisiaj historię nie z tej ziemi. Mówi, że są takie zwierzęta, które mają niebieską krew. No to mnie to akurat zainteresowało, jak to w ogóle jest możliwe, więc to nie ptak. Tylko no właśnie możesz mi powiedzieć, co to jest, bo ja właśnie odpaliłam sobie to...
2: Skrzypłocze, tak. Wyglądają jak obcy, którzy przybyli z innej planety.
1: No trudnej urody są. A do czego wykorzystuje się ich niebieską krew? Bo niestety człowiek ma tę tendencję, że pobiera tę ich niebieską krew.
2: Tak. Wykorzystywane to jest w farmacji, wykorzystywane jest to w medycynie, dodawane do kosmetyków, pozwala wykrywać różnego rodzaju niebezpieczne substancje. Bo my ogólnie, rzecz ujmując, dorzucę tu pół zdania, jesteśmy dość słabi w wykrywaniu nowych rzeczy, bo jeżeli pomyślimy sobie o tym w kategoriach takich, że my nie stworzyliśmy antybiotyków de novo, my zauważyliśmy, że na szalce zanieczyszczonej grzybem bakterie nie były w stanie się rozwijać. Zauważono, że profesor Fleming zauważył w latach 40., że w miejscu, gdzie się rozwijał grzyb, był pas ziemi niczyjej, a dopiero dalej były bakterie. I profesor pomyślał wtedy, że ten grzyb wytwarza coś, co nie pozwala rozwijać się bakteriom. Zaczął to izolować i tak powstały, tak stworzyliśmy, tak odkryliśmy tak naprawdę pierwsze antybiotyki. Potem je modyfikowaliśmy i mnóstwo rzeczy w historii takiej biologicznej to zabraliśmy ze świata przyrody, podpatrzyliśmy tam, a dopiero zaczęliśmy to modyfikować. Tam niewiele rzeczy zbudowaliśmy de novo, tak jak na przykład komputery.
1: Biologia dzisiaj o poranku. Autorstwa Łukasza Bożyckiego. To przy okazji, że rozmawialiśmy o ptakach, to też już teraz wiecie, jak zostały wynalezione antybiotyki. I zobaczcie sobie też, jak wygląda skrzypłocz, który ma niebieską krew, czyli właściwie
2: piękny.
1: Królewską. Czy wygląda po królewsku, sami musicie to ocenić, a tymczasem opowiadajmy o czymś pięknym. Ja uważam, że piękna jest sójka, że jest pięknie umaszczona. Tutaj już stwierdziliśmy, że no nie do końca tak jest. Ona nie jest taka do końca, jak ją widzimy, ale to jest w ogóle bardzo odważny ptak.
2: Tak, który odwiedza spa, żeby utrzymać tę urodę, więc teraz poopowiadam o rzeczach, które rzeczywiście są piękne. Dlatego, że sójka ma oczywiście problem z pasożytami, jak wszyscy w świecie zwierząt. W związku z tym wykombinowała sobie,

0: że będzie latała na mrowiska, będzie siadała na tych mrowiskach, szeroko rozpościerała skrzydła, denerwowała mrówki, które będą pryskały na nią kwasem mrówkowym, który zabija pasożyty piór. I ta sójka tarza się w tych mrówkach, dezynfekuje sobie pióra i potem odlatuje.
1: Ja mówiłam, że ona jest bardzo inteligentna.
0: Tak. Bardzo też lubią ją leśnicy, dlatego że sójka rozsiewa żołędzie, ukrywa je w różnych miejscach, zakopuje je, więc przyczynia się w znaczący sposób do naturalnego rozsiewania się lasu. To ma ogromne znaczenie. Podnosi bardzo często jako pierwsza alarm w lesie i wielu biologów przypisuje jej altruistyczne zachowanie, bo jeżeli popatrzymy na takie zachowanie, w którym dany zwierzak zaczyna głośno krzyczeć, jak widzi drapieżnika, to co ten zwierzak de facto robi? Ściąga na siebie uwagę tego drapieżnika. On go natychmiast zauważy. Więcej, ten drapieżnik się zirytuje tym, że ten ktoś na mnie krzyczy, więc będzie chciał tego osobnika konkretnego, ostrzegającego cały las, zaatakować. Więc tu część biologów się doszukuje jakiegoś altruizmu, inni odpowiadają, że ta sójka odzywa się dlatego, ostrzegając wszystkich i ryzykując własnym życiem, że liczy na to, że inne zwierzęta też się odezwą, jak pojawi się drapieżnik. My z tego korzystamy na przykład, ustawiając wzdłuż torów głośniki, z których puszczamy dźwięki ostrzegawcze sójki, dzika i innych gatunków zwierząt, po to, że tuż przed przejazdem pociągu zwierzęta, które usłyszą te głosy ostrzegawcze, uciekną z torów, schowają się w krzakach, więc pociąg przejedzie, nie zabijając żadnych zwierząt, będą bezpieczniejsze zwierzęta
1: i
0: ludzie.
1: No jak tu nie lubić sójki, skoro sójka to jest taka bohaterka, skoro to jest takie odważne zwierzę. Jakie, na koniec jeszcze cię zapytam, trzy ptaki powinniśmy umieć rozpoznawać, żyjąc w mieście?
0: Ojejku.
1: A masz tylko trzy.
0: Powinniśmy rozpoznawać na pewno jeżyki i powinniśmy je kochać, bo od tego, czy będziemy zalepiać ich dziury w budynkach, w których się rozmnażają, to czy one przetrwają, czy nie. Jeżyki potrafią latać 3 lata non-stop, bez lądowania. Jedzą w powietrzu, piją w powietrzu, odpoczywają w powietrzu i śpią w powietrzu, wyłączając jedną półkulę, podczas gdy druga kontroluje lot. Niesamowite zwierzaki. Ponoszą tego ogromne koszty, bo mają 3-milimetrowe skoki, więc latają 3 lata. Ale nie są w stanie siedzieć na gałęzi, nie są w stanie chodzić po ziemi. Są tego koszty.
1: Mają ADHD.
0: Tak. Z pewnością wymieniłbym bardzo kolorowego ptaka, niemal afrykańskiego. To żołna. Jej liczebność w Polsce w ciągu ostatnich 2-3 lat zwiększyła się 10-krotnie. Mieliśmy wcześniej 1200 par lęgowych, czyli 240 ptaków na całą Polskę. Teraz mamy 1200. Nowe szacunki mówią chyba nawet o 1600 par lęgowych.
1: A trzeci ptak?
0: Trzeci ptak to pewnie tu połączę 2 gatunki ze sobą, czyli mazurek i wróbel. One są do siebie super podobne, ale jednak się różnią, bo mazurek ma czekoladową czapeczkę i na białym policzku czarną plamkę, a wróbel takiej czarnej plamki nie ma. Gatunki bardzo podobne, ale liczebność wróbla dramatycznie spada w Polsce. Liczebność mazurka rośnie. To taki drzewiasty wróbel. I nie do końca wiemy, czym jest to spowodowane.
1: Dzięki Łukaszowi. Będę od teraz zupełnie inaczej patrzeć na ptaki, które mam za oknem, zwłaszcza na sójkę, którą w sumie bardzo często widzę. Zachęcam do tego, żeby obserwować ptaki o poranku na dobry początek dnia, a dzisiaj taką pomoc w rozpoznawaniu tych ptaków dał nam Łukasz Bożycki, fotograf oraz biolog. Bardzo dziękuję za to spotkanie w Czwórce.
0: Dziękuję za zaproszenie.
2: Let me tie my shoes right quick.

0: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
1: 16 minut pozostało do godziny 9. O poranku, jak wiadomo, szukamy wszystkiego. Zaglądamy do szuflady, szukamy drugiej skarpetki, zaglądamy do kubka z kawą. No właśnie, szukamy tej kawy tam w tym kubku, ale też my notorycznie szukamy naszej walizki. Zajrzyjmy do niej.
0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Mamy ją pod ręką, mamy walizkę. Tę walizkę będzie można dzisiaj wygrać w czwórce. Zabawa jest bardzo prosta. Przez cały dzień pakujemy tę walizkę wspólnie. W poranku włożyliśmy pierwszy przedmiot. Kolejne pojawiają się w następnych audycjach, a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem oczywiście rozpakowujemy wspólnie tę walizkę, otwieramy, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i na tym to polega i w ten sposób możecie wygrać walizkę. A ja przypomnę, że pierwszym przedmiotem, który tam wylądował, jest, uwaga, mech, bo dzisiaj pakujemy walizkę leśną i tak jak wcześniej już powiedziałam, to jest idealna walizka na poranek, bo wiadomo, że o poranku zawsze jesteśmy w lesie.
0: Czwórka na walizkach.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz

0: Melodia się urywa, nie...
1: 11 minut pozostało do godziny 9. Dzisiaj mamy wtorek, 25 dzień sierpnia i właśnie w tym dniu obchodzimy National Second Hand Wardrobe Day, czyli Dzień Garderoby z drugiej ręki. No i w sumie bardzo dobrze, bo moda z drugiej ręki ma jedną ogromną zaletę. Pozwala kupić coś nowego, niekoniecznie produkując coś nowego. A jeśli ktoś zapyta, to jest używane? No to spokojnie, zawsze możemy odpowiedzieć, nie, to jest vintage. I nagle ta sama marynarka, która 5 minut wcześniej wyglądała jak znalezisko z szafy naszej cioci, no to staje się po prostu modowym artefaktem. Second hand to zresztą nie tylko oszczędność, to jakiś rodzaj polowania. Wchodzicie po zwykły t-shirt, a wychodzicie z jedwabną marynarką, której być może nie potrzebujecie, ale za to macie absolutną pewność, że drugiej takiej nie będzie i nikt jej nie będzie miał. I właśnie o to chodzi. Moda z drugiej ręki daje rzeczom drugie życie, ale też daje bardzo takie przyjemne poczucie, że znaleźliśmy coś absolutnie wyjątkowego. No i jeszcze jest jeden plus, kiedy ktoś mówi ładna nowa kurtka, możemy z dumą odpowiedzieć nowa? Nie. Ona ma historię. A jeśli kosztowała do tego 30 zł, no to tym bardziej tej historii warto bronić.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Jej piękne czarne oczy, śnią się czarne oczy.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: Na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Jeżeli ktoś jeszcze nie jest gotowy na jesień, mamy dobre wiadomości. Wtorek nie zamierza jej specjalnie przyspieszać. Będzie przyjemnie, dość słonecznie i bez większych pogodowych dramatów. W Krakowie 23 stopnie, ciepło, ale komfortowo, chmur niewiele, więc słońce powinno mieć całkiem sporo pracy. W Łodzi 22 stopnie na plusie, umiarkowane ciepło i pogodnie, aura bez większych fochów, a to już dużo jak na sierpniową pogodę. A w Szczecinie 21 stopni, trochę bardziej morsko, przyjemnie, lekko i bez przesadnego skwaru. Idealnie, żeby jeszcze raz powiedzieć, to lato zdecydowanie za szybko nam przeleciało.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
14: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed teatrem.

0: Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria Grill and Chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.
3: Tak jak

0: 10 minut po godzinie 9 gramy na dobry początek dnia.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest wtorek, 25 dzień sierpnia, dzień, który przyszedł bez pytania, czy jesteśmy na niego gotowi. Nie jesteśmy, ale trudno, jakoś to musi być, jakoś to musi nam przelecieć. Jeżeli już działacie, no to szacunek, jeżeli jeszcze tylko fizycznie jesteście w pracy, no to witamy w klubie. Mentalnie to się jakoś za moment wszystko rozkręci. Damy wam muzykę, trochę energii, kilka powodów, żeby ten dzień zaczął się lepiej, niż sugerował to pierwszy dźwięk budzika. Kawa w pogotowiu, jeżeli tak, no to jedziemy z tym wtorkiem.

0: 17 minut po godzinie 9. To jest wtorek. Tak zaczynamy nowy dzień w czwórce.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. A przez moment będziemy mówić o budzikach, bo to jest akurat taki przedmiot, który towarzyszy nam o poranku. Dzisiaj wystarczy jeden ruch palcem, ustawiamy godzinę i możemy spać spokojnie. No przynajmniej teoretycznie. Ale zanim pojawiły się budziki, telefony i alarmy w smart watchach, w smart naszych telefonach, to poranne wstawanie wymagało zdecydowanie większej kreatywności. Jak ludzie budzili się na czas, kiedy nie mogli ustawić alarmu? Czy w ogóle istnieli tacy zawodowi budziciele? Kto skonstruował pierwszy budzik i dlaczego początkowo wcale nie był urządzeniem, które można było ustawić na dowolną godzinę? No dzisiaj trochę cofniemy się w czasie i sprawdzimy, jak wyglądała historia porannego wstawania, od prostych zegarów wodnych po urządzenia, które potrafiły naprawdę skutecznie wyrwać człowieka ze snu. No to o tym za moment w czwórce o poranku.
2: Television.

0: Poranek, poranek czwórki.
1: Ktoś jeszcze śpi po tym utworze?
2: Wszyscy
1: po systemowy down? Specjalnie dla was od czwórki, takie miłe utwory o poranku, no bo tutaj was budzimy i tak jest do godziny 10:00. Jędrzej Rosiewicz pojawił się w naszym studiu i dzisiaj postanowił opowiedzieć nam o różnych sposobach, jak się kiedyś budzili ludzie. No teraz mamy budziki, mamy systemowy down.
2: Tak jest.
1: Mamy smartwatche, smartfony, po prostu mamy mnóstwo urządzeń, które pozwalają nam się obudzić o tej godzinie, o której po prostu mamy się obudzić. Ale jak kiedyś ludzie sobie radzili, o to jest pytanie.
2: No niektórzy jeszcze mają koguta w okolicy, chociaż to już pewnie do rzadkości taki budzik, no ale można też sobie kogucika ustawić w smartfonie. Właśnie, jak to kiedyś wyglądało? No kiedyś to się wstawało, jak słoneczko wschodziło, potem zachodziło, to się szło spać. No ale, tak jak powiedziałaś, Kasiu, kilka chwil temu na antenie, rzeczywiście istniał zawód profesjonalnego pukacza. Po angielsku knocker up i on był wyposażony w taki, to, ale to nie byli tylko mężczyźni, to były też kobiety. Byli oni wyposażeni w taki długi kij, chodzili po miastach i po prostu pukali ludziom w okna, dając znać, że pora już wstać. Przede wszystkim tutaj mowa o Anglii i Irlandii. Tamten zawód tego knocker upa był szczególnie popularny, połowa XIX wieku i chodziło też o uprzemysłowione miasto, takie jak Manchester albo Leeds, bo no to jest taki, wiesz, tutaj rys historyczny trzeba zrobić. Rewolucja przemysłowa, przed tą rewolucją przemysłową słonko wstaje, ty wstajesz, słonko zachodzi, idziesz spać, natomiast jak się zaczęło to wszystko nam tutaj industrializować, no to była taka potrzeba synchronizacji tej wykonywanej pracy, wstawania o określonej porze, że idziesz do fabryki, tam pracujesz, potem o określonej godzinie kończysz tę pracę i wracasz, dlatego ten trzeba było być punktualnym. No i ten zawód pukacza bardzo się przydawał. Na początku jeszcze w okolicach tych fabryk były ustawiane różnego rodzaju dzwony, gwizdki. No ale nie, ale pukacz to było jednak znacznie bardziej efektywne, efektowne też czasem. No i budziciele działali nie tylko w Anglii czy w Irlandii, w Holandii, też we Włoszech, we Francji, ale Brytyjczycy chwalili się tym, że mają najbardziej cywilizowane sposoby budzenia, no bo jak tak miałaś ten długi kij, pukałaś, waliłaś w to okno, no to raczej można było uniknąć obudzenia osób, które gdzieś tam sobie jeszcze w okolicy spały. A Francuzi, Włosi, oni to się w ogóle nie liczyli ze snem nikogo, oni to gwizdali, przenikli we gwizdy, byleby tylko tych swoich klientów obudzić. Nie tylko kije wchodziły w grę, bo był też na przykład groch. Wydmuchiwanie grochu przez takie dmuchawki. Po prostu brałaś taką rurkę, tam groch wsadzałaś, dmuchałaś, ten groch uderzał w te okiennice, w te okna. No i taki człowiek już wiedział, że musi wstawać i musi iść pracować w fabryce.
1: Ja słyszałam, że ci pukacze, jakkolwiek ta nazwa naprawdę wydaje się bardzo zabawna. Podobno nie odchodził, dopóki nie miał pewności, że klient się obudził. Stukanie mogło trwać naprawdę długo, do momentu, kiedy ktoś się pojawił w oknie.
2: Tak, tak, tak, tak. No właśnie to było skuteczne o tyle, bo taki budzik, prawda, no to co, budzi, a dobra, drzemeczka, jeszcze 5 minutek.
1: No właśnie, nie było funkcji drzemki.
2: Nie było funkcji drzemki, o tym też opowiemy, kiedy ta funkcja drzemki powstała. To jest jedno z największych osiągnięć ludzkości, taka drzemka. Natomiast ja zaproponuję ci, że może zagramy teraz utwór, który ja miałem przez lata to był mój budzik i wstawało mi się do niego znakomicie.
1: No to posłuchajmy, do czego budził się Jędrzej Rosiewicz. Gramy teraz w czwórce o poranku.

0: budzik Jędrzeja Rosiewicza. Tak się budził przez lata. To jest poranek czwórki. My tutaj was budzimy od rana do godziny 10.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: I rozmawiamy sobie tutaj o budzikach, o tym, że teraz mamy bardzo luksusowo, bo te budziki jednak potrafią być bardzo przyjemne. No, kiedyś tak przyjemnie nie było. Mówimy też o tym, że był zawód pukacza, cały czas mnie ta nazwa jakoś wyjątkowo rozśmiesza, ale też podobno jednym z najstarszych sposobów budzenia był tak zwany zegar wodny. W starożytnej Grecji stosowano mechanizm, który w określonej porze uruchamiał sygnał dźwiękowy, czyli można powiedzieć, że ludzkość zaczęła walczyć z porannym jeszcze 5 minut bardzo, bardzo dawno.
2: Oj, bardzo, tak. No ale potem rozwój technologii, właśnie zanim jeszcze o tych budzikach, kiedy pojawiły się te budziki, te, które znamy, te takie jeszcze nakręcane, gdzie tam się ustawiało, to za chwilę sobie powiemy. Natomiast jeszcze kilka słów o tych tak zwanych knocker-upach, czyli pukaczach. Ile mieszkańców taki pukacz potrafił obudzić w ciągu jednego dnia? Mamy dane z Leeds i z Manchesteru. Gazety z 1877 roku wspominały, że ta liczba mieściła się w przedziale od 80 do 100 osób. No i pobierały te osoby za to kilka pensów. Na przykład można było sobie taki abonament kupić na tydzień, że przez tydzień cię budzą. 2 pensy się płaciło za tydzień. Jeśli chciałaś pobudkę przed godziną 6, trzeba było dopłacić, a jak zimą, to trzeba było nawet pomnożyć razy 4. Dało się z tego wyżyć, to naprawdę był opłacalny zawód. No i tak jak wspominałem, wykonywali go zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I mamy przykład właśnie Mary Fillerhoft z Manchesteru, która zarobiła tyle, że była w stanie zająć się udzielaniem pożyczek nawet. Więc... A nawet był jeszcze jeden
0: pożyczka
2: człowiek.
0: Pożyczka na pukacza?
2: Pożyczka na pukacza, dosłownie.

0: Był jeszcze taki człowiek, który budziciel z Leeds, który pod koniec XIX wieku osiągnął taki sukces finansowy w związku z budzeniem miasta, że założył całą sieć przedsiębiorstw zajmujących się budzeniem ludzi. Ja w ogóle, wiesz, zastanawiałem się, a jak ci sami pukacze wstawali, nie? Kto ich budził?
1: No właśnie.
0: No ale oni sobie spali w ciągu dnia, wstawali o 3 w nocy. Nierzadko też zdarzało się, że to policjanci wykonywali, po prostu dorabiali sobie, wiesz, jesteś gdzieś tam, chodzisz sobie, masz dyżur jakiś tam nocny albo wczesnoporanny, więc przy okazji można sobie dorobić, pukając gdzieś do okien. No dobrze, budziki mechaniczne. Kiedy to się wszystko zaczęło? Niektórzy historycy uważają, że to XV wiek i że to Niemcy wymyślili, ale tutaj się pojawia nazwisko Hutchins, Levi Hutchins, czyli taki zegarmistrz, który pod koniec XVIII wieku zbudował budzik, ale tylko dla siebie. On go zaprojektował tak, żeby budził go o 4 rano i nic więcej. I tego się nie dało w ogóle zmienić. On już tam został, wiesz, obudowany, zapakowany, nie ma tego, nie ma szans na regulację. Później jeszcze francuski wynalazca się pojawił, Antoine Redier, który pierwszy zrobił, opatentował taki budzik mechaniczny, ale to niestety się jakoś nie przyjęło na taką szerszą skalę. Dopiero w drugiej połowie XIX wieku oczywiście Amerykanie Seth Thomas włączył się do akcji. No i jak on opatentował własną wersję, no to rozpoczęła się masowa produkcja. 1876. Kasiu, czy ty używasz drzemki?
1: Wiesz co, no mam ustawione te drzemki tak na wszelki wypadek, ale ja mam, wiesz, no przez to, że wstaję o godzinie 4:30, to ja mam wszystko dokładnie, wiesz, wyliczone, co do minuty to wstawanie jest wyliczone i tutaj oczywiście budzik bardzo pomaga. Mam zawsze ustawiony ten budzik na 2 razy, czyli 4:30 i potem na wszelki wypadek 4:51.
0: A, to duże odstępstwo czasowe.
1: No, ja mam tak co 5 minut. No kawy nie wypiję, ale się wyrobię.
0: Okej, ja mam tak co 5 minut, natomiast wracając do tej drzemki, w tym roku obchodzimy 70-lecie od tego wielkiego osiągnięcia ludzkości. 1956 rok, wtedy wprowadzono pierwszy budzik, który miał funkcję drzemki. Ustawiało się tę drzemkę na 9 minut. No i tak to się żyje dzisiaj z tymi budzikami. Ja jestem zwolennikiem budzików, które zmiatają nas z planszy, muszą nas wyciągnąć z tego łóżka, no bo jak są takie leciutkie, to kto to wstanie? No.
1: O budzikach i budzeniu o poranku opowiadał Jędrzej Rosiewicz.
0: Dzięki. Wielkie
1: dzięki.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A o poranku w czwórce pijemy kawę, słuchamy dobrej muzyki, ale też przy okazji pakujemy walizkę. Zresztą tę walizkę będziemy pakować przez cały dzień. W poranku włożyliśmy do niej pierwszy przedmiot, kolejne pojawią się w następnych audycjach, a waszym zadaniem będzie uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość tej walizki. Wieczorem ją rozpakujemy. No i sprawdzimy, kto zapamiętał, co zostało do niej włożone. Ja tylko delikatnie i uprzejmie przypominam o tym, że pierwszym przedmiotem, który tam się dzisiaj znalazł, jest mech, bo dzisiaj pakujemy walizkę leśną. Jakie inne przedmioty się tam znajdą, przekonacie się niebawem, słuchając czwórki od rana do wieczora.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: 17 minut pozostało do godziny 10. Ta walizka będzie do wygrania i owszem, dzisiaj wieczorem, więc słuchajcie nas, zostańcie z nami na fali.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Daliśmy wam muzykę, daliśmy wam trochę energii, kilka powodów, żeby ten dzień zaczął się zdecydowanie lepiej niż sugerował pierwszy dźwięk budzika, ale ten dzień już o tej porze się rozkręca na maksa. Jest 10 minut do godziny 10, poranek dobiega końca, ale moje miejsce za moment zajmie w końcu
1: wróciłem.
0: Norbert Bożym.
1: Cześć.
0: Twórka to słychać, to za moment. Co dobrego będzie muzycznie słychać po godzinie 10?
1: Wtedy, kiedy mnie nie było, to spędzałem bardzo dużo czasu digując. Grzebałem, wyszukiwałem różne utwory, naprawdę przeczesałem sieć w poszukiwaniu starych, dużo starych rzeczy wygrzebałem, house'owych z lat 90., zwłaszcza z lat 90., ale będzie też trochę nowych utworów, także myślę, co będzie, no właśnie, co będzie?
0: Bardzo na czasie.
1: Dobre pytanie, co będzie?
0: Peggy
1: Ty
0: Gu.
1: Będziesz.
0: A jednak zdradziłaś to.
1: Zdradziłem.
0: Słuchaj, nawet nie wiesz, jakie to jest dla mnie wielkie wydarzenie. Wiem, to jest dosyć dziwna historia, że ja dzisiaj pojawię się u Norberta Bożyma jako gość.
1: Przepraszam, powiedziałem, co będzie, kto będzie, powinienem powiedzieć.
0: No będę dzisiaj rzeczywiście ja po godzinie 12 i to jest dla mnie wielki zaszczyt. I ja czuję się jakoś tam uprzywilejowana, że będę dzisiaj twoim gościem, bo jestem bardzo początkującą DJ-ką. Jestem DJ-ką na 2 dni przed swoim debiutem, więc jestem wydygana. Mówiłeś, że dzisiaj digowałaś utwory, ja jestem wydygana na maksa przed tym wywiadem. I przed tym debiutem.
1: Ale ja mam też dla ciebie kilka pytań. Jedno już zdradziłem, ale nie powiem, o czym rozmawialiśmy.
0: Ale będzie tego zdecydowanie więcej. To po godzinie 12, a po godzinie 10 Norbert Bożym i naprawdę dużo dobrej muzyki. A ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam miłego dnia. Kasia Dedo, do usłyszenia.

0: Podwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie.
3: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Czwórka. To słychać.
1: Czwórka.
2: Czwórka. To słychać.
1: To słychać.

0: Minęła godzina 10.
1: Pogoda.
0: Zobaczmy, co dzieje się w Europie, jeśli chodzi o pogodę. Otóż dziś najgorętszą stolicą Starego Kontynentu są Ateny. W stolicy Grecji słupki rtęci bez problemu dobiją do 34 stopni, a niewiele ustępują im inne południowe metropolie. W Madrycie, Rzymie będzie 32-33 stopnie, więc tam znów trzeba będzie szukać cienia. A na drugim biegunie, wśród najchłodniejszych stolic Europy, znajduje się Reykjavik. No ostatnio zawsze Reykjavik jest najzimniejszy. Stolica Islandii to da mieszkańcom temperaturę maksymalną, która wyniesie 12 stopni, tam też będzie padać i też pojawią się wiatry. A jak wygląda sytuacja u nas w stolicy? W Warszawie czeka nas dziś bardzo przyjemny, słoneczny dzień, niebo bezchmurne, nie ma powodu, żeby się martwić o jakiekolwiek opady, a temperatura sięgnie 22 stopni.
1: Autopromocja.
2: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz 4 przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
8: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Jestem wielkim fanem muzyki ze słonecznej Italii, od muzyki z lat 70. po współczesne nagrania. I to był właśnie przykład współczesnej włoskiej muzyki rozrywkowej, elektronicznej, nawiązującej do funku i do disco. Formacja New Guinea, czyli duet z Neapolu, który tworzą Lucio Aquilina i Massimo Dilena. Bardzo ciekawy projekt, który na koncie ma kilka doskonałych longplayów, właśnie nawiązujących do muzyki disco, czy też ma też na koncie kilka kompilacji, które odkrywają zaginione perełki włoskiej muzyki rozrywkowej. Ja bardzo polecam ten projekt. To był akurat edit Pieka. Tego artystę znalazłem podczas mojego digowania w ciągu ostatnich tygodni. Byłem na zwolnieniu lekarskim, ale byłem też, miałem też kilka dni urlopu. No i nie nudziłem się, ponieważ spędzałem bardzo dużo czasu wygrzebując, sięgając po stare numery. Przeczesałem nie tylko sklepy płytowe, ale także i internet od początku niemalże do końca i znalazłem dużo ciekawych rzeczy. Playa Baghdad, za chwilę. Nagranie Get Paid, tu będzie wersja GOM. GOM to brytyjski projekt, który niebawem wyda epkę, na którą czekam. Epka okaże się pod koniec tego miesiąca. Nakładem berlińskiej wytwórni Elevate Berlin, wytwórni Synthi. Nagranie, które nawiązuje do disco, ale ja kiedyś będąc kilka miesięcy temu w berlińskim klubie Panorama Bar, to ten klub, który jest połączony razem z Berghain, usłyszałem właśnie wersję oryginalną, a potem właśnie trafiłem na tę wersję disco, którą usłyszymy za chwilę, a potem Pet Shop Boys w nowym, współcześnionym edicie Daddy Squad.

0: To Pet Shop Boys, nagranie Heart, nagranie w oryginale wydane w roku 88, a tu w edycie Daddy Squad. I ta piosenka, to bardzo ciekawa historia jest, pierwotnie była napisana przez Nina Tennanta i Chrisa Lowe dla Madonny, ale panowie stwierdzili, że numer jest tak dobry, że zachowują go dla siebie, no i bardzo dobrze zrobili, bo nagranie dotarło do pierwszego miejsca na listach przebojów, a ze mną jest Filip. Cześć Filip.
1: Cześć.
0: Filip, co Cześć. Cię zainspirowało do zadzwonienia?
1: Muzykę, którą puszczasz.
0: A no właśnie, a co tam
1: muzyka,
0: takie...
1: którą puszczasz.
0: Co ciekawego usłyszałeś?
1: Bo bardzo mi się spodobały te utwory i pierwsze skojarzenie, które miałem, jest taki, wydaje mi się, mało znany artysta, Ahmed Fakhroun.
0: Oj, bardzo, no, znany oczywiście. Znany, dla mnie znany.
1: Nie jest nieznany. Nie jest nieznany. Ja w ogóle teraz, zanim zadzwoniłem, zobaczyłem sobie, zobaczyć, żeby coś ciekawostkę jakoś może rzucić. I ja całe życie myślałem, że on jest z Iranu. Mm-hmm. A on jest z Libii.
0: Tak, z Libii, z Libii.
1: Ja muszę go przeprosić w takim razie, bo wielu osobom go polecałem i mówiłem, że on jest z Iranu. On jest z Libii i śpiewa w języku arabskim, mm-hmm. a brzmi jak angielski. Jakoś tak jakoś akcenty puszcza, że nie wiem, tej skali chyba innej używa. Mm-hmm. No i ogólnie dzwonię po to, żeby polecić ludziom Ahmeda Fakhrouna.
0: To ja ci w takim razie polecę też coś. Polecę ci edit, albo w zasadzie remix, albo nagranie, które zostało stworzone przez Włocha Massimo Vociego, to taki dziennikarz muzyczny z Rzymu, i DJ oraz producent, który właśnie skorzystał z sampli z tego libijskiego artysty i stworzył nagranie, które, jak dobrze pamiętam, nazywa się Everybody Crying Tonight. Coś właśnie, coś z płaczem było. Everybody Crying, na pewno. Everybody Crying in the Club.
1: I to
0: też jest bardzo ciekawy utwór oparty na samplach z tego artysty. A byłeś gdzieś na jakimś festiwalu w tym roku?
1: W tym roku nie. No, to co poza anteną mówiliśmy, że miałem jechać na Silesię, ale z racji tego posiadania małego dziecka. W ogóle wygrałem na Silesię właśnie bilety u was w Polsce, ale oddałem przyjacielowi, więc on pojechał, mówił, że było spoko.
0: A jeśli chodzi o gatunki muzyczne, które najbardziej lubisz, to co to jest?
1: O, techno, jazz. House.
0: To bardzo dobre połączenie, no, dość eklektyczne. Ja akurat bardzo lubię DJ-ów i artystów, którzy grają szeroko rozumianą muzykę rozrywkową.
1: A gdybyś... muzyka poważna też jest fajna. Do samplowania Górecki jest super.
0: Tak. Góreckiego...
1: Jak robiłem sobie swoją jakąś muzykę, w sensie taki bełkot mój, to Górecki się tak nadawał do zrobienia tam bitu z tyłu, więc tak.
0: Jak dobrze pamiętam, to chyba Goldie na drugim albumie samplował Góreckiego i to była płyta Saturn Return.

0: więc jak dobrze pamiętam.
1: Cała tak zwana warszawska jesień, wiosna, jesień, jesień, bo zawsze mylę.
0: No dobrze, to jeszcze poleć mi jakiś utwór, zaskocz mnie czymś. Co byś, nie obiecuję, że zagram to, ale co byś chciał usłyszeć? No.
1: No nie zagrasz tego. Na pewno Warska, Niemen, Kurlewicz, w Weronie.
0: No dobrze, zobaczymy, a może coś się wydarzy. W każdym razie dzięki za rozmowę, Filip. Życzę ci miłego dnia.
1: Również życzę ci miłego dnia. Bardzo fajna playlista.
0: Dzięki wielkie.
1: Dzięki, cześć. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right?

French Touch, czyli French House, tak też określa się ten styl. Nagranie Starlight, jednoosobowej formacji Superman Lovers. Tu gościnnie także pojawił się francuski wokalista Manny Hoffman, który napisał tekst do tego utworu, a samo nagranie jest hołdem dla Johnny'ego Guitar Watsona, nagrania Superman Lover. To jest kompozycja z roku 76. Miałem przyjemność grać z jedną z legend, artystą, od którego zaczęła się, mogę powiedzieć, moja przygoda z DJ-owaniem, z Cassiusem podczas festiwalu Bittersweet. I o Cassiusie, o formacji Cassius, tym teraz już jednoosobowej formacji, opowiem w sobotę. A to do klimatów nawiązujących do francuskiej muzyki jeszcze dziś powrócę. A teraz nagranie, które znalazłem na winylu, przeglądałem ostatnio podczas tego mojego digowania w ciągu ostatnich dni, przeglądałem moją kolekcję z winylami, no kilka tysięcy płyt, i gdzieś tam zawsze coś wyciągnę, no i sprawdzam sobie później, czy te utwory dostępne są też w formie cyfrowej, a jak nie, to proszę mojego wspaniałego realizatora Maćka Załęckiego, który często zgrywa mi z winyli w bardzo dobrej jakości moje stare nagrania. Pozdrawiam cię, Maćku, siedzisz po drugiej stronie tutaj za szybą. Different Gear versus The Police, nagranie When the World is Running Down. To nagranie właśnie znalazłem na winylu, a później okazało się, że udało mi się je znaleźć w formie cyfrowej. Dostępne było, co rzadko się zdarza, żeby stare płyty były też dostępne w formie cyfrowej. Znalazłem w formie cyfrowej w postaci płyty CD i tak oto dziś zaprezentuję ten utwór Different Gear versus The Police. Właśnie to The Police, brytyjskie Police.

0: Mówiłem o Francji, no dobrze, no to mamy Francję, The Slamming Frogs, nagranie z roku 2000. Something About The Music, to jest wersja Dimitriego From Paris, który tu podpisuje się jako BB. To był jego drugi pseudonim, taki może nieoficjalny. Chyba dzisiaj to nie jest za bardzo dumny z tego, bo też pseudonimem BB określa się pewnego polityka z pewnego kraju, który narobił dużo zła na Bliskim Wschodzie. Teraz przeskoczymy sobie prosto z Francji do Niemiec. Formacja Boogie Pimps. Też grałem te płytę jeszcze z winyla. Gdzieś jeszcze mam ten winyl chyba. Somebody to Love. Nagranie z roku 2003, jak dobrze pamiętam. Nagranie, które zawiera sample z Jefferson Airplane. Klasyka hip-hopowskiego. Z kolei z roku 67. No, Lato Miłości. Idealny hit. Somebody to Love. Tak się nazywa to nagranie. Ale producenci z Niemiec dodali jeszcze swoje dodatkowe małe elementy. No i tu pojawiają się cytaty z Johnny'ego Deppa z filmu Las Vegas Parano. Zresztą to za chwilę usłyszycie. Boogie Pimps, Somebody to Love, to jeden z moich też klasyków sprzed wielu, wielu lat, grywany przeze mnie na różnych imprezach.
1: We had 2 bags of grass, 75 pellets of mescaline, 5 sheets of high-power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers, screamers, laughers, also a quart of tequila, quart of rum, case of beer, pint of raw ether, and 2 dozen amyls. But once you get locked into a serious drug collection, not that we need it at all for the trip, the tendency is to push it as far as you can.

0: Ten.
1: Czas na konkurs.
2: Czas na konkurs. Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
3: Zasady konkursu są proste i na pewno doskonale znane. Pakuję do walizki jeden przedmiot. Pierwszy pojawił się w poranku. W każdej kolejnej audycji pojawiają się kolejne przedmioty. Teraz w czwórka to słychać jeden, potem w popołudniowie będzie jeszcze jeden, a później w paśmie po robocie o godzinie 18.30. Wielki finał, no i wtedy możecie dzwonić, zgłaszać wszystkie swoje te przedmioty, które usłyszeliście, że pojawiły się w audycjach. No i macie szansę zdobyć naszą walizkę.
2: Teraz do walizki wkładamy.
1: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
3: No dobrze, mój przedmiot to patyki. Patyki.
2: Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.

0: słychać.
1: To słychać, to słychać.
2: Autopromocja.
3: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
4: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Za 5 sekund minie godzina 11.
1: Pogoda.
0: No dobrze, teraz były stolice europejskie, najcieplejsze, najzimniejsza, teraz stolice poza Europą, czyli najgorętszymi stolicami na świecie. Pozostają dziś, można byłoby tego się spodziewać, miasta Bliskiego Wschodu.

0: A więc Kuwait, temperatura wskaże tam 46 stopni. Także w Bagdadzie, w Iraku temperatura sięgnie 44 stopni, a na drugim biegunie mamy zimową aurę. Najzimniejszą stolicą świata będzie stolica Chile, Santiago, a także stolica Nowej Zelandii, Wellington, gdzie po chłodnych nocach temperatury sięgają 8 stopni. Jednak najniższa temperatura minimalna o poranku, najniższą temperaturą o poranku wyróżnia się Ulan Bator w Mongolii. Tam przymrozki w okolicach zaledwie 2 do 4 stopnie. A przypomnę, w Warszawie bardzo dobra pogoda, 22 stopnie i jest słonecznie.
1: Autopromocja. Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska. Autopromocja. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż.

0: Patyki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
2: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
2: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
0: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Po reklamie.

0: klasycznie o tej porze.
1: Gonna be alright, Cats and Dogs, EIG. Bardzo podoba mi się ten utwór, bardzo podoba mi się ten rytm, ten groove w nagraniu Cats and Dogs. To odejście też od muzyki house. No, zresztą formacja Cats and Dogs jest bardzo wszechstronną grupą i to udowadniają ostatnimi nagraniami. Take the Night, za chwilę jeszcze raz Cats and Dogs się pojawią. Tu Drew Hall na wokalu i jest to utwór, jak oni sami mówią, utrzymany w klimacie beztroskiego indie dance'u z początku lat 2000, a nagranie, teledysk powstał we współpracy z fundacją Dancing Międzypokoleniowy. Ja wiem, miałem kiedyś nawet okazję grać na jakiejś imprezie, gdzie pojawiła się ekipa z dancingu międzypokoleniowego i naprawdę robili niesamowity szał na parkiecie. No i to nagranie ma też taki przekaz, ma na celu zwrócenie uwagi na problem samotności osób starszych oraz pokazanie radości złączenia pokoleń, przyjaźni i miłości bez względu na wiek. Bardzo, bardzo to popieram. Już teraz Cats and Dogs, Take the Night, a potem pojawi się znana, legendarna formacja Inner City.

To było na granie, które ukazało się nakładem brytyjskiej wytwórni Glitterbox. To wytwórnia, która specjalizuje się w klimatach nawiązujących do muzyki disco. Nagranie Turn Me On, tak się nazywał ten utwór, a za tym projektem stoi, no, legenda, można powiedzieć, legenda muzyki elektronicznej, Kevin Saunderson, czyli jeden ze słynnych artystów z trio Belleville, z Detroit, twórca Detroit, nurtu Detroit Techno, a tak naprawdę te pierwsze nagrania w stylu Detroit Techno z roku 88-89, właśnie sygnowane przez Inner City, właśnie brzmiały jak muzyka House. Posłuchajcie sobie chociażby tych pierwszych nagrań. Natomiast to było jedno z ostatnich nagrań i to jest utwór Turn Me On. A teraz grupa Utah Saints, brytyjska grupa Utah Saints, jedno z moich odkryć dawno, dawno temu. Jest to zespół, jako jeden z pierwszych w latach 90. Zaczął występować na stadionach. Mówiło się, że jest to pierwsza wielka stadionowa grupa, czyli taka grupa, która wypełniała w Wielkiej Brytanii stadiony. Tak popularna. Funky music,

Chciałbym was zaprosić na imprezę w sobotę, 29 sierpnia, po Paradzie Wolności w Łodzi. Odbędzie się oficjalna afterparty w klubie Villa. I jest to bardzo ciekawe miejsce i w ogóle bardzo ciekawa impreza. Polska, taka można powiedzieć, polskie Rave the Planet. Po ulicach Łodzi ruszą ciężarówki. Będzie się działo bardzo dużo muzycznie w sobotę, 29 sierpnia, czyli już w najbliższą sobotę, a później zapraszamy do afterparty w klubie Villa. Zachęcam też do odsłuchania rozmowy z organizatorem tego afterparty, Matma. To był mój gość w Zeznaniach Świadka Klubowego. Łódzki promotor, ale także i DJ. Bardzo ciekawa postać. Mam nadzieję gościć go jeszcze nie jeden raz w moich audycjach, bo ona ma naprawdę bardzo dużo do powiedzenia. A na tej imprezie w Willi, to jedno z moich ulubionych, chyba ulubione moje łódzkie miejsce, zagra Schizma i z tymi artystami. Także rozmawialiśmy w czwórce, a także odbędzie się kilka jeszcze innych imprez afterowych po tym wydarzeniu. Między innymi pojawiły

Oczywiście scena 170 BPM. Artyści związani z tym projektem także pojawiali się w moich audycjach. Scena, pojawi się także scena Vixapol, gdzie będzie można posłuchać legend Gabberu. I to wszystko też organizuje Matma, czyli człowiek stojący za willą. Te wszystkie informacje znajdziecie w sieci. A teraz nagranie, które kojarzy mi się z klimatami rave'owymi, z klimatami pianinowymi i kojarzy mi się z Rave the Planet, bo na Rave the Planet pierwszym, na którym grałem, w tym roku grałem po raz drugi, w roku 2022 właśnie zagrałem ten utwór Blurred, to będzie Pianoman, brytyjski producent, który skorzystał z sampli z grupy Blur, Boys and Girls i już teraz ten utwór z roku 95.

0: klasycznie o tej porze.
1: Tym razem pora na klasykę Big Beatu. Big Beat to był taki gatunek, który pojawił się w latach, połowie lat 90. za sprawą Chemical Brothers. A na początku, a później za sprawą Fatboy Slima. Na początku polegało to na tym, że DJ-e tacy jak Chemical Brothers wystąpili przeciwko popularności muzyki house, która stała się bardzo komercyjna w połowie lat 90. i stwierdzili, że teraz będą robili coś innego, będą łączyli różne gatunki. Czyli będą grali The Beatles, płyty The Beatles, obok acid house'owych i rave'owych i wszystko mieszali je ze sobą i to dało początek później gatunkowi znanemu jako Big Beat. Ta idea łączenia różnych stylistyk, między innymi rockowej, zapoczątkowała nowy gatunek, no i potem pojawiły się pierwsze produkcje i potem gatunek stał się bardzo popularny. Popularny był do roku 2001, do dnia, kiedy Fatboy Slim, król Big Beatu, okrzyknięty królem Big Beatu, stwierdził, że on już nie ma ochoty tworzyć Big Beatu, będzie tworzył house. I z dnia na dzień, podobnie jak w przypadku Disco Demolition w roku 79, gatunek muzyczny niemalże przestał istnieć i przestano go tworzyć. Ale w roku 97, w tym złotym okresie Big Beatu, powstał utwór History Repeating. Tu pojawiła się Shirley Bassey, wokalistka bardzo popularna, która za sprawą formacji Propeller Heads, to grupa, która była jedną z gwiazd Big Beatu, została przywrócona na piedestał, można tak powiedzieć. Shirley Bassey jest znana była chociażby z ikonicznych motywów przewodnich do filmów o Jamesie Bondzie. Występowała między innymi, śpiewała w filmie Goldfinger czy Diamonds Are Forever. To właśnie ona śpiewała. No i właśnie chciała, jakby odzyskała swoją pozycję poprzez współpracę właśnie z modnym

modnymi, popularnymi w tamtym okresie producentami, czyli Willem White'em i Alexem Giffordem, i tak, czyli Propellerheads, i tak zaczął się jej wielki powrót na salony. Nagranie History Repeating jest bardzo, bardzo ciekawe. No tu jest też takie nawiązanie, jak analizowano ten tekst później, it's all just a little bit of history repeating, ta pojawia się taka fraza. No i tu chodzi o tę powtarzalność trendów w popkulturze, muzyce i w historii ludzkości. Wolałbym, żeby trendy powtarzały się jednak w muzyce niż w historii ludzkości, bo to też trochę może źle wróżyć, ale fakt jest taki, że w muzyce trendy się powtarzają, czyli to, że mieliśmy kiedyś popularny progressive house, czy mieliśmy popularne techno, to dziś znowu te gatunki mogą być znowu bardzo popularne i takie koło, o którym my DJ-e i producenci mówimy, się toczy. Dobrze, teraz już koniec gadania. Propellerheads, History Repeating i Shirley Bassey, a później posłuchamy jeszcze jednego utworu formacji Propellerheads z albumu Dex and Drums and Rock and Roll. Tak nazywał się ten bardzo dobry książek. Nagranie nazywa się Spybreak.

No i to ponownie Propeller Heads, duet, który był bardzo popularny pod koniec lat 90. Nawet pamiętam, że podczas jednej z moich pierwszych podróży do Berlina znalazłem, to była podróż po winyle, znalazłem właśnie ten krążek zawierający właśnie to nagranie i kupiłem tę płytę, mam ją do dziś. Nightcrawlers, wielki klasyk, Push the Feeling On, tu w wersji MK-a, MK, czyli Mark Kinchin, który z nagrania słabego, można powiedzieć, nagrania, nieciekawego nagrania, popowego bardzo, stworzył klasyk muzyki house i to nagranie z roku 95 usłyszymy już teraz.

0: Hey, Mia.
1: It's Uffy.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: Dziś najcieplejszym regionem w kraju będzie zachód i południowy zachód. Najwyższe temperatury odnotujemy na Pomorzu Zachodnim, gdzie w Szczecinie termometry wskażą do 25 stopni. Bardzo ciepło, do 24 stopni będzie w Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Rzeszowie i Zielonej Górze. Z kolei najchłodniejszym miejscem w Polsce pozostanie północny wschód oraz obszary podgórskie w Suwałkach i Kielcach. Tam będzie do 20 stopnia, na Podlasiu, Mazurach może spaść deszcz oraz mogą się też pojawić burze. A w stolicy, tak jak już mówiłem wcześniej, w Warszawie czeka nas dziś wyjątkowo przyjemna pogoda. Będzie bardzo słonecznie i spędzimy ten dzień bez opadów. Po południu na termometrach w stolicy będą 22 stopnie. No i to

0: świetny wstęp do fali mocniejszego ocieplenia, które ma podobno nadejść w najbliższych dniach.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
3: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. W wakacje jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Viviane Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckartem Runge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Bez wątpienia jedną z największych gwiazd na scenie elektronicznej klubowej jest Peggy Gou. Peggy Gou występowała na festiwalu Open Air, na tegorocznej odsłonie tego festiwalu, a to była jej najnowsza nagranie zatytułowana Woman. Tu z gościnnym udziałem Ivory Star. A teraz odrobina brzmień nawiązujących do muzyki disco, czyli to, co ja lubię najbardziej. R.P. Brown i Capote. Capote to szef wytwórni Titonics i nagranie Party, właśnie wydane przez wytwórnię, berlińską wytwórnię Titonics. I tu już mogę zajawić, to jest taka informacja nieoficjalna jeszcze, że w październiku w Warszawie pojawią się reprezentanci wytwórni, berlińskiej wytwórni Titonics i odbędzie się impreza z muzyką disco. Ja na to bardzo czekam. Aeroplane za chwilę, ale też za chwilę w studiu pojawi się moja szanowna koleżanka Kasia Dydo, z którą porozmawiam na temat DJ-owania. Kasia została DJ-ką, niedługo debiutuje, no i porozmawiamy o różnych aspektach tej sztuki.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: To był Belk Aeroplane i nagranie Body to w remiksie Mind Enterprises. Nagranie z nowej kompilacji wydanej przez belgijską wytwórnię Eskimo, Freaks Only. Tak nazywa się ta płyta. Kasia Dydo jest już ze mną
2: w
1: studiu.
2: Dzień dobry ponownie, bo już dzisiaj w poranku powiedziałam parę razy dzień dobry.
1: Słuchaj, jestem bardzo ciekawy tego, co mi powiesz na temat DJ-owania, bo to dla mnie też jest bardzo ważne. Porozmawiamy dzisiaj o DJ-owaniu. Debiutujesz w najbliższy czwartek. Mhm.
2: To będzie z jednej strony nie mogę się już doczekać, z drugiej strony chciałabym ten dzień już mieć za sobą.
1: To może zacznijmy od tego, to będzie twój pierwszy publiczny występ?
2: Nie wiem ile osób przyjdzie, wiesz, początki DJingu bardzo często są bardzo samotne i ja w sumie jestem bardzo przyzwyczajona do tego, że ja gram albo do nikogo, albo do dwóch, trzech, czterech czy pięciu osób i tak też być może będzie w chmurach, kiedy będę grała o godzinie 19 w czwartek. Nie ma to dla mnie aż takiego wielkiego znaczenia, ja po prostu wiem, że to jest wpisane jakby trochę w tę profesję, że te początki są zazwyczaj trudne. One mogą się rozwinąć coś lepszego, ale wcale nie muszą. To nie był jakby, to nie była pierwsza przyczyna, pierwszy powód, dla którego ja w ogóle zdecydowałam się, że na tym etapie mojego życia ja sobie zafunduję taką przygodę w postaci DJingu.
1: Ale pierwszym moim pytaniem, które już ci zadałem poza anteną, ale już nieco wcześniej, jak się przekazywaliśmy parę godzin temu, to było właśnie pytanie o twój pseudonim. No właśnie, chcę zadać to pytanie. Powiedz mi, bo wybór pseudonimu jest bardzo ważny, bo też czasami jest tak, że on jakby już jest na całe życie. Jeżeli ci się na przykład uda, super, pierwszy występ, no to wiesz, trzymasz się tego pseudonima, czasami masz powiedzieć, oj, co ja sobie wymyśliłam. No ja ci powiem, jak ja wymyślałem. Ja miałem taki pierwszy występ w klubie piekarni i zastanawiałem się, jak ja mam się nazwać. Wszyscy mnie wołali Bert, no to zostałem tym Bertem, ale miałem też taki pseudonim, pomysł na pseudonim Dr. No. Od Norberta oczywiście, a byłem wielkim fanem Jamesa Bonda i pierwszy odcinek Jamesa Bonda z Seanem Connery to był właśnie Dr. No, ale się okazało, że istnieje artysta polski nagrywający, producent, który nazywa się Dr. No i ten Dr. No gdzieś tam przeparł, a może lepiej, że zostałem Bertem. No właśnie, a jak jest u ciebie?
2: Wiesz co, ja wiem, że po prostu wymyślanie tych pseudonimów jest po prostu częścią tej kultury DJ-skiej i ja, ponieważ jestem kursantką Instytutu Dźwięku, nas po prostu poproszono o to, żebyśmy sobie wymyślili te pseudonimy i to było dosyć zabawne, no bo nagle każdy taką spinkę złapał, że coś trzeba wydumać, coś trzeba wymyślić. Natomiast nie do końca się zgadzam tak z tym, że to już tak musi zostać na całe życie, dlatego że nawet Charlotte DeVitte zmieniała swój pseudonim. Kiedyś występowała pod innym, potem zmieniła właśnie na Charlotte DeVitte i jakby, wiesz, wszyscy to ogarniają i wszyscy wiedzą, kim ona jest. Jeżeli chodzi o mój pseudonim, ja myślę, że ja będę właśnie w tym gronie, które być może będzie musiało zmienić swój pseudonim, ale na debiucie wystąpię jako Relentless, bo to jest takie słowo, które mi towarzyszy od jakiegoś czasu. Ja się bardzo z nim identyfikuję. Zresztą mam wytatuowane to słowo tutaj na ramieniu. To jest takie słowo, które określa osobę, która nie poddaje się i nawet jeżeli wszyscy zrezygnowali, to ta jedna osoba cały czas jeszcze próbuje. To ma też swoje złe znaczenie, bo jest dobre i złe. To jest też taka osoba, która jeżeli ktoś jej zajdzie za skórę, to po prostu no trochę nie ustępuje, tak? Jakby już trochę nie wybacza. I to też jakby mnie określa. Ja się bardzo jakby z tym identyfikuję. Ja mam to w zapisie fonetycznym i mi się wydawało, że ludziom będzie łatwiej to przeczytać niż jak będzie normalnie napisane, bo w ogóle Relentless jest dosyć trudnym słowem, ale okazuje się, że nikt nie jest w stanie za bardzo przeczytać nawet w zapisie fonetycznym, więc być może będę zmieniała i mam już na to pomysł. Na początku ktoś powiedział, ej słuchaj, bo ty jesteś taka trochę chaotyczna i ty tyle rzeczy robisz w życiu, więc ty powinnaś mieć coś z Mess i potem ktoś powiedział, no to może Kate Mess. Kate Mess jest bardzo dobre, ale Kate Mess to jest też taki trochę, no może nie jej oficjalny pseudonim, ale tak się mówiło na Kate Moss, więc nie chciałabym tutaj tych skojarzeń, więc być może będę Kate.mess. To się może zmieni po debiucie. Na razie na debiucie występuję jako Relentless, ale wierz mi, że wszyscy bardzo się śmialiśmy, jak musieliśmy wymyślać sobie te pseudonimy. No ale tak jak powiedziałam, jest to część kultury klubowej.
1: Ale wiesz, mi się podobało w ogóle twoje prawdziwe imię i nazwisko. Moje mi się nie podobało. Jak myślałem przez chwilę, Norbert Bożym, jak może być DJ Norbert Bożym? No to było w ogóle, ten Bożym mi tu nie pasował. Ale Kasia Dydo jest super.
2: Jest takich DJ-ów, czy DJ-ek, którzy występują pod swoim prawdziwym imieniem. Wydaje mi się, że trzeba być może właśnie Charlotte DeVitte, żeby występować pod swoim imieniem i nazwiskiem. Moja ulubiona DJ-ka też występuje pod swoim imieniem i nazwiskiem. I być może po prostu trzeba się więcej dorobić w tej branży, żeby używać swojego prawdziwego imienia i nazwiska. No, jakby zobaczymy. No, myślę, że nawet wielkie

0: marki czasami zmieniają swoje nazwy. To nie jest chirurgia naczyniowa, to nie jest operacja na otwartym sercu. Nikt nie umrze, jeżeli coś się zmieni.
1: No dobrze, teraz zrobimy sobie małą przerwę, muzyczną przerwę. Nowość z wytwórni Glitterbox, Sam Curran i Harry Unsworth i nagranie Take Control, a my do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Kasia Dedo, czyli Relentless.
1: Dobrze.
0: Tak, jest dziś moją gościnią. Debiut już za dwa dni, w najbliższy czwartek w Chmurach. Zapraszamy.
1: No ja również zapraszam, mam nadzieję, że ktoś wpadnie, ale tak jak powiedziałam, jak będę grała dla pięciu osób, to też się bardzo ucieszę.
0: Ale to też jest ważne. Wiesz, to przełamanie dla mnie, największym problemem jest to przełamanie tej bariery psychicznej. Czyli tego, że nawet jak stoją tam trzy osoby i na ciebie patrzą, to jest to, żeby opanować się i zrobić swoją robotę najlepiej, jak się potrafi.
1: Wiesz co, myślę, że moje pierwsze trzy miksy będą tragiczne, mimo tego, że mam uczucie, że są jakoś tam wyćwiczone, bo ja naprawdę bardzo się do tego przykładałam. Jakby do tych technicznych też wszystkich rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby zagrać dobrego seta, no ale oczywiście przez to, że gram relatywnie krótko, no to ciężko pewne rzeczy przeskoczyć. Niektórzy twierdzą, że żeby grać dobrze technicznie, potrzeba roku do tego. Z drugiej strony nikt nie ma wobec nas, myślę, debiutantów, jakichś takich wielkich oczekiwań, że my tam nagle, wiesz, będziemy śmigać jak najlepsi DJ-e na świecie, choć oczywiście zrobimy ze swojej strony wszystko, żeby to jakoś dobrze brzmiało.
0: No najważniejsza jest oczywiście selekcja, ale zanim o tym jeszcze porozmawiamy, to chciałbym się cię zapytać, no co sprawiło, że postanowiłaś stanąć po tej samej stronie, co ja?
1: Wiesz, ja byłam w zeszłym roku, pojechałam na imprezę, którą ty bardzo lubisz, to jest na Dance Weekend do Amsterdamu i mimo tego, że nie uczestniczyłam w tych wszystkich oficjalnych setach DJ-skich, bo to jest gigantyczna impreza, na której grają najlepsi DJ-e na świecie, to ja postanowiłam

0: Miałam po prostu poczuć ten DJ-ski vibe w mieście, bo rzeczywiście przez dwa dni w Amsterdamie wtedy grają DJ-e wszędzie. Na ulicach, w sklepach spożywczych, w sklepach z ubraniami, w piekarniach, w kawiarniach. Od rana do wieczora po prostu wszędzie grają DJ-e. No i tam właśnie moja córka powiedziała, słuchaj mama, tutaj gra bardzo dużo DJ-ek w twoim wieku. I ja sobie pomyślałam, Maria, ja całe życie chciałam być DJ-ką, dlaczego ja nigdy tego nie zrobiłam? I jak wróciłam do Warszawy, to ty byłeś pierwszą osobą, którą ja zapytałam wprost, czy ty myślisz, że ja na tym etapie mojego życia jestem w stanie się tego nauczyć od zera, bo ja patrzę po prostu na CDJ-e i na mikser jak na po prostu coś, co przypomina mi Star Treka. Ja nigdy po prostu tego nie robiłam, czy ja jestem w stanie opanować to jakkolwiek.
1: Zachęciłem cię.
0: Powiedziałeś, kto jak nie ty.
1: No widzisz, no jestem, mogę powiedzieć, że jestem jakimś ojcem
0: no,
1: tego.
0: No nie zniechęciłeś mnie i nie powiedziałeś, może gdybyś wtedy powiedział, ej słuchaj, nie, w ogóle nie bierz się za to, daj sobie spokój, to być może bym to przemyślała, no bo jednak jesteś dla mnie ważną osobą w tym świecie, DJ-skim, ale ty wręcz mnie zachęciłeś. Ja tylko wiedziałam, że ja muszę iść na kurs. Po prostu, że ja muszę mieć możliwość popełniania błędów, zadawania być może głupich pytań i brnięcia jakby etap po etapie przez to wszystko. No, to nie była bułka z masłem dla mnie. To było dla mnie naprawdę trudne. No, nauczenie właśnie, się tego od zera.
1: No właśnie. I co było najtrudniejsze?
0: Ja myślę, że nadal najtrudniejsza jest dla mnie sprawa techniczna, dlatego że ja nie gram technicznie tak dobrze, jakbym chciała i nie jestem trochę w stanie tego przeskoczyć. Mam takiego swojego secret weapon, czyli DJ-a Klawę, który mi technicznie pomaga i tak trochę krok po kroku, jeden na jeden tłumaczy mi kolejne etapy i sprawia, mówi tak, słuchaj, no z tym sobie nie radzisz, to może wymyślimy jakiś inny sposób miksowania, który będzie brzmiał dobrze, a ty sobie to jakoś ogarniesz. Więc ja czuję, że ja technicznie mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Oczywiście wkurzam się na siebie, że chciałabym grać technicznie lepiej, no ale no widocznie na tym etapie nie jestem w stanie tego przeskoczyć. To była dla mnie największa trudność. Największą trudnością jest dla mnie też ten taki właśnie stres, że jak ja na tym debiucie nacisnę jakiś guzik, którego nie powinnam nacisnąć, a tych guzików jest tam dużo i że to przestanie grać, a najgorzej już w ogóle tam stop, to jest jakby jedno, ale najgorzej nacisnąć Q, bo wtedy wiadomo, że ten utwór ci wraca po prostu do samego początku i to już jest trochę taki twój koniec.
1: Ja, ale pamiętaj, zawsze udajesz, że wszystko jest, że kontrolujesz to. To jest zasada taka. Kiedyś John Peel
0: tak miało być.
1: John Peel kiedyś w BBC powiedział też taką mądrość, że właśnie zawsze trzeba udawać. Jak coś nie wyjdzie, to zawsze się udaje, że wszystko jest właśnie tak, jak że było zaplanowane. Więc nawet jak ci coś tam naciśniesz przez pomyłkę, to zawsze możesz to na swoją korzyść wykorzystać.
0: No słuchaj, gram no matter what, tak? Już po prostu założyłam sobie, że nieważne co się wydarzy, to nawet jak sobie ćwiczę, bo ja ćwiczę codziennie godzinę. Dla mnie DJing jest na tym etapie jak trening. Ja sobie to założyłam, że ja codziennie godzinę będę grała. No to po prostu już nawet jak coś tam robię, a sama czasami się śmieję z tego, jakie głupie błędy popełniam, no to po prostu idę dalej, gram, bo wiem, że ten set muszę doprowadzić do końca.
1: Teraz posłuchamy grupy Crack and Smack i nagrania When the Magic Comes, a później chciałbym cię zapytać o selekcję i o przygotowaniu materiału muzycznego.
0: Z przyjemnością.

0: Moją gościnią jest nasza redakcyjna koleżanka Kasia Dedo, która debiutuje jako DJ-ka.
1: Nieźle to brzmi, co?
0: No super,
1: ja w ogóle
0: to brzmi.
1: Jestem przeszczęśliwa, że ja doprowadziłam siebie do tego momentu w moim życiu, że minął prawie rok i że ja w ogóle jestem w tej audycji z tobą tutaj i rozmawiamy na ten temat, że ja nie zrezygnowałam, nie poddałam się, mimo tego, że tak jak powiedziałam, dla mnie to nie była bułka z masą. Ja naprawdę bardzo dużo temu poświęciłam, zarwałam mnóstwo nocy, bo niestety mogłam grać bardzo często po nocach, bo akurat miałam kontroler w takim miejscu, gdzie nie mogłam grać w ciągu dnia, bo tam ludzie po prostu pracowali, więc przychodziłam i grałam bardzo często w nocy. Więc bardzo dużo temu swojego czasu wolnego poświęciłam, więc no super.
0: Rozmawialiśmy o tym, że boisz się we wpadki. No i ja ci powiem taką historię. Ja jako młody DJ miałem okazję grać na scenie w pewnym klubie wypełnionym po brzegi. Tam było parę tysięcy ludzi i to była impreza pewnej rozgłośni radiowej dawno temu, 20 parę lat temu. No i grałem wtedy jeszcze z winyli i wszystko mi szło super. Przerzucałem jeden kawałek, drugi kawałek, tam używając crossfadera leciał ten fragment, a na koniec jak przyszło do miksowania, to przeskoczyła mi igła na płycie. Nie była to moja wina, ale były takie konie, no bo konie to są te właśnie,
1: wiesz,
0: kiedy bity nie pasują do siebie.
1: Tak.
0: I pamiętam, że strasznie to przeżywałem, że uznałem, że wszyscy będą myśleli o mnie, że jak jestem nieprofesjonalny, jak mi to nie poszło.
1: Ja też tak myślę.
0: Ale na koniec dnia to nie ma żadnego znaczenia. Więc nawet jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, że coś by ci tam nie poszło, nikt tego nie będzie pamiętał, naprawdę.
1: Mam taką nadzieję. Poza tym, że jednak też myślę, że ty też podzielasz moje zdanie, no jednak najważniejsza jest selekcja i to,
0: tak
1: jakie
0: jest.
1: Utwory wybieram. I na tym się też bardzo mocno skoncentrowałam. Na początku myślałam, że ten debiut zagram tak bardzo mocno. W sensie chciałam zagrać taki British garage, takie mocniejsze po prostu brzmienie, ale jednocześnie takie, które ludziom się podobają i porwą po prostu publiczność na parkiecie, a później pomyślałam sobie, że ten mój set, który sobie wymyśliłam, jest efekciarski, a ja tak naprawdę chciałabym zagrać efektownie i że to nie jest do końca to, co mi w duszy gra. Ja uważam, że debiut to jest taka być może jedyna okazja, żeby zagrać tak, jak się naprawdę czuję i tak, jak mi w duszy gra, bo ja być może nie będę potem już miała takich możliwości, no bo będę gdzieś tam grała, będą inne oczekiwania. Więc na debiucie zagram bezkompromisowo, zagram to, co mi naprawdę w duszy gra.
0: No właśnie, co ci gra w duszy?
1: Ja zagram taki melodic house. Będzie bardzo dużo ładnych melodii, bo ja w ogóle lubię ładne melodie. Będzie sporo tam słychać instrumentów żywych, będzie gitara, będzie pianino, mimo tego, że cały czas mówimy o muzyce elektronicznej. No niestety nie zagram all the hits, all the time. Właściwie tych bangerów będzie tam naprawdę mało, ale
0: nie,
1: no trudno.
0: Nie, iść tą drogą bangerową, nie.
1: Więc no, wybrałam po prostu takie kawałki, które bardzo ze mną rezonują. Mogę zdradzić w sumie, że pierwszym kawałkiem będzie taki kawałek, który pochodzi z takiej składanki Day Session Tomorrowland i tak sobie pomyślałam, że to jest dla mnie ważny kawałek, no bo wiesz, jak marzyć o sobie jako DJ-ce, no to marzyć po prostu wielkimi literami, dream big. No gdzie by każdy DJ chciał zagrać? Na Tomorrowland. To jest jakby oczywiste, więc wybrałam sobie po prostu kawałek z Day Session. Poza tym, że ja będę grała jako pierwsza, ja myślę, że ja w przyszłości będę grała albo chciałabym grać tak zwane warm-up.

0: mapę. Ja lubię grać wcześniej, o 19:00, super, po godzinie idę do domu, idę spać, lubię się wyspać. Więc no, wybrałam takie kawałki, które będą trochę warm-upowe, ale też myślę, że będą ciekawe w brzmieniu.
1: A jeszcze zadam ci jedno pytanie. Marzenia. Jakie masz marzenie DJ-skie?
0: Kiedyś miałam tylko takie, żeby dotrwać do końca kursu i zagrać ten debiut, ale niestety apetyt rośnie w miarę jedzenia. I odpowiem ci wprost, bo ja naprawdę te marzenia mam. Ja bym bardzo chciała zagrać nawet na najmniejszej scenie, ale jednak na jakimś festiwalu muzycznym. I dlatego ten mój debiut też będzie zagrany tak, jakbym siebie chciała widzieć na takim festiwalu muzycznym. Chciałabym zagrać na Audio River. No cóż, powiedziałam to. Chciałabym zagrać na Wisłoujściu. Chciałabym zagrać na Tomorrowland. Bang!
1: No i trzymamy kciuki i mam nadzieję, że te marzenia się pełnią, ale zaczynamy od najbliższego czwartku. Chmury, Kasia Dydo, debiutancki set. O której godzinie?
0: Start godzina 19:00, zapraszam. Proszę się nie spóźnić.
1: Podajcie koniecznie i wspieramy tutaj naszą wschodzącą gwiazdę DJingu. Kasia, dziękuję ci za rozmowę.
0: Ja bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.

0: Cassius i Feeling For You, klasyk z roku 99 tu w nowym remiksie FCU Curls i Juniora Sancheza. O projekcie Cassius będę mówił w paśmie muzycznym w piątek po godzinie 20. Zaprezentuję monografię tego bardzo ciekawego projektu, od którego zaczęła się moja przygoda z DJ-owaniem.
1: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Zasady konkursu są proste. Ja pakuję do walizki przedmiot. Pierwszy pojawi się w poranku. W każdej kolejnej audycji dodawany jest kolejny przedmiot, a kolejny będzie dodany w popołudniówie, a na samym końcu w paśmie po robocie o godzinie 18.30. Wtedy nastąpi wielki finał. I tam będziecie mogli dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty i w ten sposób możecie zdobyć piękną walizkę na najbliższą podróż.
1: Czwórka na walizkach.
2: Na walizkach.
0: A mój przedmiot to patyki. I jeszcze raz przypomnę, patyki. Słuchajcie nas uważnie i wygrywajcie. Bawcie się dobrze w naszym czwórkowym konkursie. A teraz już niemalże na zakończenie klasyka muzyki House, Urban Discharge i nagranie Wanna Drop a House on That Beach. To jest jeden z utworów, które ostatnio wydigowałem. Przyznaję się, nie znałem tego house'owego nagrania, ale zresztą trudno znać całą dyskografię house'ową, nawet tych małych, mało znanych artystów, i zachęcam wszystkich, którzy chcą być DJ-ami, żeby bardzo dużo szukali ciekawej muzyki. Lata 90., połowa lat 90., formacja Urban Discharge. Ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bird. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. A ze mną dziś współpracowali Patrycja Bronka, moja wydawczyni, oraz Maciej Załęcki, mój realizator.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
10: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane. Prognozowana suma opadów w czasie burz 10 mm. Temperatura maksymalna do 18 stopni na północnym wschodzie, a także na obszarach podgórskich około 21 stopni w centrum do 24 na północnym zachodzie. Chłodniej w Kotlinach Karpackich, tam tylko 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3709.

0: 99 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.
3: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 13. Wtorkowe wydanie popołudniowy przed nami. Dzień dobry, kłaniam się przez 3 godziny. Jesteśmy razem, a razem ze mną są nagrody, gadżety, zgadywanki, konkursy. No i mam nadzieję też telefony do studia czwórki. Już za moment kolejny przedmiot schowamy do naszej walizki. Walizka do wygrania w audycji u Kuby Jamrozka, ale trzeba wszystko skrzętnie zapisywać. Szczegóły wyjaśnię wam już za moment. No i mam nadzieję, że dzisiejsze popołudnie spędzimy razem. Kłaniam się i zapraszam, Kamil Jasiński.

Już mamy 16 minut po godzinie 13. Rose Grey. Przypominam, że playlistę zawsze możecie znaleźć na naszej stronie czwórka.online. No i późna pora, a my dalej w lesie, a to trzeba walizkę pakować.

0: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Ale akurat miło się złożyło, bo fakt, że jesteśmy w lesie, akurat nam powinien odpowiadać, bo dzisiaj mamy walizkę leśną. No i jakie rzeczy tam się dzisiaj już znalazły, tego nie mogę wam przypomnieć, ale mogę powiedzieć, jaki jest trzeci przedmiot.
0: Teraz do walizki wkładamy.
1: Wkładamy.
2: Gniazdo jest trzecim przedmiotem, który znalazł się w dzisiejszej leśnej walizce. Jeszcze czwarty przedmiot powędruje do walizki po godzinie 16 w audycji Kuby Jamrozka. U niego także rozwiązanie, natomiast trzecie hasło to gniazdo. Zapisujcie, notujcie i później dzwońcie do naszego studia. Trzymam kciuki, być może walizka dzisiaj będzie wasza.
1: To jest
0: konkurs Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: No i oczywiście niezmiennie trzymam kciuki. Jeżeli poszukujecie inspiracji, nie udało wam się zapisać jakiegoś przedmiotu, no to warto wybrać się do lasu. Może coś posłuży jako inspiracja.
3: To jest nowość Czwórki.

Who's That Girl? 24 minuty po godzinie 13 i już teraz czas na kolejną zagadkę w czwórce. Już teraz usłyszycie utwór, który został znacznie przyspieszony. Musicie odgadnąć, co to jest za kawałek, a stawka jest wysoka, bo do zgarnięcia są czwórkowe klapki Kubota. Słuchamy. No dosyć szybko i dynamicznie, w oryginale jest też dosyć dynamicznie, no ale trochę inaczej to brzmi. Ale jeżeli macie jakieś pomysły, co to może być za kawałek, jaki utwór został przyspieszony, no to koniecznie dzwońcie do naszego studia 226452100. Nie wiem, czy tak szybko uda wam się chodzić w czwórkowych klapkach Kubota, no ale warto oczywiście je wygrać i warto przekonać się na własnych stopach. 226452100, numer do naszego studia, jakiego kawałka szukamy, jaki utwór został przyspieszony.

0: Nie ma to jak trochę prawilnego rapu. Old Dog, 27 minut po godzinie 13. Bartek jest razem z nami. Dzień dobry, Bartku.
1: Cześć.
0: Siemanko, jak u ciebie dzisiaj mija dzień?
1: Szczerze mówiąc, to średnio.
0: Dlaczego? Co się stało?
1: 2 godziny do pracy jechałem, gdzie normalnie jadę mniej niż godzinę.
0: Okej, okay, czyli korki jakieś, wypadek, coś tego jest?
1: Wypadeczek, tak, po trasie wypadeczek.
0: Ajajaj. No i jak zareagował na twoje spóźnienie szef?
1: Na szczęście mam wyrozumiałego szefa, także nie było źle.
0: No widzisz, więc jak narzekasz, że średnio dzień mija, bo 2 godziny w drodze do pracy, to pomyśl sobie, że jeszcze szef mógłby nie być tak wyrozumiały. Zawsze trzeba spojrzeć na pozytywne aspekty tego, co nam się wydarzy. Nie. Dobrze. Bartku, może być tylko lepiej w takim razie. Słuchamy twojej propozycji.
1: No liczę na to,
0: liczę na to. No, w klapeczkach, w samochodzie wygodnie by się siedziało. Dwie godziny
1: zdecydowanie.
0: Słuchamy więc, co to za numer?
1: Obstawiam, że jest to Asher i Yeah.
0: Asher, yeah, no niestety nie, to nie jest yeah, bardzo mi przykro. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dzięki za telefon, hej, hej. Razem z nami jest Dorota, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry, Doroto, słuchamy twojego pomysłu. Jaki utwór został przyspieszony?
2: Uważam, że to jest piosenka Pedro.
0: Piosenka Pedro? Pedro.
2: Dokładnie.
0: Dobrze, rozumiem. Nie znasz pełnego tytułu, ale brzmi jak Pedro. Wiemy, o co chodzi, wiemy, co to jest za kawałek, ale nie tym razem, niestety. Pozdrawiam cię serdecznie, Doroto.
2: Dziękuję serdecznie,
0: Dorota. I razem z nami jest Kacper jeszcze. Dzień dobry.
3: Halo, witam, jak tam?
0: No pozytywnie, a u ciebie?
3: No mega pozytywnie, zawsze tylko pozytywnie.
0: Tak, no to bardzo dobrze, chociaż poranek był taki jakiś dzisiaj. Taki
3: no,
0: jest.
3: No ale już jest po poranku.
0: No
3: więc
0: właśnie, tak, już no. Rozkręciłem się. Kacper, słuchamy twojej propozycji, co to za numer?
3: Systemowy Down Toxicity.
0: Nie, Toxicity niestety nie. Chociaż brzmi trochę jak Toxicity, to prawda. I to nawet nie na przyspieszeniu, po prostu jak Toxicity, oni szybko grali. Niestety nie, to nie jest systemowy Down.
3: Dzięki
0: bardzo, na razie. Ani Toxicity, ani inny utwór tego zespołu. W takim razie druga podpowiedź, był utwór przyspieszony, no to teraz posłuchamy, jak brzmi spowolniony

No na pewno nie jest to żadne easy listening w tym wykonaniu, w tej spowolnionej wersji, ale w oryginale wszyscy na pewno znacie ten numer. Co to jest za kawałek? 226452100, czwórkowe klapki Kubota czekają.

0: 226452100, numer do naszego studia. No DJ się naprzyspieszał, to posłuchajmy jeszcze raz tej właśnie przyspieszonej wersji. Ale szybka piosenka, ale to jest numer. Marcin jest razem z nami. Dzień dobry, Marcinie.
1: Cześć, Kamil, witaj.
0: Siemaneczko, słuchamy twojej propozycji. Co to za kawałek?
1: No ja myślę, że to jest sam Paganini, Ready to Rock.
0: Nie, to nie jest to. No ale on jest dosyć szybki, niestety nie, nie ten strzał.
1: Okay,
0: dzięki bardzo, na razie, pozdrówki, hej, hej. Teraz mamy Marka. Dzień dobry, Marku.
2: Cześć.
0: Mi
2: to brzmi na Eye of the Tiger.
0: I jaki jest zespół?
2: Jaki Survivor?
0: Survivor, tak, to jest to, brawo, brawo. Po czym poznałeś? Dzisiaj tak podkręciłem tutaj gałką, że nie do rozpoznania praktycznie.
2: Wiesz, to był refren, no jakoś mi tak podchodziło. Nie wiem, tak mi trochę brzmiało.
0: Wiele razy Rockiego po prostu oglądałeś i płynie ci we krwi.
2: Przyznacie, że ostatnio zacząłem buksować trochę.
0: No to widzisz, i czwórkowe klapki Kubota są twoje idealne na trening. Super. Żeby bosą stopą tam, wiesz, w szatni nie chodzić. Gratuluję ci bardzo serdecznie, klapki są już twoje, udanego treningu, udanego boksowania, no przypadek nie sądzę, no gwiazdy sprzyjają nam. Wszystkiego dobrego i specjalnie dla ciebie Survivor i Eye of the Tiger, na razie.
2: Na razie.

Ach, aż się siedzi tutaj w studiu na sportowo przy takiej świetnej melodii, naprawdę. Na samym tutaj foteliku siedząc można się odrobinę spocić. To był Eye of the Tiger i Survivor sprzed lat. Teraz powracamy do współczesności, chociaż nie do końca, bo Tata Dillera i zespół Problem.

0: Polskie Radio.
1: Kwadrans pozostał już tylko do godziny 14, no i pojawiły się już jakieś konkretne informacje dotyczące nowego, 51. filmu Woody'ego Allena. Reżyser nakręci go w Madrycie, no i ma wyjść na plan filmowy już 5 października. No i co więcej, miasto też ma dołożyć swoją cegiełkę, a właściwie dołożyć swoje euro do tego projektu. Wspólnota Madrytu, jak i madrycki ratusz przeznaczą na jego realizację po 1,5 miliona euro, czyli łącznie 3 miliony. No i to stanowi oczywiście tylko część szacowanego na łącznie 12 milionów euro budżetu całej produkcji, ale też no, ten film ma promować samo miasto. Są już określone informacje, że co najmniej 15% zdjęć zostanie zrealizowanych w plenerze. Produkcja ma też przynieść miastu korzyści ekonomiczne i według szacunków przy projekcie powstanie ponad 1200 bezpośrednich i ponad 2000 pośrednich miejsc pracy, więc każdy na pewno na tym zyska. Data premiery oczywiście nie jest znana, nawet nie jest znany tytuł filmu. Na razie działa pod roboczym tytułem WASP 2026. Czekamy.

0: 9 minut pozostało już tylko do godziny 14. Na pewno część z was, wyjeżdżając na wakacje, myśli sobie w trakcie urlopu, ale fajnie byłoby tutaj zostać na dłużej, ale fajnie byłoby tutaj mieszkać. Ciekawe natomiast, co sobie myśli 26-letni Szwajcar, który na indonezyjskiej wyspie Bali spędzi najbliższy rok, ale w więzieniu. Sąd uznał go winnym obrazy uczuć wyznawców hinduizmu i naruszenia zasad dnia ciszy. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
1: W tym roku 26-letni turysta ze Szwajcarii w mediach społecznościowych pochwalił się nagraniem, że podczas dnia ciszy poszedł na plażę. Krytykował też miejscowe zwyczaje. Nagranie było szeroko komentowane na Bali i stało się powodem jego aresztowania. W sądzie mężczyzna argumentował, że wyrażał złość, szukając miejsca, w którym mógłby coś zjeść. Prokurator stwierdził zaś, że młody Szwajcar został pouczony przez personel hotelu, w którym się zatrzymał, o specjalnych warunkach obowiązkowych.

0: obowiązujących tego dnia. Od czasu aresztowania 26-latek spędził 5 miesięcy w areszcie tymczasowym. Czas ten zostanie odliczony od jego rocznego wyroku więzienia. Władze Szwajcarii poinformowały, że zapewniły mu pomoc konsularną. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Dzień ciszy to święto ze szczególnym ceremoniałem. Mieszkańcy wyspy muszą pozostać w domach, powstrzymywać się od pracy. Zamknięte są też sklepy i plaże, a na ulicach nie ma ludzi prócz patroli pilnujących właśnie przestrzegania zasad szczególnego dnia. No, rok w więzieniu to młody Szwajcar na pewno będzie miał trochę czasu, żeby się wyciszyć.

0: relax well, right? What are you even bouncing to? Well, you gotta give this a chance to, Jessica. Come on, Jessica.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka

0: Litor Salu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litor Sal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Po reklamie.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj w nocy raczej bezchmurnie, ewentualnie gdzieniegdzie trochę tych chmur może jednak się pojawić. Na krańcach południowych opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 stopni na północnym wschodzie, a także w Kotlinach Podkarpackich 10 stopni w centrum do 12 stopni na zachodzie. Nad samym morzem dosyć ciepło, 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: Tu u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz,

0: czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Po reklamie.
4: Takie

0: Popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 14. I'll be coming home. No to jest utwór odpowiedni na godzinę 14. Myślę, że część z was być może już wraca do domu z pracy. Powodzenia, trzymam kciuki za szybki powrót, ale też trzymam kciuki za zwycięstwo w naszym konkursie, bo już za moment odpalimy zgadywanki, kolejne hasło do odgadnięcia i kolejna trytalowa butla do zgarnięcia. Ale się zrymowało, ale z rymem nie będzie dzisiaj nasze hasło miało za wiele wspólnego. Już koniec z rymowankami. 226452100 to jest numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony i już za moment podaję kategorię. Jesteśmy razem do godziny 16:00.

znane są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany, odpadał mokra. Ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami i miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami, a ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

Mankami przypominam, że do zgarnięcia jest wielokrotnego użytku butelka trytanowa marki Alpinus, którą możecie zabrać ze sobą absolutnie wszędzie. No tylko najpierw trzeba ją wygrać. Żeby ją wygrać, trzeba odgadnąć hasło. Pierwsza dzwoniąca osoba ma najtrudniejsze zadanie, więc może zadać aż dwa pytania, na które ja odpowiem tak lub nie. No a później ta osoba oddaje strzał. Później jeden telefon, jedno pytanie, jeden strzał. Można też strzelać bez pytań, można pytać bez strzałów. No, jest dużo możliwości. Natomiast chodzi o to, żeby odgadnąć hasło, a dzisiejsza kategoria to moda i uroda. 226452100, numer do naszego studia. Co to może być za hasło? Czego dzisiaj szukamy? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14, no i mamy pierwszego odważnego. Razem z nami jest Krzysztof. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Cześć Krzyśku, jak samopoczucie u ciebie dzisiaj?
2: Bardzo fajnie, dzięki.
1: Tak, co robisz? Po pracy, przed pracą, w trakcie,
2: no,
1: na urlopie?
2: No z wakacji właśnie wracamy. Podróż po prostu.
1: No dobrze, ale to dwa tygodnie, tydzień tych wakacji?
2: No w sumie jeszcze tydzień został urlopu, ale...
1: Okej, okay. No
2: ale
1: dobrze.
2: Wakacje wyjazdowe się skończyły.
1: Rozumiem, ale jeszcze będzie miękkie lądowanie, nie idziesz jutro do pracy, to najważniejsze.
2: Tak jest.
1: Dobrze, Krzyśku, to można dzwonić do radia i zadawać pytania. Słuchamy w takim razie.
2: Czy ma to związek z włosami?
1: Z włosami?
2: No nie, włosami?
1: Nie, to trochę może mieć, ale nie jakoś tak bardzo.
2: Rozumiem. Czy jest to część ubioru?
1: Nie.
2: Okej. Okay. W takim razie oddam strzał... Skarpetka.
1: Skarpetka? No, skarpetka jest częścią ubioru, chyba że się ją zgubi, no to wtedy człowiek jest rozebrany, ale rozumiem, no, różnie to bywa. Nie, to nie jest skarpetka niestety. Niestety,
2: dobra,
1: nie.
2: Dzięki,
1: był taki odcinek Jasia Fasoli, jak założył sobie skarpetki na uszy i udawał psa, więc trochę można byłoby też powiedzieć, że ma to związek z włosami, no ale nie w tym wypadku. Trzymaj się na razie, Krzyś.

Jacku. Wszystkiego na dobrego, razie, miłego powrotu do domu. 226452100 to jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Dzisiejsza kategoria to moda i uroda. 226452100, skarpetka nam odpadła. Musimy czegoś

0: Wiem tylko o jednym myśli.
1: 25 minut po godzinie 14. Dzisiejsza kategoria to moda i uroda. Ja wiem, że po prostu szafiarze boją się trochę zadzwonić, żeby nie było jakiejś kompromitacji. Wymyślą sobie coś, a tu proszę bardzo, inne jest hasło. Ale mamy kolejnego fircyka. Sławek jest razem z nami. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Witam.
1: Witamy, Sławku. Jak tam u
2: halo.
1: Ciebie?
2: Jestem. A dobrze, jadę samochodem, pada deszcz.
1: Pada deszcz. I jak się z tym czujesz? Pogoda jakoś wpływa na twoje samopoczucie?
2: Jasne, wolę słoneczko, zdecydowanie.
1: No każdy chyba woli słońce. Chociaż dosyć uporczywe bywało momentami w te mijające wakacje.
2: Mi akurat nie przeszkadzało, także dla mnie okej.
1: Bo zawsze miałeś gdzieś jakiś daszek, żeby się schować przed słońcem na pewno, prawda?
2: To albo na głowie, albo dach samochodu.
1: No proszę bardzo, to jest rozsądny człowiek. Sławku, słuchamy pytania. Kategoria moda i uroda. Czapka z daszkiem odpada, już tyle mogę ci podpowiedzieć.
2: No słyszałem, chociaż teraz tego ostatniego nie słyszałem, ale mam pytanie, czy jest to związane z okiem?
1: Z okiem? Którym okiem? Prawym, lewym?
2: Jednym i drugim.
1: Jednym i drugim. Dobrze, tak, to może być związane z oczami.
2: Ojoj, no to będę strzelał.
1: Tak, dawaj.
2: To są przedłużane rzęsy.
1: Czyli sztuczne rzęsy, tak? Innymi słowy.
2: Sztuczne, dokładnie, sztuczne rzęsy.
1: Takie przyklejane. Nie, to nie jest to. Niestety nie. Nie.
2: Dzięki, no, pozdrawiam.
1: Trzymaj, naturalne piękno promujemy. 226452100, numer do naszego studia, kategoria moda i uroda. No coś związanego może być z oczami, ale nie musi być. Czekam na wasze telefony, co to może być? 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 14.30 i Radek jest razem z nami. Dzień dobry, Radku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, gorąco.
1: Gorąco. No i słuchamy gorących pytań. W ogniu pytań.
2: Pytanko mam takie, czy to można... Co się związane z kosmetykami? Czy to można kupić w drogerii?
1: Można.
2: Okej. Okay.
1: Kiedy ostatni raz byłeś w drogerii? Cwaniaczko.
2: Myślę, że na weekend.
1: Byłeś?
2: Się. Tak, tak. Wow. Przechodziłem i potrzebowałem parę rzeczy. Mhm. Ale to można kupić naprawdę wszystko.
1: Czyli odkryłeś drogerię, tak? Zachwalasz teraz. Odkryłem. Słuchajcie, drogerię. Chodźcie ludzie do drogerii, bo można kupić wszystko.
2: Można było wszystko, co jest związane z modą i urodą oczywiście.
1: Oczywiście, tak, tak, tak. Więc masz doświadczenie, może dobrze pójdzie w konkursie. Trzymam kciuki.
2: Ale taki temat, który jest mi obcy, czyli fryzura.
1: To jest twój strzał. Fryzury nie można kupić w drogerii, ale na pewno coś
2: można... kupić perukę, tak sobie wymyślałem.
1: Naprawdę chyba dobra drogeria. Dobra drogeria. Ale nie, to nie jest to. To nie jest fryzura, ani też żaden kosmetyk teoretycznie do fryzury. Nie. Radku, pozdrawiam cię serdecznie. Na
2: również.
1: Razie.
2: Miłego dnia.
1: Hej, hej. Miłego czasu w drogerii. Maciek jest na linii. Halo, Maćku.
3: Cześć, halo. Dzień dobry wszystkim.
1: Cześć. Słuchamy pytania.
3: Czy to jest chociaż w części wykonane z plastiku?
1: No, trochę tak, tworzywo sztuczne.
3: Czy to jest zalotka?
1: Nie, to nie jest to. Niestety nie. A co z tymi rzęsami? Wszyscy tutaj specjaliści. Wink, wink, wink. Pozdrawiam cię na razie, hej, hej. No i mamy Marka jeszcze na linii. Halo, Marku.
4: Cześć, witam.
1: Cześć,
4: od razu strzał. Czy to są przedłużane paznokcie, tipsy, coś takiego?
1: Nie, to nie są tipsy, niestety nie, nie, nie, nie. Pozdro na razie, hej, hej. No widzę, że tutaj wszyscy znają się na tutaj medycynie estetycznej. Maciek jest razem z nami, halo. Halo, hello. Maćku. Siema.
3: Siema. Jaka jest kategoria, bo dopiero się włączyłem.
1: Moda i uroda. Ale jak ciebie słyszę, to myślę, że można ją zawęzić do piękna.
3: Cudownie.

0: Dobrze, czy ta rzecz jest większa od ludzkiego palca?
1: Nie. Znaczy, zależy ile będzie, ile tego będziesz miał. Możesz tyle mieć, że będzie większe.
0: Aha, okej, dobra. To w takim razie... czy to są spinki do włosów?
1: Nie, to nie są spinki.
0: Tak zwane.
1: Nie, wiem o co chodzi, wiem. Mam włosy, ale to nie jest to. Niestety. Dzięki, trzymaj się Maćku, na razie. Hej, cały czas możecie dzwonić 226452100. Sztuczne rzęsy nam odpadły, tipsy nam odpadły. No to co to może być? No a jednak dzisiejsze hasło ma służyć przede wszystkim temu, żeby czuć się pięknie. 226452100 to jest numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Przypominam, że dzisiejsza kategoria to moda i uroda.

0: tylko o jednym myśli.
1: 23 minuty pozostały już tylko do godziny 15. Marcin jest na linii. Dzień dobry, Marcinie.
2: Cześć, Kamil.
1: Cześć, słuchamy.
2: To jest związane, wiemy, że związane jest to z oczami, tak? I jak jest kilka sztuk, to może być dłuższe niż palec.
1: Trochę powiem ci, że tak nagiąłeś tutaj to, co mówiłem, no ale tak zinterpretowałeś, trochę większe niż palec, nie mówiliśmy o dzisiejszym haśle w kategoriach długości, tylko bardziej wielkości, ilości, może tak? No i może być związany z oczami. Wyjaśniam tak, wiesz,
2: ze względu na... Może być, a
1: może
2: ja
1: być, nie musi.
2: Nie
1: no nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie.
2: Myślałem, że kilka soczewek to dłuższe niż palec będzie.
1: No ale tak jakbyś jedną soczewkę na drugą założył, to też może być, może dużo.
2: No ale
1: miejsce.
2: Jakbyś tak rozłożył je tak pojedynczo, tak w długości.
1: To też, jak najbardziej. Wszystko

0: Jak porozkładasz, to może być długie. Marcinie, to nie jest to. To nie jest to. Pozdrawiam cię serdecznie.
1: Dobra, dzięki.
0: Na pozdrawiam. Razie. Hej, hej, dzięki bardzo. No i mamy Sławka. Dzień dobry, Sławku.
2: Witam ponownie, witam.
0: Witamy i słuchamy.
2: Myślę, że mogę wiedzieć, co to jest.
0: No to słuchamy, strzelaj.
2: Kategoria piękno. Ja bym obstawiał piegi.
0: Piegi? Nie, to nie są piegi. Niestety nie. Lubisz, masz jakieś piegi? Lubisz piegi?
2: Lubię piegi, za dużo nie mam, ale zawsze są fajne.
0: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, pozdrówki.
2: Dzięki, na razie.
0: No i mamy teraz Wojtka na linii. Dzień dobry, Wojtku.
3: No cześć, czy to hrabstwo może jest na literę C jak cytryna?
0: Nie.
3: No to ja strzelam brokat.
0: Tak, to jest brokat! Brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo! Gratuluję. Z jaką pewnością? Czyli domyślam się...
3: Uprzedzam twoje pytanie. Nie, nigdy nie miałem brokatu.
0: Nawet na Sylwestra niechcący?
3: Nie, nie, nie.
0: Koleżanka ubrokacona nigdy cię nie przytuliła z życzeniami?
3: Kurczę, a w ten sposób to owszem. Tak.
0: No właśnie. Brokat...
3: Drugiej ręki, tak, tak.
0: To tak, brokat jest taki, że można go przekazać komuś.
3: Tak przypałowy też może być, jak się wróci na przykład właśnie jak szminka, nie? Na koszuli, tam trochę brokatu czy gdzieś. A żona wtedy pyta, nie?
0: No różnie, różnie to bywa. Różnie kończą się zabawy sylwestrowe. Nie tylko szminka może być na koszuli.
3: Już niebawem.
0: już niebawem. Wróciliśmy z wakacji i już szykujemy się do Sylwestra. Mordo, jakie plany na Sylwestra? Wojtku, gratuluję ci bardzo serdecznie. Butla jest twoja, akurat idealny na Sylwestra.
3: Dziękuję pięknie.
0: Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Dobra. Na razie, hej, hej.
4: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

Hades na ulicy. 12 minut pozostało już tylko do godziny 15, a po godzinie 15, no cóż, powroty z wakacji do pracy, no i nowe postanowienia, pełna mobilizacja. Jak odnaleźć się w pracy? O tym wszystkim opowie nam Filip Dokurno, który jest socjologiem, ale też jest doradcą wizerunkowym i mentorem komunikacji. No i także właśnie na takie tematy wypowiada się w mediach społecznościowych, jak budować swój wizerunek w pracy, jak być asertywnym, jak mówić nie. O tym wszystkim na pewno sobie porozmawiamy już po godzinie 15, a umiejętność mówienia nie w dzisiejszych czasach jest bardzo pożądana i bardzo ważna. O tym po 15 zostańcie z 4.

0: Autopromocja.
1: Każdy piątek brzmi inaczej, bo to wy decydujecie, jaka muzyka wybrzmi na antenie czwórki. Wgramy co chcecie, nie ma gotowej playlisty. Tworzymy ją wspólnie. Swoje muzyczne propozycje zostawiacie pod postem na naszym Facebooku lub Instagramie albo wysyłajcie na adres czwórka@polskieradio.pl. To od was zależy, co usłyszymy na antenie. Gramy co chcecie, w każdy piątek od 18 do 20. Zaprasza Zuza Zielińska.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Lino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
7: Jej piękne czarne oczy, z nią się czarne oczy.
8: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: W Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów, która potrwa prawdopodobnie do połowy przyszłego tygodnia. Temperatury wzrosną nawet do 40 stopni. W minioną niedzielę w większości obszaru Grecji kontynentalnej temperatura wyniosła od 38 do 39 stopni. Miejscami także nawet 40 stopni. Na wyspach było nieco chłodniej. Słupki rtęci wskazywały od 35 do 37 stopni. Do tego wysoka wilgotność powietrza sprawia, że odczuwalna temperatura jest zdecydowanie wyższa, a warunki są bardziej uciążliwe.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung.

0: Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria Grill and Chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 10 minut po godzinie 15. No powoli, powoli zbliża się koniec wakacji. Powoli już o tym myślimy. Powrót do rzeczywistości. No i też wakacje trochę wolnego. To jest czas, kiedy bardzo często myślimy sobie, a dobra, wracam i nie daję sobie w kaszy dmuchać. A zmiany, powiem szefowi i tak dalej, i tak dalej. Jak budować relacje z szefem? Czy rzeczywiście to jest dobry moment na zmianę? Albo jak wprowadzić w jakiś delikatny sposób takie zmiany? O tym wszystkim na pewno porozmawiamy już za moment. Filip Dokurno pojawi się w naszym studiu, socjolog, doradca wizerunkowy. O tym wszystkim on nam opowie, więc mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kłaniam się i zapraszam.
2: Przepraszam, nie ma mnie. Nie jestem pewien, czy jesteś tu nawet.

0: Już mamy 17 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już Filip Dokurno, doradca wizerunkowy i mentor komunikacji. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry państwu.
0: Filipie, no wracamy z urlopu, wracamy do rzeczywistości. Ty masz bezpośredni kontakt z osobami pracującymi w różnych branżach, też na pewno trzymasz rękę na pulsie, widzisz jak obecnie wygląda rynek pracy. Jeszcze kilka lat temu mówiło się o tym, że Polska tak się rozwija, że to u nas już wkrótce będzie ten rynek pracowniczy. Ale to jeszcze pamiętam, że mówiło się o tym przed pojawieniem się sztucznej inteligencji. Jak obecnie w ogóle wygląda rynek pracy w naszym kraju? Czy cały czas jest dobrze? Sytuacja się pogorszyła? Jak to znajdujesz?
1: Mam wrażenie, że coraz częściej spotykamy się właśnie z takim polowaniem na kompetencje, które tak szczerze można nabyć w trakcie pracy. Mamy coraz częstszy problem.

0: problem z tym, żeby zapewnić miejsca pracy dla działów na przykład organizacyjnych, które po prostu w firmach tak naprawdę podtrzymują całość tak naprawdę wszystkich procesów, które zachodzą w różnych organizacjach. Mamy przesyt trochę informatyków na rynku. I ja nie mówię, broń Boże, że to jest zły zawód, bo to jest bardzo potrzebny i bardzo rzeczowy zawód, natomiast jest ich po prostu za dużo. Wydaje mi się, że ten rynek, mówi się tak jak powiedziałeś, rynek pracodawcy, rynek pracownika, nie wiadomo jaki jest teraz,
1: do
0: kogo on należy. De facto wydaje mi się, że jesteśmy trochę w rynku pracodawcy.
1: I cały czas, tak?
0: Teraz tak. Okay. Mówiliśmy o tym tak samo jak o bańce mieszkaniowej, że rynek pracownika przyjdzie, tylko nie wiadomo kiedy.
1: Ale powiedziałeś o tym, o pracy informatyków, branża IT też. Z jednej strony mówisz, że jest bardzo dużo osób w tej branży, ale z drugiej strony też sobie o tym myślę, że to jest branża, w której łatwo się trochę przebranżowić, że zmienić jakąś swoją specjalizację i wtedy cały czas można w tej branży się utrzymać, ale czy na innym stanowisku albo czy przy innych projektach.
0: Znaczy tak, ja też to widzę, że no bo inaczej. Ile może być programistów na rynku, prawda? A z drugiej strony powiedzmy sobie szczerze, że informatyka i w ogóle wszystkie dotyczące komunikacji studia telekomunikacji czy też po prostu studia inżynierskie to są po prostu trudne studia, po których tak naprawdę, no trochę już głupio, nie? Trochę już głupio się przebranżowić na coś prostszego, natomiast widzę to też, że właśnie to są ludzie, którzy w bardzo fajny sposób nabywają takich bardzo specjalistycznych ekspertyz, nie? To są tacy ludzie, którzy zawężają swoje ekspertyzy na przykład do konkretnych programów, do konkretnych rozwiązań.
1: Języków.
0: Dokładnie tak. I wydaje mi się, że to jest złoty środek tutaj akurat.
1: No dobrze, to jeszcze za chwilę porozmawiamy o tym, jak już jesteśmy w jakiejś branży, jak się w tym odnaleźć, jak powinny wyglądać zdrowe relacje między pracownikiem a szefem, bo to też jest twój kanik, o tym porozmawiamy za chwilę.

They'll find you. Nice. 23 minuty po godzinie 15. Powiedzieliśmy o tym, że sytuacja na rynku pracy wcale nie jest taka

0: już wychowane w wolnej Polsce zupełnie inne ma oczekiwania. Jak jest z tą kulturą pracy? Tutaj też zaliczyliśmy w ostatnim czasie już progres, czy mobbing cały czas jest niestety zjawiskiem, które jest bardzo powszechne?
1: Znaczy, mam wrażenie, że w ogóle mówienie o mobbingu to jest tylko wierzchołek góry lodowej, nie? Jakby wszystkie te rzeczy, które po prostu dzieją się w organizacjach na co dzień, my nawet nie mamy pojęcia, co się dzieje, tak naprawdę. I od tego, co się faktycznie dzieje w tych organizacjach, zależy bardzo dużo od kultury organizacyjnej, która w danej organizacji panuje. Natomiast coraz częściej zdarza nam się to, że firmy, organizacje myślą o tym, że kulturę organizacyjną można sobie narzucić po prostu dla pracowników. Czyli co? Mówimy hej zamiast dzień dobry, mówimy mówimy takimi anglicyzmami, ubieramy dresy do pracy i to jest wszystko takie fajne. Natomiast to nie jest kultura, która została wypracowana przez pracowników też, nie? I ja jestem bardzo wielkim fanem tego, żeby właśnie podchodzić do tego typu kwestii, tego typu rzeczy właśnie propracowniczo, żeby dać wszystkim uczestniczącym w danej organizacji współtworzyć właśnie tę kulturę, bo to tak naprawdę na niej wszystko bazuje, każdy proces.
0: To może wyglądać właśnie tak, że to pracownicy jednak stworzą tę kulturę, a właściwie to powinno chyba tak wyglądać, że to oni sprawiają, jaka jest firma, no ale z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o jakiejś prywatnej firmie, no to szef o wszystkim chyba powinien decydować, jak to wygląda.
1: Znaczy tak, ja sam też brałem udział w takiej grupie projektowej kiedyś, która miała na celu wykształcenie kultury organizacyjnej. Trochę się śmieję mówiąc to, bo przed chwilą zaprzeczyłem w ogóle temu, żeby coś takiego robić. Natomiast tak, no wydaje mi się, że cała ta kultura organizacyjna, która jest wytworzona przez pracowników, ma prawo działać. Bo ona ma po prostu prawo działać, ona ma po prostu ręce i nogi, ponieważ jakby wszyscy się na nią zgadzają. Ponieważ zatrudniając się w danej firmie, teraz już nawet widzimy, wrócę troszkę do tego rynku pracy, bo moje koleżanki rekruterki ostatnio cały czas mówią, że na przykład robią coś takiego jak vibe check kandydata.
0: Czyli to jest takie sprawdzanie, no jakim kto jest człowiekiem, ale nie chodzi o umiejętności, tak?
1: Ja nawet sobie nie chcę wyobrażać, jak to wygląda, nie? Mhm. Jakby to jest coś, co jest dosyć dziwnym tworem, moim zdaniem. Jest trochę takim małoludzkim tworem, który zakrawa o to, że pomimo tych kompetencji, które powinniśmy mieć na danym stanowisku, jeszcze sprawdza się to, czy będziemy wajbować po prostu z wszystkimi ludźmi zatrudnionymi w tej organizacji.
0: Czyli to jest dyskryminacja wajbowa, może się tutaj pojawić coś takiego.
1: Bo to jest tak, cancel culture w ogóle, tak, dokładnie.
0: Jeśli ktoś nie ma takiego wajbu. No dobrze, ale zaraz porozmawiajmy jeszcze o tych kierowniczych stanowiskach. Jaki to jest idealny szef, czy coś takiego jak idealny szef w ogóle istnieje? O tym porozmawiamy za chwilę.

0: Wajbczek możemy już zostawić odhaczone, powajbowaliśmy. No dobrze, to jakie cechy, albo w ogóle jak powinien zachowywać się szef, bo bardzo często pojawia się takie pojęcie wyluzowanego szefa, który skraca ten dystans, że takie są relacje koleżeńskie. I z jednej strony to może się wydawać bardzo atrakcyjne, no fajnie, możemy bezpośrednio z kimś się komunikować, ale czy na pewno to jest zawsze dobre?
1: No nie, bo tak naprawdę zależy to wszystko od twojego stylu pracy. Jeżeli masz styl pracy, który na przykład jest odpowiedni do stylu zarządzania twojego szefa, no to jak najbardziej będzie tutaj, nie będzie spięć, nie? Albo będą spięcia, ale będą szybko rozładowywane. Natomiast no, mamy różne style zarządzania i teraz nie chcę zanudzać, natomiast no, mamy na przykład ten partnerski system zarządzania, styl zarządzania, który po prostu zakrawa o to, że pracownik razem z liderem podejmują wspólnie decyzje. Są różne techniki, są różne narzędzia do tego, żeby właśnie takie rozmowy między pracownikiem, nie pracodawcą, tylko liderem jakby uskutecznić. Natomiast no, problem pojawia się w momencie, w którym na przykład nie znosimy tyranii, a nasz szef jest po prostu tyranem.
0: Ale czy to jest w ogóle dopuszczalne w dzisiejszym prawie pracy, że ktoś jest tyranem?
1: No jeżeli jest praca dowieziona z drugiej strony, nie, no to w sumie czemu nie? Byle, żeby nie mobował, tak? Nie mobował, nie molestował, to wszystko jest raczej w porządku. Natomiast no, rozdzielenie zadań jest jedną z podstawowych właśnie działań, które lider powinien podejmować.
0: To w takim razie, jak ty współpracujesz tak jeden do jednego z jakimiś liderami w różnym wieku, z jakimi oni problemami najczęściej do ciebie przychodzą?
1: Bardzo często jest to asertywność, bardzo często jest to właśnie delegowanie zadań, bardzo często są to rozmowy z zarządem w ogóle, zaprezentowanie czegoś zarządowi, to jest bardzo często.
0: Ale obawiają się tego? Tak. Denerwują się?
1: Tak.
0: Okay.
1: Tak, bo jesteś młodszy w organizacji, nie jesteś jeszcze taki na przykład starym wyjadaczem, który po prostu już niejedną tabelkę w Excelu zrobił i pokazał. Natomiast musisz dowieść jakąś wartość i to ich strasznie wypala.
0: I to jest do nauczenia się? Czy to też wymaga po prostu doświadczenia w pracy? No i właśnie, wtedy te tabelki wszystkie w Excelu trzeba przerobić.
1: Bo tu się pojawia pytanie, czy asertywność jest umiejętnością, czy jest po prostu rodzimy się asertywnie, nie?
0: Ale można na pewno nad tym pracować.
1: Ja bym powiedział nawet więcej, że asertywność jest umiejętnością i należy nad tym pracować.
0: Powiedziałbyś, że ta asertywność jako cecha, ona jest popularna w ogóle w Polsce?
1: My w ogóle inaczej rozumiemy asertywność. My rozumiemy asertywność jako sprzeciwienie się komuś, nie? Jako podstawienie jakiejś takiej twardej granicy i żeby tak naprawdę cokolwiek się działo, to po prostu jej nie przekroczymy. Natomiast to nie jest to do końca o tym. Asertywność jest też wtedy, kiedy ty sobie też sam dajesz przestrzeń do tego, żeby te granice jakoś przestawić, przesunąć, naruszyć troszeczkę, ale to jest wszystko w ramach tego, że pozwalasz sobie na to.
0: Bo
1: nie?
0: W takim dużym uproszczeniu najczęściej w kontekście asertywności mówi się, że to jest umiejętność mówienia nie, ale z tego, co mówisz, to wcale nie chodzi o tylko i wyłącznie słowo nie.
1: No nie, to jest to, z czym ty się czujesz też komfortowo, więc to jest oczywiście umiejętność powiedzenia nie, natomiast jeżeli nie masz faktycznie na to żadnej zgody, żeby coś takiego robić, powiedzmy, bo teraz rozmawiamy na bardzo wysokim poziomie o takich jakichś kwestiach dotyczących zadań na przykład, nie? No, natomiast no, nie widzę tutaj zastosowania asertywności w momencie, w którym masz przypisane do stanowiska jakieś zadanie, które powinieneś wykonać.

0: Nie?
1: Znaczy to, co jest w ramach moich obowiązków i muszę to zrobić.
0: No niestety musisz.
1: A jak zareagować, kiedy szef na przykład prosi nas o to, żebyśmy pracowali w weekend i nie chcemy tego robić?
2: O, to jest harde pytanie. No, jak dla mnie, no to tutaj powinien wejść jakiś aneksik, to po pierwsze, a po drugie trzeba się postawić. Jeżeli my faktycznie nie chcemy pracować ten weekend, jeżeli ten weekend nie zostanie nam zwrócony w godzinach jakichś do odbioru, czy też nie zostanie nam za to zapłacony, no to jakby jest kodeks pracy.
1: Okej, okay, czyli po prostu mówimy nie.
2: Po prostu mówimy nie, no i tyle.
1: I to wcale nie jest asertywność, jak się okazuje, tylko nasze prawo. Dobrze, jest jeszcze kilka innych ciekawych wątków, o których porozmawiamy za chwilę.

0: Filip Dokurno jest cały czas razem z nami, socjolog, doradca wizerunkowy i mentor komunikacji. Czy w pracy jest trochę też tak jak w szkole, że na samym początku przychodzimy i musimy wyrobić sobie opinię. I na samym początku pokazujemy, jak bardzo jesteśmy pracowici, odpowiedzialni i tak dalej, a później trochę możemy jechać na tym wizerunku, czy na tej opinii, czy to cały czas trzeba udowadniać, czy w pracy jednak to tak nie działa i tabelki w Excelu pokazują wszystko.
1: No jednak faktycznie pokazujemy swoją twarz tutaj i albo ją tracimy, albo ją zyskujemy. Więc zależnie od tego, jak się zachowujemy, czy się ładnie słuchamy naszego szefa, czy też wykonujemy pięknie obowiązki, czy też nadajemy sobie tak naprawdę taki sznyt, że po prostu wykonujemy pracę na przykład szybko, wykonujemy pracę porządnie, no to wszystko działa na naszą, jakby nasz postrzeganie nas w organizacji.
0: A czy można zmienić trochę swój wizerunek? Na przykład przychodzimy do nowego miejsca i za bardzo nam nie poszło. Albo wyrobiliśmy sobie złą opinię. No i ktoś przychodzi do ciebie jako do eksperta. Czy można pracować nad tym, żeby powstać jak Feniks z popiołów i jednak, żeby udowodnić wszystkim, że jesteśmy dobrymi pracownikami, tylko być może kiedyś nam powinęła się noga?
1: Na pewno, tak jak mówiłem w mojej ostatniej rolce akurat na Instagramie, że można zarządzać wrażeniem, ale co do zasady, jeżeli chodzi o wizerunek, to tak naprawdę, no nie mamy na niego za bardzo wpływu. Możemy działać dookoła niego, jak najbardziej. Możemy zastosować jakieś techniki, które po prostu, nie wiem, inaczej nas wypozycjonują w oczach naszych współpracowników, naszych szefów. Natomiast to de facto, jak nas widzą ludzie, no to jest dosyć mocno niezależne od nas, prawda? Bo jednak ja nie siedzę w głowie pani Bożeny i nie myślę sobie, nie mówię jej, co ma myśleć na mój temat, nie?
0: No dobrze, ale na pewno w czasie twojej pracy zawodowej spotkałeś się z przykładami, albo przynajmniej historiami osób, które tylko sprawiają wrażenie, a wcale nie pracują. Czy takie historie do ciebie też trafiają?
1: Tak, i to jest takie dosyć, to było kilka lat temu,

0: bardzo głośno o tym, to byli tak zwani personality hire. To są ludzie w organizacji, którzy zostali zatrudnieni pomimo swojej braku kompetencji, tylko dlatego, żeby utrzymywać ducha, współpracy ducha fajnego miejsca zatrudnienia, w którym się dobrze pracuje. Nie?
1: I oni coś tam robią, czy nic nie robią? Czy tylko są fajni i wajbują?
0: De facto, to jest jakby... Ja się kiedyś śmiałem, że ja byłem personality hire, bo po prostu chodziłem i gadałem. Natomiast są pewnie jakieś tam kompetencje, które są im przypisywane i to nie jest taka harda też, kategoria pracownika. No, natomiast jest to dosyć powszechny mem internetowy, który mówił o tym, że po prostu personality hire ma numer do szefa i po prostu dzwoni do niego i mówi: cześć Jarek.
1: Rozumiem. No dobrze, Filipie, jeszcze na koniec, czy w kadrach, czy w tym zarządzaniu ludźmi też sztuczna inteligencja odgrywa już bardzo ważną rolę? Czy wpływa na to, jak wyglądają relacje międzyludzkie w firmie, w pracy?
0: Jeszcze jak pracowałem w HR-ach, to miałem takie poczucie, że to nas nie dosięgnie, że przecież AI nie zrobi za mnie na przykład dokumentacji pracowniczej, AI nie zrobi za mnie, jakiegoś szkolenia antymobbingowego, tak? Natomiast też nie myślałem, że AI zacznie zatrudniać za mnie ludzi, natomiast
1: i AI już zatrudnia ludzi?
0: Są firmy na rynku, które oferują tak naprawdę agentów AI, którzy są wygenerowani całkowicie przez sztuczną inteligencję, którzy przeprowadzają rozmowy na Teamsie.
1: Okej, najgorzej.
0: To są po prostu takie, i to jest zawsze taka robota po prostu... robota, to jest zawsze taka rozmowa z robotem, nie? To jest
1: tak
0: zawsze...
1: jak wirtualny konsultant do ciebie zadzwoni.
0: Dokładnie, chociaż ci wirtualni konsultanci, wydaje mi się, że to nie zawsze jest AI.
1: Nie zawsze?
0: Nie, wydaje mi się, że nie.
1: No ja tracę zainteresowanie, kiedy dowiaduję się, że to jest wirtualny konsultant.
0: A to kategorycznie też tracę zainteresowanie.
1: Tak. I nie mam oporów, żeby się rozłączyć, bo wiem, że to jest bot. No dobrze, Filipie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Filip Dokurno, polecamy bardzo serdecznie, raczej inaczej, twój profil na Instagramie. Tam wszystko można znaleźć. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki bardzo.

0: 14 minut pozostało do godziny 16. Kuba Mrozek w studiu Czwórki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Co u ciebie dzisiaj?
1: Dzisiaj tradycyjnie będziemy pakować naszą walizkę, to znaczy pojawi się w niej za kilkanaście minut czwarty przedmiot i to jest rzecz podstawowa, ale też będziemy rozmawiać na przykład o najbardziej wkurzających błędach językowych.
0: No, ja mam tylko takie, które lubię.
1: Które?
0: Przyszłem.
1: No ja też właśnie przyszłem.
0: I włączam.
1: I jeszcze lubię akwen wodny i ubrać buty, ale kiedyś tak naprawdę mówiłem, dopóki ktoś mi nie wyjaśnił, że to jest zupełnie nielogiczne, bo jak można ubrać buty?
0: A kłaść pantofle?
1: Kłaść, ale...
0: Przed wyjściem, dobra, idziemy, kłaść pantofle.
1: A to widzisz, u mnie się w ogóle mówiło na Podkarpaciu pantofle na...
0: Laczki.
1: Na laczki.
0: Albo kapcie.
1: Albo kapcie.
0: Papcie.
1: Więc tak, dla mnie,
0: pantofel domowy.
1: Dla mnie na przykład połóż pantofle, to znaczy weź z podłogi te kapcie i połóż je na półkę.
0: Nie,
1: albo...
0: no kłaść na siebie.
1: No to tak bym tego nie zrozumiał. No, nie dogadalibyśmy się.
0: No proszę bardzo. Tak blisko, a tak daleko jednak. Białystok od Rzeszowa.
1: No jeszcze jedna rzecz. Będzie dzisiaj wielka walka warzywna, dlatego że dziś jest Dzień Polskiej Żywności. Będziemy szukać najbardziej polskiego warzywa w pierwszej godzinie.
0: No to chyba gra jest zamknięta.
1: Dlaczego?
0: Cebula.
1: Ja w ogóle jestem fanem buraka i to będzie buraczona
0: przecież
1: frakcja.
0: Na Polskę mówi się kraj kwitnącej cebuli. Słyszałeś to określenie?
1: No, słyszałem. No, z burakiem też się da coś wymyślić.
0: Tak, też bardzo buraczany. Dobrze. Kuba z wami zostaje. Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę smacznego. No i sobie poszłem. Wszystkiego dobrego. Na razie. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Pogoda dla imprezowiczów, którzy powinni wiedzieć, że dzisiejszej nocy będzie towarzyszyć jedno hasło i będzie to hasło mgły. Nie zabraknie ich w całej Polsce i będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Gdzieniegdzie będzie też padać, więc jeśli istnieją przeciwdeszczowe polary, to bardzo dobry wybór, bo temperatura też nie będzie jakaś szokująca. Ta minimalna wyniesie od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum i obszarach podgórskich, do 12 na zachodzie. Nad samym morzem będzie miejscami cieplej, do 15 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
8: Spokojnie, kochanie.
9: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
7: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
13: Tak jak

0: Tak właśnie wita nas muzycznie Sam Galatry w czwórce. 4 dni, tyle trwa u nas tydzień pracy, weekend rozpoczynamy w piątek, a ja mam swoją ulubioną stronę internetową, ta strona nosi nazwę Do Piątku. Do piątku zostało więc 2 dni, 7 godzin, 53 minuty i 16 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: Po robocie nie gadamy o robocie, o innych rzeczach to i owszem. I tak dziś będę pytał was o najbardziej wkurzające błędy językowe. Zachęcam do tego, żeby odpalić naszą sondę wideo, która pojawiła się w mediach społecznościowych. Będziemy też rozmawiać o kaligrafii, ale dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Polskiej Żywności. Jeśli chodzi o polską żywność, to ja zawsze mam z nią problem, bo zastanawiam się, czy łatwo, czy niełatwo rozpoznać i odróżnić ją od tej zagranicznej, ale tutaj zawsze przychodzi z pomocą pewna babcia.
2: Po czym poznać, że na przykład pomidory, fasolka, czy co tam jeszcze mamy, rzodkiewka, to jest nasza?
3: Po wyglądzie, a jak się spróbuje, to i po smaku.
0: Nawet niepewna babcia, każda babcia prawdę ci powie. Najbardziej polskie warzywo. O to chciałbym dzisiaj spytać was, więc rozpoczynamy warzywny turniej. Oddaję w wasze ręce butelki od czwórki, idealne w trasę do szkoły albo na wakacje. 226452100. Dajcie znać, najbardziej polskie warzywo. Jakie i dlaczego?
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: 226452100. Czekamy na wasze telefony. Skład niezmienny. Ala Mucha, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami do godziny 19. To jakie jest najbardziej polskie warzywo i dlaczego? 226452100.

0: Tu czwórka i po robocie dziś do godziny 19, 10 minut po godzinie 16. Dzisiaj też Dzień Polskiej Żywności, a my rozpoczęliśmy warzywny turniej. Pytamy was o najbardziej polskie warzywo. Halo, halo, cześć Fryderyku.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Ile masz lat?
1: 11.
0: 11 lat. Jak się ma 11 lat, to swoje się już w życiu przejadło. Wielu rzeczy się spróbowało, z wielu miejsc po chleb się sięgało, ale nie o chlebie, my raczej o warzywach. Twoje ulubione warzywo, Fryderyku?
1: Chciałem powiedzieć, że akurat wracam z półkolonii kulinarnej.
0: Dzwonisz z półkolonii kulinarnej?
1: Wracam.
0: Wracasz z półkolonii kulinarnej, czyli można powiedzieć, że dodzwonił się do nas specjalista w dziedzinie polskiej kuchni, człowiek, któremu jak się zada pytanie, to teraz rozpocznie swój wykład, no to zadam jeszcze raz. Twoim zdaniem najbardziej polskie warzywo to?
1: Szparag.
0: Szparag! Akurat szparagów to się dzisiaj nie spodziewałem. Myślę, że pojawi się ziemniak, burak, cebula, a tutaj szparag. To teraz opowiadaj, dlaczego lubisz szparagi, dlaczego to szparagi wybrałeś, uznałeś za najbardziej polskie warzywa?
1: Bo zupy są bardzo dobre, że szparagów albo się deportuje tam za granicę szparagi.
0: A, proszę bardzo, czyli ty jesteś zupny chłopak?
1: Tak. I dania też szczególnie.
0: I na tej twojej półkolonii kulinarnej były szparagi, czy nie?
1: Nie, nie było.
0: Nie było, czyli rozumiem, były ziemniaki, buraki i cebula, a ty zatęskniłeś sobie za
1: nie,
0: tym, co dobre.
1: To są takie zagraniczne kwestie.
0: A, rozumiem. No to wszystko jasne. Fryderyku, podejrzewam, że jak się ma 11 lat i się jest na półkolonii, która zajmuje się gotowaniem albo na której można gotować, to jednak mimo wszystko we wrześniu wraca się do szkoły. I jak się do tej szkoły wróci, to warto mieć ze sobą coś do picia, a my oddajemy w twoje ręce butelkę od czwórki. Bierzesz?
1: Biorę, oczywiście.
0: No i fantastycznie, butelka od czwórki należy od dziś do Fryderyka. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego szerokości, bo z tego co słyszę w trasie, pewnie z mamą albo z tatą, a razem z nami Rafał. Halo, halo, cześć Rafale, mamy też pozdrawiamy.
2: Halo, cześć, witam serdecznie.
0: Rafale, trwa wielki turniej warzywny. Szparagi na razie na miejscu pierwszym. Czy zostaną przez ciebie zdeklasowane? Jakie jest najbardziej polskie warzywo?
2: Ja będę banalny, moim zdaniem to jest cebula.
0: Jednak cebula.
2: Cebula.
0: Przed chwilą Fryderyk powiedział, że jest zupnym chłopakiem, bo lubi zupy ze szparagów. Ty jesteś team zupa cebulowa, czy nie?
2: Szczerze mówiąc, jeszcze zupy cebulowej nie jadłem, a team cebula jak najbardziej, w różnym wydaniu.
0: To może dobrze, że nie jadłeś zupy cebulowej, bo wtedy to nie byłoby pytanie o polskie danie i polskie warzywo, tylko bardziej powędrowalibyśmy do Francji, gdzie faktycznie ta zupa cebulowa jest...

0: takim rarytasem. No dobrze, to opowiadaj w takim razie, w jakich daniach ty wykorzystujesz cebulę, skoro to jest takie ważne warzywo w Polsce.
1: Od jajecznicy z cebulą, boczkiem, na przykład przez różnego rodzaju dania obiadowe, dodatki do sałatek, surówek, przez pieczenie różnego rodzaju, dodatki do pieczenia. No i oczywiście do rosołów, wspaniała cebula. Taka przypieczona dobrze, idealnie daje smak rosołowi razem z rzutczykiem.
0: Przypieczona, taka nawet trochę czarna gdzieś. Dokładnie. Na takim ogniu. Nie wiem, czy to robisz zapalniczką, bo teraz płyty indukcyjne są absolutnie wszędzie, czy jednak tradycyjnie, na kuchence? Jak to u ciebie wygląda?
1: Na szczęście używam gazu i na gazie tam musi troszkę poleżeć.
0: Czyli jak na rosół, to tylko do Rafała.
1: Zapraszam jak najbardziej.
0: Butelka jest twoja. Myślę, że takiej funkcji jeszcze ta butelka nie spełniała, ale jak będziesz chciał do pracy albo gdziekolwiek zabrać sobie trochę rosołu, to butelka to przyjmie.
1: Dziękuję bardzo. Super.
0: Trzymaj się i szerokości. Trwa wielka bitwa warzywna. Wielki warzywny turniej, bo dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Razem z nami Grzesiek. Halo, halo, Grześku, czy jesteś po drugiej stronie?
2: Tak jestem, witam Kuba.
0: Się naczekałeś. Myślałem, że zapuściłeś już korzenie. Korzenie mogą zapuszczać też warzywa.
2: I słuchałem tak, co jest grane, ale dla mnie to kapucha, no. Kapusta i koniec.
0: Czyli jednak...
2: Kapusta kisiona, kapusta...
0: Halo, halo. Grześku od kapusty, czy jesteś? Jesteś.
2: Jedno z jednych polskich głównych warzyw, jakie są.
0: Słuchaj, gdybyś miał jeść takie jedno warzywo do końca życia, to faktycznie byłaby taka pusta, bo można ją podać na różne sposoby? Czy aż tak oczywiste to by nie było?
2: No oczywiście. No do surówki, bigosy, różnego rodzaju, kapusta młoda, kapusta zasmażana, kapusta na tysiąc sposobów pewnie można było wymieniać kapustę. No i oczywiście surówka. No surówka jest to bomba witamina C. I ktoś tam chyba powiedział, jakiś profesor, że w Polsce jedzą surówkę z kiszonej kapusty, to jest to bomba witaminy C. A gdzieś to chyba przy pandemii słyszałem.
0: Grześku, to od dziś będziesz w czwórce Grześkiem od kapusty, ale też Grześkiem, który dostaje butelkę czwórkową.
2: Fajnie, cieszę się.
0: Sok z kapusty jak najbardziej ta butelkę utrzyma.
2: No, oczywiście. Te rejony tam były w latach za komuny. W każdym domu przy Haśnicy miał być wybudowany silos na kapustę. I to każdy z rolników, czy tam gospodarze dostawał przydział cementu, potem chodził kontrolę i budował i
0: no to niezłe. No to niezłe. Korci mnie, żeby spytać cię o to, czy praktykujesz te tradycje, ale być może innym razem, dlatego że skomplikowałeś mocno nasz warzywny turniej. Patrzę, na miejscu pierwszym szparagi, na miejscu pierwszym cebula i na miejscu pierwszym kapusta, ale myślę, że to może się jeszcze zmienić. Jakie jest najbardziej polskie warzywo? 226452100.

0: To m.in. Mighties w kawałku Deszcz, jak jest deszcz, co rosną warzywa. Dziś Dzień Polskiej Żywności. My rozpoczęliśmy warzywny turniej i pytamy was o najbardziej polskie warzywo. 226452100. Razem z nami człowiek, który na polskiej kuchni zjadł zęby. Halo, halo, cześć Filipie.
1: Dzień dobry.
0: Najbardziej polskie warzywo.
1: No właśnie, moja pierwsza myśl była cebula, ale nie. Ale nie, bo cebula bardziej francuska, niemiecka. I ja sobie bardziej inaczej pomyślałem, żeby zrobić taki remix warzywa i ogórki kiszone.
0: Ogórki kiszone, dopisuję do listy.
1: Nie ogórki, ale kiszone, bo to jest coś, tak jak w poprzednim wejściu mówiłeś, że co byś chciał jeść na bezludnej wyspie do końca życia. Ogórek kiszony. Tylko taki porządny ogórek, gryblas, nie jakiś tam zwykły.
0: Porządny ogórek kiszony. Porządny polski ogórek kiszony.
1: Niepodrobiony. Tak, i ogólnie kiszonki. Dlatego ogórek kiszony.
0: Skomplikowałeś sprawę, bo teraz mamy cztery pierwsze miejsca. To szparagi, cebula, kapusta i ogórki kiszone. No można powiedzieć, że kiszonki przodują, ale to się jeszcze może zmienić. Wszystkiego dobrego, Filipie. Dzięki za ten telefon.
1: Wszystkiego dobrego, cześć.
0: A razem z nami Sebastian. Halo, halo, cześć Sebastianie.
2: Hej, hej. Sytuacja się pogmatwała.
0: No.
2: No, bo usłyszałem teraz, że mamy cztery pierwsze miejsca, a czekałem na wejście i jest tam kapusta, a ja dzwonię z kapustą, ale dobra.
0: Ale ja mogę dopisać kapustę do listy, musimy mieć jakiegoś zwycięzcę.
2: Mimo, że kapusta nie jest polska, ale uważam, że kapusta zmieniła Polskę i jest naprawdę wysoko, jeśli chodzi o to, jakie to jest właśnie warzywo.
0: To teraz nasza klasyfikacja wygląda następująco. 2-1 dla kapusty. Kapusta to jest miejsce pierwsze. Na drugim ex aequo. Szparagi, cebula i ogórki kiszone. No, Sebastian umie w turnieje. Dzięki za ten głos i dzięki za ten telefon. Dobrej kapusty.
2: Dzięki. Na razie. Hej, hej.
0: A po drugiej stronie, z tego co wiem, Karol. Karolu, jesteś?
3: Tak, witam. Słyszycie mnie?
0: Słyszymy.
3: Dzień dobry.
0: Namieszasz w tej naszej klasyfikacji warzywnej, czy nie?
3: Wiecie co, słucham, ale tak brakuje mi ziemniaków, kartofli, pyr. Według mnie to jest typowo polskie warzywo używane codziennie, czy do zup, czy do sałatek. A już nie mówiąc o kartaczach, czy babka ziemniaczana, placki ziemniaczane, chyba wszyscy to znają. Według mnie ziemniak to jest numer jeden, który tak się zadomowił w Polsce, że turyści przyjeżdżają i nie mogą się nachwalić smakiem naszej babki ziemniaczanej na przykład.
0: Korci mnie, żeby spytać cię o to, czy mam wpisać na listę hasło ziemniaki czy pyry, ale jeśli cię o to spytam, to znowu wojna może się rozpętać. Polsko-polska dodatkowo.
3: Myślę, że typowo polska nazwa to byłbym za ziemniakami, chociaż to oznacza to samo, nie? Żeby tego nie rozróżniać, tylko w zależności od rejonu Polski, tak to są nazywane, nie?
0: To ziemniak, to niech będzie ziemniak w takim razie. Ziemniak pojawił się w naszej klasyfikacji. Bardzo ci dziękuję za ten telefon, Karolu. Trzymaj się.
3: Dzięki, cześć, hej.
0: No to teraz wygląda to tak. Kapusta, 2 głosy, szparagi 1, cebula 1, ogórki kiszone 1, ziemniak 1, ale jest razem z nami Maciek, który znów może tu sporo namieszać. Halo, halo, cześć Maćku.
4: Cześć Kuba, namieszam. Burak.
0: Burak! Nareszcie, czekałem
4: tak
0: na buraka.
4: Jest.
0: Ostatnio powiem ci, że jestem zachwycony taką sałatką z kozim serem, karmelizowanym kozim serem i tam jest gotowany burak.

0: jak to zmienia smak. No jest po prostu rewelacyjne.
1: Tak jest, carpaccio z buraka. Jeszcze rukolę na to można położyć, balsamico polać. No. To znaczy tak, ja pojeździłem w życiu trochę po Europie i nigdzie ani nie jadłem, ani nie widziałem żadnej potrawy, czy to w restauracji, czy to gdzieś w barze, czy

0: popularne w kuchni polskiej, to też bym stawiał na ziemniaka, ale gdyby ktoś mnie zapytał pod kątem, co się kojarzy z Polską i tylko z Polską, to stawiam na buraka właśnie. Barszcz czerwony, dodatki do mięs, czyli buraczek na zimno, na ciepło.
1: Kiszony sok z buraka, to jest moje marzenie, żeby coś takiego zrobić. Boję się trochę, żeby kuchnia nie wybuchła, albo żeby ściany nie stały się czerwone przy okazji, ale to też tak, jest jakiś trop. Maćku, ostatnie zdanie.
0: Nawet pijemy. O, to też chyba tego nigdzie nie ma. Także jeden głos na burak.
1: No dobra, dopisuję w takim razie buraka do naszej listy. Czy będzie znów zamieszanie na tej liście, bo mamy szparagi, cebulę, ogórki kiszone, ziemniaka i buraka po jednym głosie, ale kapusta ma dwa głosy. Jest z nami natomiast Janusz. Cześć Januszu.
2: No cześć, cześć. Była kapusta, był ziemniak, to ja kapustę ziemniaczaną. Nie jest taka potrawa, nie będzie kapusta ziemniaczana, będzie jedno i drugie.
1: Kapusta ziemniaczana.
2: A na szczycie tego będzie rzodkiewka, bo jest biało-czerwona.
1: No to czekaj, to jeden głos musi być. To wrzućmy też rzodkiewkę, to przynajmniej coś będzie rzodkiewka. Ciekawego.
2: Dobra, rzodkiewka, to... bo jest ładna, biało-czerwona, biało-czerwona. Tak jak flaga Polska.
1: A z serkiem na kanapce smakuje rewelacyjnie. Januszu, dzięki za ten głos. Rzodkiewka pojawia się na naszej liście. Przypominam, dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Rozpoczęliśmy warzywny turniej. Warzywny turniej trwa. Wiele głosów. Na razie prowadzi kapusta. 226452100.

0: Black Eyed Peas nie zawodzi. 28 minut po godzinie 16. Dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Trwa warzywny turniej w czwórce. Pytamy was o najbardziej polskie warzywo. Szparagi, cebula, ogórki kiszone, ziemniak, burak, rzodkiewka. One tu są, ale jednak mimo wszystko prowadzi kapusta. Chyba, że do gara dorzuci coś Paweł i w tym garze zamiesza. Halo, halo, cześć Pawle.
1: Cześć. Ja uważam, że może być to papryka.
0: A jednak papryka dopisuje. Jakaś precyzja, czy to jest papryka czerwona, zielona, czy żółta, czy rzucamy hasło papryka i koniec?
1: Bardzo lubię wszystkie rodzaje. Czy zieloną najbardziej, ale czerwona, z czerwonej papryki bardzo dobra jest, jak się piecze na ognisku i można zrobić z niej salsę. Z cebulką, z ogórkiem kiszonym,

0: wtedy jest super. I jeszcze do tego czosnek.
1: No to ja się podpisuję obiema rękami pod tym. Często też zapiekam paprykę w piekarniku razem z czosnkiem, z pomidorami. Jest bardzo dobry sos do makaronu. Ewentualnie leczo, ale kolory tu są ważne. Akurat tu fajnie, żeby pojawiła się ta czerwona, zielona, żółta.
0: Akurat jadę w trasę i mam dwa słoiki lecza, które tam zrobiłem.
1: No, proszę bardzo. Jakbyś przyjeżdżał obok Warszawy, to daj znać. Numer do siebie mamy, więc się złapiemy na trasie.
0: Dobrze, to
1: zawsze. Wszystkiego dobrego, Pawle, szerokości.
0: Dobrze, dziękuję za jemnie.
1: Trzymaj się, pytanie do was. Najbardziej polskie warzywo 226452100, a ja zaglądam do walizki.
2: To jest nasz letni konkurs.
3: Letni konkurs.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: A no właśnie, dzisiaj pakujemy walizkę leśną. Zabawa polega na tym, że od samego rana wkładamy w poszczególnych audycjach poszczególne przedmioty do walizy. A waszym zadaniem jest kompletowanie tego ekwipunku, więc warto iść tropem samodzielnym, to znaczy od samego rana nas słuchać, ewentualnie zaprosić swoich znajomych albo rodzinę do tego, żeby podzielić się naszymi audycjami, no i wkładać do walizki te rzeczy wspólnie, tylko że tu pojawia się problem, czyja potem będzie walizka. 226452100.
2: Do walizki czas włożyć.
1: Czwarty przedmiot. Czwartym przedmiotem w walizce leśnej 25 sierpnia są, uwaga, grzyby. Grzyby to czwarty przedmiot, który ląduje w naszej walizce. No, grzyby nie są warzywami, bo o warzywach dzisiaj rozmawiamy. Z jednej strony w kuchni często traktowane są jak warzywa, ale biologicznie należą do odrębnego królestwa zwanego królestwem grzybów. Grzyby to czwarty przedmiot, a rozwiązanie naszego konkursu po godzinie 18:30.
3: To jest
2: konkurs Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: To jest nowość czwórki.

0: To Fokus, Rahim, Natalia Przybysz, ten kawałek Krok w tył. No my akurat się nie cofamy, tym bardziej, że walka jest bardzo zacięta, bo trwa warzywny turniej. Dzisiaj Dzień Polskiej Żywności, więc pytamy was o to, jakie warzywo jest najbardziej polskie. Na naszej liście szparagi, cebula, ogórki kiszone, ziemniak, burak, rzodkiewka, papryka, ale jednak prowadzi kapusta. Czy ten stolik wywróci Grzegorz? To się zaraz okaże. Halo, halo, cześć Grześku.
1: Cześć, cześć.
0: Dorzucasz coś do listy, czy jednak wspierasz kolegów i wyprowadzasz któryś z warzyw na prowadzenie?
1: To znaczy może dorzucę, ale to trudno powiedzieć, no to może taki nietypowy też burak, ale burak cukrowy.
0: Burak cukrowy. I teraz
1: burak cukrowy, no aczkolwiek nie mamy tego bezpośrednio, nie bierzemy, prawda, tego na stół. No ale jednak ten cukier, mimo że to szkodliwy i tak dalej ogólnie, ale no jednak ten cukier używamy, no jednak do tych przetworów czy coś, czy nawet już nie powiem do czego jeszcze.
0: No jesteś odważnym człowiekiem, którego opłata cukrowa nie przeraziła, dzwoni do czwórki i mówi, że jednak burak cukrowy to jest najważniejsze warzywo w Polsce.
1: Ale wiesz,
0: ja mam teraz pewien problem, bo jeśli chodziło o paprykę, to tam nie rozdzielaliśmy tego, że papryka taka czy inna, tylko umieściliśmy ją pod tym parasolem z nazwą papryka, to może jednak do buraka dorzucimy.
1: No tak. No
0: tego cukrowego. To jest teraz bardzo emocjonująco i faktycznie w naszym garze zamieszałeś, bo burak i kapusta na miejscu pierwszym.
1: No to super.
0: To wszystkiego dobrego, Grześku.
1: To znaczy się pamiętam, bo już jak kiedyś dawniej były te cukrownie bardziej popularne, że tak powiem, to nawet chodziłem tam, bo pracowałem troszeczkę branży energetycznej, to żeśmy tam naprawiali niektóre takie.
0: Czyli ty branżę buraczanów znasz po prostu od podszewki, więc rozumiem, dlaczego ten głos. Szanuję i dopisuję do listy. Grześku, wszystkiego dobrego.
1: Super,
0: dobrego
1: dziękuję,
0: tygodnia.
1: Pozdrawiam. No, siema, do widzenia.

0: 4-5-2-1-0-0 i kto wygra nasz warzywny turniej. Na razie na miejscu pierwszym burak i kapusta. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że do tego bogactwa polskiej kuchni można też porównać chociażby bogactwo podcastowe Polskiego Radia, bo w wasze ręce co jakiś czas oddajemy nowe podcasty, jak chociażby teraz.
1: Po robocie.
0: Jeśli chodzi o podcasty, to możemy zaprosić was od tak, na przykład na spacer po ortodoksyjnych dzielnicach żydowskich. To jest trochę podróż do innego świata, szczególnie jeśli zaglądamy tam w czasie szabatu. Jest cicho, jest spokojnie, często nie korzysta się też nawet z telefonu. Poza tym w tych dzielnicach znajdziemy sklepy spożywcze z kuchnią koszerną i butiki z ubraniami dla ortodoksów.
2: My, religijne kobiety, też chcemy ładnie wyglądać. Nie myśl sobie, że nie śledzimy najnowszych trendów. To, co jest modne w danym momencie w nieżydowskim świecie, od razu zostaje skonwertowane zgodnie z halachą, tak aby mieściło się w granicach skromnej mody w żydowskim świecie. W Jerozolimie większość religijnych kobiet ubiera się w sklepie Zoja. To taka Zara, tylko że dla nas.
0: To fragment ostatniego odcinka podcastu Świat z kanapy, w którym po dzielnicach żydowskich Weronikę Puszkar oprowadza Sylwia Borowska, autorka książek Mój mąż Żyd czy Sekret. A cały podcast znajdziecie na YouTubie, na Spotify i na naszym portalu podcastowym podcasty.polskieradio.pl.
1: Wrzuć na luz!

brzmiała Iconic by Mistake. Tak gramy specjalnie dla was w to wtorkowe popołudnie. Mamy taką tradycję, że lubimy pomajstrować przy playliście czwórki i co jakiś czas wrzucamy tam kawałek, który zna chyba każdy, ale nie każdy się przyzna. Wczoraj chodziło nam o I'm Blue zespołu Eiffel 65, a o jakiego artystę chodzi nam dzisiaj? To pytanie do was. Mam dla was trzy podpowiedzi. Uwaga, uwaga. Pierwsza. Karierę zaczynała jako dziecko. Druga. Pochodzi z muzycznej rodziny. Trzecia. Jedna z jej piosenek to mógłby być hymn każdego elektryka. I co wy na to? Karierę rozpoczynała jako dziecko, pochodzi z muzycznej rodziny. Jedna z jej piosenek to mógł być hymn każdego elektryka. 226452100. Czekam na wasze telefony. O jakiego artystę chodzi? Butelka od czwórki do zgarnięcia. To czekam.

0: 10 minut pozostało do godziny 17. Karierę zaczęła jako dziecko, pochodzi z muzycznej rodziny. Jedna z jej piosenek to mógłby być hymn każdego elektryka. O jaką artystkę chodzi?
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: Zakładam, że po robocie jest Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Wstrzeliłem się, że po robocie.
2: Wracam z pracy, ale jeszcze będę musiał do niej też później wrócić. Także
0: no dobrze.
2: Mam taką przerwę. To taka przy własnej działalności to się zawsze w pracy.
0: Nierobocza przerwa, ale myślę, że bardzo przyjemna. Oczywiście, jeśli wiesz, o jaką artystkę chodzi, podałem 3 podpowiedzi. Karierę zaczęła jako dziecko, pochodzi z muzycznej rodziny. Jedna z jej piosenek to mógł być hymn każdego elektryka. I co ty na to?
2: Ja na to przede wszystkim, nie wiem od kiedy jest ten konkurs, ale przypomina mi takie konkursy sprzed kilkunastu lat chyba, które były w czwórce. Kuba Marcinowicz chyba je prowadził i też tam były 3 podpowiedzi i trzeba było wymyślać, więc bardzo przyjemny konkurs. Ja na to, jak na lato, Natalia Kukulska.
0: No i oczywiście to jest Natalia Kukulska. Tomek, dobry, jesteś w muzyczne tropy. Próbowałem na kolegach, niektórzy mówili, że to Justyna Styczkowska, bo faktycznie to, że karierę zaczynała jako dziecko i że pochodzi z muzycznej rodziny, mogło być taką zmyłką, ale rozumiem, że ten fakt, że to może być hymn każdego elektryka, sprawił, że wiedziałeś, o jaką piosenkę nawet chodzi.
2: No tak strzelałem, że to światło nosisz je w sobie, tak?
0: Tak jest, tak piosenka światło czuła.
2: To nie pamiętam.
0: To co, posłuchamy razem?
2: No pewnie.
0: Piosenka światło czuła z dedykacją dla Tomka.
1: Muzyczne guilty pleasure u nas możesz się przyznać.
3: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz przy nim znowu.

0: Autopromocja.
1: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
2: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
3: Dziewczyny górą.
4: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos, Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie, audycja czwórka, to słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
11: A ja lubię cię leto, a to ty. Lubię kiedy kupiony też czy.
12: O nie, my tak nie gramy.
1: To słychać.
13: Push me up, push me up, push me up, push me up, push me up. I'm already close to the edge. Smile on my face.

0: Push me up. Minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: W kalifornijskim Parku Narodowym Doliny Śmierci zmarł turysta z Francji. ABC News podała, że do tragedii doszło po tym, jak jego pojazd utknął w błocie. Temperatura osiągnęła wtedy około 47 stopni Celsjusza. Zgodnie z komunikatem prasowym parku, 68-letni Pierre Michel Formosa podróżował wraz z kolegą. Kiedy samochód ugrzązł w błocie, mężczyźni podjęli pieszą wędrówkę. Dolina Śmierci jest opisywana jako najgorętsze miejsce na Ziemi. W lipcu 1913 roku odnotowano rekordową temperaturę około 57 stopni. Panuje tam też skrajnie suchy klimat.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Tak jak my.

0: audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
1: Czy wy to wiecie? 4 dni tyle trwa u nas tydzień pracy. Do piątku zostały 2 dni, 6 godzin, 53 minuty i 12 sekund. Ja już go widzę gdzieś na horyzoncie. Mam nadzieję, że wy również. Ciekawy jestem, komu teraz podniosę ciśnienie, bo mam takie wrażenie, że czasem nie trzeba nam kłótni, czasem nie trzeba konfliktu. Wystarczy, że ktoś zrobi błąd. Albo błąd językowy, albo ortograficzny, no i krew się gotuje. Pytanie na dziś. Jaki błąd językowy najbardziej was wkurza?
2: Wziąść.
3: Wziąść.
2: Tak. Tak, też tak uważam, wziąć.
3: Chociaż ta lista to pewnie długa mogłaby być.
4: To była taka pierwsza myśl, nie wiem.
2: Tak, chyba. Moja też. Ale ja na przykład nie lubię, jak ludzie mówią na przykład, że tą książkę, właśnie mówi tę książkę, prawda?
3: Czyli jak ktoś na randce powie tą książkę wziąć, odpada.
4: Tak, albo jeszcze złe odmienienie półtora, półtorej. Że na przykład półtorej kilometra.
2: Nie, ale ja bym poprawiła kogoś najpierw. W sensie dałam szansę, żeby się nauczył.
3: A, czyli pierwsza randka jeszcze okej. Okay.
2: Tak, na drugiej już nie można.
1: A jak to wygląda u was? Wziąć zamiast wziąć, włączać zamiast włączać. Jaki błąd językowy najbardziej was wkurza? Czekam na telefony 226452100, ale zerkam też na komentarze pod naszą sondą wideo, która pojawiła się chociażby na Instagramie. A tam Miko Cino pisze: okres czasu, kysz, kysz, byliśmy tutaj piersi zamiast pierwsi. No różnica dość znacząca. Błąd często popełniany jeszcze Michał. Na biurze zamiast w biurze i tak jakby luksusowo 2026 brr. No faktycznie 2026.
5: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: Mam nadzieję, że wy również. 226452100. Czekam na wasze telefony. Jaki błąd językowy najbardziej was wkurza? Ja pamiętam, że przez lata mówiłem ubrać buty. Jak byłem mały, dopiero ktoś mi wytłumaczył, że to jest zupełnie nielogiczne i buty się po prostu wkłada. To jeszcze raz, jaki błąd językowy najbardziej was wkurza? 226452100. Ala, Zuza, Paweł, Kuba. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: Wave od Jungle. No, przyznacie, przyjemnie się zrobiło. Choć teraz może być mniej przyjemnie i może być krwiście, przynajmniej językowo, bo pytam was dziś o błędy językowe, które najbardziej was wkurzają.
1: Włączać.
2: Włączać. O, klasyczek.
1: Om, chcą.
2: Zamiast chcą, chcą.
1: Oczywiście. No, no, tak, to jest najbardziej.
2: Wszyscy poprawnie mówią?
1: Niezupełnie. Kurz przez U otwarte.
2: A, czyli idziemy w błąd ortograficzny.
1: Bardziej błędy ortograficzne tutaj. Okay. Że tchórz przez U otwarte. Jest tego sporo.
3: A na pewno wziąć jest bardzo. Denerwuje mnie.
0: 226452100. Dajcie znać, jaki błąd językowy najbardziej was wkurza. No, pogubiłem się w stosie kartek, ale co z tego? Przecież dzwoni Bartek. Halo, halo, cześć Bartku.
4: No hej, hej.
0: To jaki ten błąd jest takim błędem, który cię wkurza?
4: Mnie prześladuje to nieszczęsne bynajmniej zamiast przynajmniej. To jest, kurczę, bo często słyszę to od bardzo wykształconych osób, a to jest taki błąd, który to nie jest literówka, to nie jest przejęzyczenie, to nie jest jak włącza, włącza, tylko to zmienia jakby sens i znaczenie wypowiedzi, bo bynajmniej znaczy absolutnie nie, a przynajmniej to nie jest innego. I to jest takie, mam wrażenie, że często te osoby też podkreślają to bynajmniej, jakby to było takie bardziej sublimowane słowo przynajmniej. To jest takie trochę zabawne, ale po części irytujące, bo nieraz słyszę to od ludzi, którzy kiedyś nawet słyszałem czy kogoś w radio.
0: Wiesz, ja mam w ogóle swoją teorię. Nie wiem, czy się z nią zgodzisz, ale jest to trochę stylizowanie się na intelektualistę, jeśli chodzi o bynajmniej.
4: Tak, dokładnie, to jest to.
0: Jeśli chodzi o bynajmniej, przynajmniej.
4: Tak, tak.
0: No dobrze, jest jeszcze coś na tej liście, co cię wkurza, czy to bynajmniej, przynajmniej to jest,
4: no
0: taka,
4: jest to,
0: taki duet?
4: Rok 2026, ale to chyba będzie trwało, aż nie będzie rok 2100 i wtedy się to pewnie skończy, bo nikt nie mówił rok 1999.
0: To może do kogoś przemówimy. Dziś 25 sierpnia 2026 roku. Niech idzie w świat, niech idzie w świat. Bartku, dzięki za ten telefon.
4: Pozdrawiam, cześć.
0: Wszystkiego dobrego. No jednak w porobocie zgrana z nas paczka dzwoni Magda. To nasza słuchaczka. Cześć Magdo.

0: Witam.
1: Jak się miewasz?
0: No bardzo dobrze. Postanowiłam dołączyć się tutaj do dyskusji, bo również mam takie słowa, które bardzo, bardzo mnie irytują i mam wrażenie, że bardzo często je słyszę. Na przykład odmiana słowa tort.
1: Daj torta.
0: Tak, dokładnie widzisz, wiesz o co chodzi. Muszę kupić torta, zapraszam na torta, tak, a no nie znoszę. Oczywiście powinniśmy powiedzieć zapraszam na tort, idę kupić tort. Co jeszcze? Jeszcze jedno nagminne też. Perfum. Jaki lubisz perfum? A nie perfumy. Tak? Perfumy nie mają liczby pojedynczej, a też bardzo często słyszymy właśnie w tej wersji.
1: No jest jednak tak. Sporo tych... Ale masz coś takiego, że poprawiasz, czy jednak nie? Czy jesteś z tych, którzy słuchają, oddalają się, żeby nie słyszeć?
0: Wiesz co, to zależy od tego, z kim rozmawiam. Jeśli to jest mi ktoś w miarę bliski i pozwalam sobie, tak, na poprawę, a jeśli ktoś, z kim nie mam takiej bliższej relacji, to jednak po prostu swoje myślę i jakoś niezręcznie poprawiać. Chyba tak to wygląda.
1: Słuchaj, ale miałeś kiedyś coś takiego, że podobał ci się na przykład jakiś chłopak, ale jak się odezwał i rzucił ten swój błąd językowy, to złapałeś się za głowę i myślisz sobie, no drugiej randki to tu nie będzie?
0: Wiesz co, na pewno. To nie chodziło może o to jedno słowo, ale jeśli w pierwszych kilku zdaniach ktoś nie wyraża się tak, jak mi się podoba, to na pewno mówię, o nie, no sorry, nic z tego nie będzie.
1: Tak? Magdo, dzięki wielkie za ten telefon. Dopisuję twoje propozycje do listy. Przeklętej listy, bo dzisiaj chyba taką raczej tworzymy. Mówiąc o błędach. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia.
0: No, pozdrawiam.
1: Czy to jest stukot kopyt koni? Nie, to Tomek dzwoni. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, witam, hej.
1: Co dopisujesz do naszej listy?
2: Żeby nie mówić w Kwidzyniu, tylko w Kwidzynie.
1: I rozumiem, że dzwonisz właśnie z tego miasta.
2: Nie, ja dzwonię spod Włocławka.
1: Czyli spod Włocławka dzwonisz w imieniu wszystkich Kwidzynian, żeby bronić ich
2: tak,
1: honoru.
2: Tak, kiedyś mieszkałem w Elblągu i często jeździłem do Kwidzyna. No i tam mnie rodowici Kwidzynianie nauczyli, jak prawidłowo mówić.
1: I teraz, rozumiem, tę wiedzę szerzysz po całej Polsce.
2: Zapamiętałem na całe życie.
1: Tomku, to rób to dalej, bo wiem, że jesteś w trasie, żeby innym opowiedzieć o tym, jak powinno się mówić o Kwidzyniu. Wszystkiego dobrego.
2: Cześć, hej.
1: Trzymaj się. 226452100. Dajcie znać, jaki jest najbardziej wkurzający błąd językowy w języku polskim, waszym zdaniem. I zachęcam też do tego, żeby odpalić naszą sondę wideo w mediach społecznościowych Czwórki na Instagramie, na TikToku i na Facebooku.
3: Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
4: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
3: A nic.
4: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
3: Ani?
4: No jasne, słuchaj, będę wozem.
3: A co to ma wspólnego z impro?
4: O 12 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
3: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty na śmierć, zapomniałem.

0: Do ciebie, Aniu, szłem od Łony. No ja też szłem, a może nawet szedłem ulicą Chmielną w Warszawie pewnego razu i zdecydowałem się pytać przechodniów o to, jaki błąd językowy najbardziej ich wkurza.
1: Bynajmniej, a nie przynajmniej.
2: Czekałem na to.
1: Bynajmniej to zaprzeczenie, a przynajmniej, no wiadomo.
2: Co was wkurza?
3: Poszłem.
2: Poszłem?
3: Poszłem. Okropnie nienawidzę tego.
2: Często się
3: tak,
2: słyszy.
3: Albo wziąć.
2: Zamiast wziąć.
3: Tak.
2: Jeszcze się włączać pojawiło.
3: O Jezu, tak. No. Strasznie.
2: A skąd się to bierze, takie waszym zdaniem?
3: Nie wiem, nie mam pojęcia.
4: W szkole może niektórzy źle uczą, czy coś? Nie mam pojęcia.
3: No ogólnie jakoś tak może babcie, dziadki, coś tak po staropolsku trochę.
0: Chociaż powiem wam, że w szkole mnie nikt włączać nie uczył, jednak włączać. 226452100. Jaki jest najbardziej denerwujący was, wkurzający was błąd w języku polskim?
5: Wrzuć na luz.
0: Na luz wrzucił chociażby Maciek, który jest po drugiej stronie. Maćku, jesteś?
6: Tak, witam ponownie.
0: Fantastycznie. Czy mogę dodać do tych wszystkich afiliacji, którymi już wielokrotnie na Antenie Czwórki cię przedstawiałem, że jesteś pasjonatem języka polskiego?
6: Tak, oczywiście, za każdym razem.
0: No to teraz opowiadaj, czy ta lista błędów wkurzających jest długa?
6: To znaczy, ja mam trochę z innego punktu widzenia, znaczy to słowo funkcjonuje od blisko 30 lat w języku polskim, chociaż nie wywodzi się języka polskiego, ale strasznie mnie uszy bolą, jak Polacy wypowiadają to słowo, a w zasadzie jest to nazwa sklepu. Ja miałem taką okazję od dziecka jeździć do tego kraju, skąd wywodzi się ten sklep i wiem, że nie istnieje bezpośrednie tłumaczenie tej jednej samogłoski, która w języku, skąd pochodzi nazwa tego sklepu, brzmi prawidłowo, a u nas brzmi koszmarnie. A jest to słowo Auchan. Nie ma sklepu Auchan, tylko jest sklep Auchan.
0: Auchan. I pozdrawiamy wszystkich z Żabki, Leclerca i Tesco. Przy okazji, skoro już ta nazwa padła. Maćku, ale bardzo dobrze cię rozumiem. Zresztą czasem mam takie wrażenie, że ten puryzm językowy, gdybyśmy poszli bardzo daleko, to może być bronią obosieczną, bo przecież wszyscy znamy Paolo Coelho. Podobno poprawnie mówi się Paolo Coelho, ale gdybym z kimś rozmawiał i powiedział o Paolo Coelho, no to ktoś by mnie wziął za lekko dziwną osobę, więc to zawsze jest takie... No trudne w relacjach z innymi ludźmi, a ty poprawiasz czy nie? Raczej jak ktoś palnie głupotę.
6: To znaczy nie poprawiam. To ten jeden aspekt, o którym powiedziałem, ja rozumiem.

bo jak ktoś wchodzi do Polski i nie ma bezpośredniego tłumaczenia, to trudno wytłumaczyć, jak on się poprawnie wymawiać. I ja pamiętam, jak

0: sklepie poprosiła napój o smaku lemoniady popularnej korporacji, mówiąc, że chciałaby napój zup.
1: No to ładne, to ładne. To tak, ładne, to
0: ale
1: ładne.
0: Byłem świadkiem.
1: Maćku, dzięki, trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100. Najbardziej wkurzający błąd językowy w języku polskim, waszym zdaniem? Halo, halo, cześć Michale.
2: Cześć, witam serdecznie, dołączam się do dyskusji.
1: No i podejrzewam, że otwierasz teraz puszkę Pandory i pojawi się tutaj bardzo długa lista różnych wkurzających cię zwrotów.
2: Wiesz co, mogę powiedzieć tak, te wszystkie dzisiaj stwierdzenia, które zostały powiedziane i będą powiedziane, tak, zgadzam się z nimi, mnie też radzą, ale nie reaguję. Dla mnie taka mowa mówiona to jest żywy język i nawet miło mi się, że czasami tego słucha, chociaż jest to rażące.
1: Naprawdę? Do tego się nie spodziewałem. Czyli rozumiem, jak jakiś, nie wiem, pleonazm, tautologia, akwen wodny, cofać się do tyłu się pojawi, to cię to tak do końca nie rusza.
2: Oczywiście, żywy język. W mowie takiej mówionej, no to intencja jest zapełniona, jest odbiorca, nadawca, jest to zrozumiałe i jest okej. Okay. Nie ma co się nad tym rozwodzić, to jest moja opinia. Mhm. Natomiast sytuacja się zmienia w języku pisanym. No tam już jest jakaś fasada, są jakieś zasady. I mam taką obserwację, jak byłem 3 lata temu na Politechnice Łódzkiej, z jakiejś tam okazji, był nawet plakat wywieszony, chyba przez profesorów i było tak napisane, tak by zostało napisane na tym plakacie. Szanowni studenci, proszę nie zaczynać maili od panie profesorze, jest taka sprawa, że...
1: Mhm. To u mnie na studiach była tylko taka obiekcja, proszę nie zaczynać maili od słowa witam.
2: Tak, to się rzeczywiście zmieniło. Ja to obserwuję. Kiedyś sobie używałem witam, już teraz nie używam i rzeczywiście zaczynam dzień dobry.
1: Michale, nie powiem ci dzień dobry, powiem ci raczej do usłyszenia, bo mam nadzieję, że w czwórce usłyszymy się jeszcze niejednokrotnie.
2: Oczywiście.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. 226452100. Najbardziej wkurzający błąd językowy w języku polskim. Czekam na wasze telefony. Jeśli chodzi o te ortograficzne, to faktycznie to jest długa lista. Pamiętam, miałem kiedyś takiego kolegę w podstawówce, który pisał Łukasz wprawdzie przez U otwarte, ale zawsze zapominał o EU. To znaczy pisał Łukasz i robił to przez 6 lat, dopóki nie zwróciliśmy mu na to uwagi. 226452100. Najbardziej wkurzający błąd w języku polskim. Językowy.
3: Odbij kartę. Włącz czwórkę. Po robocie nie gadamy o robocie.

0: Teraz to już luz.
1: Powiem wam, że ta lista najbardziej wkurzających błędów językowych rośnie w zastraszającym tempie. Patrzę na komentarze, które pojawiły się pod sądą wideo, chociażby na Instagramie czwórki. Invera pisze... Pisze, a powinno się mówić przecież jest napisane. Natomiast doma, chcą i tak samo wszystkie inne wyrazy kończące się na on. Często też słyszę w każdym bądź razie i przedszkole zamiast przedszkole. A razem z nami Krzysztof. Halo, halo, cześć Krzysztofie.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Czy nasza lista będzie teraz dłuższa?
2: Mam nadzieję, że się nie powtórzymy tutaj. Właśnie idziemy w Gdyni, w której nie pada, ale to, co chcieliśmy powiedzieć, to tak, w każdym bądź razie, to jest jedno, ale drugi, który mamy i to jest mój absolutnie topka i ulubiony, to po najmniejszej linii oporu.
1: A, no właśnie, zamiast po linii najmniejszego oporu.
2: Dokładnie, a wtedy zawsze dopytuję, ale takiej tyci linii, ale o co ci chodzi? No bo powiedziałeś, że po najmniejszej linii, więc... Tak, także tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że nie było i uzupełniliśmy tutaj.
1: Nie było, nie było. Bardzo się cieszę, że dorzuciłeś akurat ten zwrot. Zresztą, kiedy tak wyobrazimy sobie oczyma wyobraźni to, co mówimy, to wtedy łatwiej nam nie popełniać tych błędów. I tak jest właśnie z tą linią, o której wspomniałeś.
2: Tak, warto się zmurzyć na pół sekundy i tam albo dwie i sobie to zwizualizować.
1: Krzysztofie, długa trasa przed wami jeszcze, czy nie?
2: Nie, wracamy do domu także bliziutko i już tutaj sobie właśnie słuchamy czwórki.
1: No to fantastycznie, zostańcie z nami, my będziemy wam towarzyszyć i dużo dobrej muzyki, mam nadzieję, też w waszym samochodzie zagości. Trzymajcie się szerokości.
2: Tak, dziękujemy, pozdrawiamy.

0: Tomek napisał to też z Instagrama, w cudzysłowiu zamiast w cudzysłowie. Jak mnie to denerwuje. Pytamy was o najbardziej wkurzające błędy językowe. 226452100, a o błędach najwięcej wie Ula Hirniak, znana jako Polish Glac.
1: Listonosz jest takim słowem, które jeszcze 100 lat temu było krytykowane przez językoznawców jako sztuczny germanizm. Natomiast obecnie jest w pełni poprawną częścią polszczyzny ogólnej i raczej nie wyobrażamy sobie życia bez listonosza. Kolejnym wyrazem jest żołądź. Mówiliśmy ta żołądź, czyli rodzaj żeński. Obecnie mówimy też ten żołądź. To jest jak najbardziej poprawne. Na myśl przychodzą mi także inne przykłady. Ukrainie, wcześniej mówiliśmy, pisaliśmy na Ukrainie, albo mail, pisany właśnie tak jak słyszymy, przez E, J. Kiedyś też wielu językoznawców zalecało formę e-mail, ale samo mail dzisiaj jest całkowicie poprawne. Zapożyczenia są absolutnie naturalne. Polski od wieków pożyczał słowa z łaciny, z niemieckiego, z czeskiego. Nie wszyscy pewnie zdają sobie sprawę z tego, że takie słowa jak czajnik, czereśnia, rynek, biżuteria, garderoba, pomidor czy choćby kartofel to są zapożyczenia. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy na przykład angielskie słowo zastępuje polskie wyłącznie dlatego, że brzmi modniej. Jeśli mówimy feedback, choć równie dobrze możemy powiedzieć informacja zwrotna, no to warto się zastanowić, czy to jest naprawdę konieczne. Nie walczyłabym z zapożyczeniami, raczej z bezrefleksyjnością. Mam wrażenie, że coraz częściej mylimy znaczenia słów. Na przykład dedykowany zaczęło oznaczać praktycznie wszystko. Słyszymy o dedykowanym parkingu, dedykowanej kawie czy dedykowanym rozwiązaniu. Tymczasem pierwotnie coś dedykujemy komuś. Coraz częściej słyszę też dokładnie jako automatyczne potwierdzenie każdej wypowiedzi. Czyli zamiast tak, dziś niemal wszyscy odpowiadają dokładnie.
0: Swoją drogą widziałem ostatnio dedykowane parapety. 226452100. Jaki jest najbardziej wkurzający, błąd w języku polskim albo błędy, bo zakładam, że wasza lista może być bardzo długa.
2: Stoisz w korku? Dzwoń 226452100.
0: Czekam na telefony, jeśli chodzi o komentarze. Pojawili się tutaj również filozofowie, ależ poszłem to pójść blisko, a poszedłem to pójść daleko. 226452100, czekam na wasze telefony.

0: daj znać, co robisz po robocie.
1: Patrzę na komentarz Dambachy, która pisze tak, już nikt nie ma dzisiaj pytania, wszyscy mają zapytanie. No nie, ja akurat mam pytanie i to jest pytanie do was o najbardziej wkurzający błąd językowy. 226452100.
2: Pójść.
3: Jak to wygląda w zdaniu na przykład?
2: Pójść do końca. Pójść. Nie, pójść, tylko pójść.
3: Czyli ktoś mówi pójść zamiast
2: tak.
3: Pójść.
2: Tak.
3: No to może być denerwujące.
2: Jest denerwujące.
3: Najbardziej wkurzający błąd językowy w języku polskim, twoim zdaniem?
4: Wziąć.
3: Oj, na liście się dzisiaj często pojawia.
5: W każdym bądź razie.
3: Zamiast w każdym razie. Mhm. Często słyszysz?
5: Bardzo często, ale też mi się zdarza mówić.
3: Więc... Ale poprawiasz, jak ktoś popełni błąd, czy nie?
5: Nie. Ja sam za dobrze po polsku nie mówię, więc nie wiem, czy to mi wytykać błędy.
0: Odetchnij, jesteś po robocie.
1: Ja się kiedyś łapałem na tym, że mówiłem podnieść rękę do góry. Jak podnieść rękę, to już nie do góry. Po co mówić o tym do góry? Czy można podnieść w dół? No właśnie. Jaki błąd najbardziej was wkurza? Ten językowy. 226452100. Czekam na telefony.

0: To OSTR odzyskamy hip-hop, a my w czwórce i w porobocie odzyskujemy język, bo dzisiaj rozmawiamy o najbardziej wkurzających błędach językowych. Zerkam na komentarze, które pojawiły się na TikToku czwórki. Tygrys syberyjski. Mnie doprowadza do szału mówienie wziąłem zamiast normalnie wziąłem. Jest to bardzo powszechny błąd aktualnie. Większość chłopów tak mówi. Nie wiem, z czego to wynika.
1: Wrzuć na luz.
0: Ale ta liczba jest oczywiście dłuższa. Liczba, właściwie lista, bo o liczbie chciałem powiedzieć, że my mamy czasem tendencję do tego, żeby ilość mówić zamiast liczba i liczba mówić zamiast ilość. Ale przecież mówimy też czasem półtorej tygodnia zamiast półtora. Mówimy 150 gram zamiast 150 gramów. I chyba trochę mniej oczywiste 600, a można powiedzieć 600. Ja wiem, że to już pewnie dla purystów. I to są błędy. My jako ludzie te błędy popełniamy i pewnie popełniać będziemy, chociaż oczywiście warto nad sobą pracować. Ale czy waszym zdaniem warto dzisiaj poprawiać innych ludzi, którzy te błędy popełniają? To jest też takie pytanie, z którym mierzy się Ula Hirniak, znana jako Polish Glatz.
2: Obecnie najbardziej interesują mnie jednak nie błędy, ale to, dlaczego ludzie je popełniają. Każdy błąd dla językoznawcy jest taką pewną wskazówką. Jeśli jednak miałabym wskazać coś, co naprawdę zwraca moją uwagę, to sytuacje, gdy w komentarzach pod filmikami ktoś poprawia innych z wyższością i z przekonaniem, że jeden błąd gramatyczny czy błąd leksykalny świadczy o inteligencji człowieka. Oczywiście znajomość zasad językowych jest ważna, ale ważniejsze jest to, żeby język spełniał swoją podstawową funkcję i był skutecznym narzędziem komunikacji i poznania. Można, ale trzeba wiedzieć, po co to robimy i czy warto to robić. Jeżeli naszym celem jest pokazanie, że wiemy więcej, to radzę sobie odpuścić. Jeśli jednak chcemy komuś pomóc, to warto zrobić to dyskretnie. Nie przy wszystkich, nie z ironią i nie w sposób zawstydzający. Na przykład możemy dopytać, używając poprawnej formy, tak żeby ta druga osoba sama się zastanowiła i jeszcze może nawet podziękowała nam właśnie za to, że nie zwracała wcześniej uwagi na błąd, a tutaj akurat pojawiła się forma poprawna. Ja zawsze powtarzam, że język ma przede wszystkim łączyć ludzi, a nie służyć jako narzędzie do wytykania błędów.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale o kaligrafii możemy. W kaligrafii przydaje się język i tak się składa, że dzisiaj w trzeciej części po robocie, w naszej części warsztatowej będziemy mówić o języku, ale tym pisanym. Będziemy uczyć się kaligrafować. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Po reklamie.
12: Wręczę ci mandacik.
13: O nie, my tak nie gramy.
14: Ja widziałem, że tak będzie. Ja widziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.

0: she a dreamer. I like nice girls, she a keeper. No jeśli jutro chcecie się opalić, to tylko samoopalaczem. Minęła godzina 18.
1: Pogoda.
0: To nie będzie bardzo gorąca środa. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, do 24 na zachodzie i w południowej części kraju, ale znowu zdecydowanie chłodniej będzie nad samym morzem i w górach. Tam lokalnie około 18 stopni. Zachmurzenie będzie małe, na wschodzie i południu będzie wzrastać do dużego, no i deszcz. On może pojawić się w całej Polsce, więc wychodząc z domu weźcie to pod uwagę.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Tak jak

0: To Nia Archives w czwórce. 26-latka z Bradford. Nia, dobrze, że jesteś chociażby na naszej playliście. 5 minut po godzinie 18.
1: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam. I to już nasza tradycja, że w trzeciej godzinie naszego spotkania uczymy się nowych rzeczy. Ja powtarzam to właściwie codziennie, ale tak po prostu jest. Jak ktoś nie umiał pływać i nas posłuchał w wieku 30 albo 40 lat, no to być może złapał bakcyla i poszedł się nauczyć. Jak ktoś nie jeździł na rowerze, chciał spróbować, okej, my o tym rozmawiamy. Śpiewaliśmy też białym głosem, śpiewaliśmy operowo, był nawet growl, więc było poważnie, a dziś władamy językiem, dzisiaj żonglujemy językiem, bo w centrum naszego zainteresowania będzie kaligrafia i lettering. Tak, ja do tej pory myślałem, że kaligrafia i lettering to to samo, jednak okazuje się, że to dwie różne rzeczy, ale jest Aleksandra Ćwikowska, która za kilka minut to wyjaśni. Ala Mucha, Paweł Worobiej, Kuba Jamrozek, jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: Relaksik.
1: To teraz mogę wymieniać. Zawodowa kaligrafka, miłośniczka papieru, uzależniona od atramentu, którego na szczęście nie spożywa, choć używa. Artystka, naukowczyni, założycielka Nice Letter Studio Aleksandra Ćwikowska razem z nami. Dzień dobry, cześć Olu.
2: Dzień dobry, cześć. Teraz już mogę dodać, przepraszam.
1: Możesz. Nakłamałem.
2: Że... Nie, bardzo dobrze, ale teraz mogę tak szpanersko dodawać, że jeszcze jestem prezesem Stowarzyszenia Scribendi Causa na rzecz ochrony dziedzictwa kaligrafii. Wybacz, nie mogłam się doczekać. W końcu mogę to gdzieś powiedzieć.
1: Mamy prezesa w studiu czwórki.
2: Mm-hmm.
1: Nie zawsze prezes tu się pojawia, a dzisiaj jest. I mało tego, prezes przyniósł całe wyposażenie, można powiedzieć swój piórnik niemalże, chyba że to fachowo inaczej się nazywa.
2: Nie, piórnik.
1: Piórnik, który wygląda zupełnie inaczej niż takie piórniki, z którymi my chodziliśmy do szkoły.
2: Zdecydowanie jest piękniejszy i ma ciekawszą zawartość. Przywiozłam, jak zawsze, dużo narzędzi, zawsze przy sobie. Głównie to są obsadki, a w nich stalówki, które zanurzamy w atramencie.
1: O obsadkach i stalówkach na pewno jeszcze porozmawiamy, ale zdradź na początek, ty zawsze ładnie pisałaś, czy to jest coś takiego, co przyszło z czasem?
2: Wiesz co, mama mi zawsze mówiła, pisz ładnie, bo ci paluszki powykręcam. Pozdrawiam mama. Ale rozdzielam bardzo mocno pismo takie codzienne od kaligrafii, traktując kaligrafię jako jedną z dziedzin sztuk wizualnych. I nie zależało mi nigdy na tym, żeby ładnie pisać, ale przez to, że kaligrafuję, moje pismo stało się rzeczywiście piękne.
1: Ja robię coś takiego, że ktoś mnie pyta, czym jest kaligrafia, to odpowiadam, sztuka pięknego pisania. Czy ty byś to rozwinęła, czy to jest kropka i nic więcej nie trzeba dodawać?
2: No to jest najkrótsza definicja, ale no, jest to właśnie jedna z dziedzin sztuk wizualnych, więc ja traktuję kaligrafię nie tylko jak to dawne rzemiosło albo sztuka taka użytkowa codziennego pisma, ale łączę kaligrafię z ilustracją, z malarstwem, więc rzeczywiście traktuję to jako środek wyrazu artystycznego.
1: Ale w ogóle sama kaligrafia w sobie jest bardzo złożona, bo przecież mamy różne kroje pisma. Poprawiaj mnie, jak będę popełniał błędy, bo nie jestem fachowcem.

0: fachowcem, więc mogę się tutaj powiedzieć. Czyli mamy różne kroje pisma. Są tacy, którzy są iluminatorami. Są tacy, którzy są skrybami. Jest coś takiego jak lettering, no i ta kaligrafia. I jak się teraz w tym wszystkim odnaleźć?
1: Najłatwiej jest powiedzieć na wszystko krój pisma, bo to jest uniwersalne. Bo oczywiście jest też kłótnia, raczej nie używamy słowa czcionka. To jest zarezerwowane do pism drukarskich, takich jeszcze odbijanych, jak u Gutenberga z pieczątki. A o tych komputerowych mówimy, że są to fonty. Ja uwielbiam kaligrafię, zajmuję się głównie europejską, łacińską, bo często jak wyobrażamy sobie kaligrafię, to myślimy od razu o japońskiej, chińskiej, a ta łacińska ma tyle do odkrycia właśnie od starożytności, przez te średniowieczne kroje, renesansowe, stalówkę ostrą, prostą, aż po współczesne wariacje.
0: Czyli to jest, o czym opowiadasz, jest mniej więcej tym, jak wypieramy sobie styl w Wordzie, pisząc jakiś tekst.
1: No, powiedzmy.
0: Ja wiem, że to bardzo mocno spłuciłem, ale kiedy słyszę hasło, że mamy tutaj kaligrafię łacińską albo kaligrafię chińską, to tak mi się jakoś kojarzy.
1: No, powiedzmy. Ja zajmuję się również badaniem historii pisma i tego, jak się kształtowało, ale czerpię z tego rzemiosła dawnego, no, też na współczesne potrzeby, dlatego nie mam wygolonej tonsury jak mnich, nie przyszłam w habicie. Właśnie przez to, że mamy tyle różnorodnych krojów, więc myślę, że dla każdego można coś znaleźć. Jeśli ktoś woli takie ostre kroje pisma gotyckie, ktoś woli miękkie, okrągłe, bardziej kursywne, trochę jak pismo naszych dziadków.
0: Aleksandro, czy będę mógł pogrzebać w twoim piórniku?
1: Oczywiście.
0: Fantastycznie, i na taką odpowiedź czekałem. Aleksandra Ćwikowska, zawodowa kaligrafka, miłośniczka papieru, założycielka Nice Letter Studio, prezes razem z nami, bo o kaligrafii dziś rozmawiamy.
2: Twój sposób na relaks? Astro. No.

0: ocean. Hobby nie zrobi się samo.
1: No takich piórników to ja nigdy nie miałem, a dzisiaj mam, przed sobą przynajmniej, bo przyniosła je do studia czwórki Aleksandra Ćwikowska, która jest zawodową kaligrafką, miłośniczką papieru, jest założycielką Nice Letter Studio, a dziś rozmawiamy o kaligrafii. Aleksandro, opowiadaj, co tu jest, dlatego że ja jestem w stanie użyć jednego pojęcia, mianowicie stalówka. I faktycznie te stalówki tu widzę, nawet widzę takie przedwojenne pudełka, w których stalówki kiedyś były, one teraz są puste, ale wyglądają przepięknie. Natomiast sama zawartość tych piórników twoich jest niesamowita. Nie umiem tego nazwać. Dlatego przerzucam tę odpowiedzialność na ciebie.
2: No to może być przytłaczające, ale pamiętajmy, że jestem zawodowym kaligrafem od 15 lat, więc ten mój piórnik naprawdę jest rozbudowany. Ale pocieszające jest to, że żeby zacząć kaligrafować, wystarczy jedna stalówka, jedna obsadka i atrament. Więc to jest takie hobby, które na początku wydajemy do 50 zł, żeby zacząć. No, nawet można mniej. Więc powinieneś zacząć po prostu.
1: A jakby tak wycenić te twoje dwa piórniki, to nie byłoby 50 zł.
2: Myślę, że to już w tysiącach, ale nie
1: spokojnie,
2: chcę,
1: możesz mieć prawdę, ja ci tego nie zabiorę.
2: Ja po prostu nie chcę tego liczyć, nie chcę pamiętać, nie chcę wiedzieć, no ale to są narzędzia już ręcznie robione, na przykład obsadki.
1: Wytłumacz mi, bo tu jest na przykład taki... Czy ja mogę to wyjąć?
2: Tak, proszę.
1: Wygląda trochę jak długopis. Na końcu jest taki metalowy grzebień. Do czego to jest?
2: Do takich dużych liter. Ta stalówka nazywa się stalowy pędzel. W ogóle ładna nazwa. Więc do takich bardzo, bardzo dużych liter. A jest przy tym elastyczna jak pędzel.
1: I ty tego używasz na co dzień? Czy to jest takie narzędzie specjalnego użytku, jak ktoś ma niesamowicie wielkie zamówienie?
2: No akurat tego używam bardziej do swoich prac artystycznych. Na co dzień mam więcej takich zleceń, gdzie używam tych stalówek, które mają takie śmieszne ramię skośne, dodatkowe, które pomaga, żeby pisać te litery bardziej pochyłe. Więc tego używam najwięcej, zwłaszcza obecnie, bo tworzę bardzo dużo rękopisów filmowych, aktualnie dla Netflixa. Wcześniej można było zobaczyć to w filmie Chopin w Ojczyźnie Pawlikowskiego i w Lalce będzie.
1: Wow, czyli okazuje się, że kaligrafia ma wiele zastosowań, również tych filmowych.
2: Tak, ja nie pracowałam nigdy w innym zawodzie niż kaligrafia, chociaż jestem też konserwatorem dzieł sztuki, ale właśnie rękopisów, po to, żeby mieć dostęp do tych liter, więc wszystko wokół liter.
1: Wiem, że mogłabyś godzinami mówić o tym wyposażeniu. Do czego jest to drewienko? Bo wygląda trochę tak, jakbyś poszła przed naszym spotkaniem do lasu, znalazła taki kijek, trochę coś przy nim porobiła i przyniosła do nas.
2: To mój przyjaciel wyrzeźbił odręcznie. Też jest to obsadka, w którą możemy umieścić stalówkę.
1: A gdzie jest gęsie pióro? Bo tego akurat tutaj nie
2: widzę. Nie
1: wierzę,
2: że nie wzięłam gęsiego pióra. No po prostu wstyd. Ale gęsim piórem też piszę. Takie gęsie pióro trzeba odpowiednio przyciąć, przygotować. Ale też używam.
1: Dobra wiadomość jest taka, że każdy z nas może kaligrafować. Powiedziałaś, że to nie są wielkie pieniądze. Do 50 zł jesteśmy w stanie jakkolwiek się wyposażyć. Tylko czy każdy będzie pięknie pisał?
2: Kaligrafia jest absolutnie dla każdego, bo zaczynamy od oswojenia się z narzędziem, słuchamy tego narzędzia, ono nas prowadzi. Jeśli trzymamy źle, to ono zaskrzypi albo wystrzeli atramentem i powtarzamy po prostu pierwsze elementy, z których potem składamy poszczególne litery. Więc nie trzeba mieć żadnych zdolności plastycznych czy predyspozycji. Wystarczy usiąść, powtarzać znaki.
1: Ale mam taką teorię, że trzeba być jednak spokojnym człowiekiem, bo jak komuś ręka chodzi, nie wyjdzie.
2: No, ja się tutaj z tobą nie zgodzę, bo uważam, że cierpliwość jest właśnie efektem ubocznym kaligrafowania, że to właśnie koi, że nie trzeba mieć do tego cierpliwości, bo to wciąga i właśnie rozwija w nas cierpliwość. Ja myślę, że bym była potworem, gdybym nie kaligrafowała. To naprawdę mnie bardzo uziemia.
1: Ciekawi mnie, czy kaligrafuje się bardzo konkretne teksty, czy jednak jest tu pełna dowolność i co kto przyniesie na warsztaty, to może pisać. Ale o tym porozmawiamy za kilka minut. Przypominam, Aleksandra Ćwikowska, Nice Letter Studio, jest dziś razem z nami.
0: Po pracy zaczyna się życie.

0: Relaksik.
1: Uczymy się dzisiaj kaligrafowania. Razem z nami Aleksandra Ćwikowska z Nice Letter Studio. Zawodowa kaligrafka, miłośniczka papieru, uzależniona od atramentu. Nice Letter Studio. Kobieta, która przed chwilą powiedziała: wezmę sobie tę kartkę, jak mi się będzie nudziło, to sobie będę rysować. Bardzo mi się to spodobało. Ale mam nadzieję, że będę w stanie cię zabawić, bo przed chwilą, i zdradzam też kulisy pracy radiowej, napisałaś, zrobiłaś taki napis: po robocie w czwórce. To jest przepięknie napisane. Jak ktoś może nas podglądać teraz, to niech to zrobi. Czwórka.online, może się dopatrzy. Ile ja muszę trenować, żeby tak pisać jak ty?
2: Wiesz co, kaligrafia jest bardzo łagodna dla początkujących, ponieważ bardzo szybko robimy postępy i to jest niesamowicie motywujące. Na przykład na warsztatach u mnie, takich jednorazowych, na przykład w sobotę 3-4 godziny, jest tak, że przerabiamy dany krój pisma i na koniec warsztatów jesteś w stanie wykaligrafować jedno zdanie i ono wygląda już na tyle imponująco, że twoja mama by powiesiła na lodówce.
1: Czyli że naprawdę wtedy możemy zacząć zarabiać właśnie na tym. Żartuję oczywiście, z pewną rezerwą podchodzę.
2: Ale na pewno można robić już niesamowite upominki dla bliskich i mieć satysfakcję, taką sprawczość i medytować i relaksować się przy kaligrafowaniu.
1: Są takie rzeczy, są takie aktywności, których możemy się uczyć, ale pod okiem specjalisty. Czy jeśli chodzi o kaligrafię, my to możemy robić solo, możemy to robić sami, czy jednak ważne jest, żeby na początku był ten nauczyciel, kaligraf, ktoś, kto zjadł nad tym zęby?
2: Myślę, że bardzo, bardzo przydatne jest chociaż przynajmniej jedno spotkanie z nauczycielem na początku, bo kaligrafia zawsze jest jakiś przepis. Jeśli przestrzegamy tego przepisu, to unikniemy frustracji, to, że atrament się rozlewa, robią się kleksy, więc warto przyjść do nauczyciela na początku, dowiedzieć się, jak trzymać narzędzie, jakich narzędzi używać, żeby nie inwestować w złe. Więc wystarczy taka jedna lekcja, a taki idealnie do pisania w domu to jest oczywiście mój zeszyt ćwiczeń, który wydałam.
1: No faktycznie taki zeszyt jest.
2: Jest, istnieje, ale do tego też jest filmik na YouTubie, jak zacząć właśnie.
1: I trochę wyprzedzasz moje pytanie, bo grzebałem trochę w internecie i są kursy online, jeśli chodzi o kaligrafię. Wydawało mi się zawsze, że ważne jest to, żeby ten nauczyciel podszedł, złapał cię za rękę ewentualnie i żeby tę rękę poprowadził. Jeśli chodzi o kurs online, to się nie da.
2: No najlepiej jest na żywo. Jednak jeśli nawet ja prowadzę kursy online, to raczej są to takie na żywo kursy, także są zadawane pytania i no już mam taką zdolność, że jak ktoś mi mówi, jaki ma problem, to jestem w stanie ustalić, że na przykład źle trzyma narzędzie. I wtedy mamy taki stały kontakt w małej grupie, to wtedy łatwiej jest nad tym zapanować. Ale najlepsze spotkania moim zdaniem są takie, gdy na żywo w pracowni spotykamy się na takim kursie popołudniowym, gdzie raz w tygodniu na 2 godziny

0: przychodzimy w wybrany dzień i wtedy mamy systematyczność i tą od podstaw pracy razem, no i praca w grupie jest też bardzo motywująca.
1: Podejrzewam, Aleksandra, to jeszcze jedna ważna rzecz, taka najbardziej oryginalny tekst być może, który napisałaś, albo oryginalna rzecz, w której użyłaś kaligrafii.
0: Wiesz co, tego było bardzo, bardzo dużo, bo niektóre są takie absurdalne. Jakiś reklam, jakaś reklama T-Mobile niedługo wyjdzie. No najbardziej lubię, chyba najciekawsza jest praca przy filmie, przy rekwizytach, ponieważ do każdej postaci w danym filmie czy serialu muszę zaprojektować jej krój pisma własny, jak ona mogła pisać na podstawie jej wykształcenia, na podstawie jej charakteru. I jak w serialu mam 20 różnych postaci z XIX wieku, to każda mimo wszystko musi pisać inaczej.
1: Tak było z Lalką?
0: Nie mogę zdradzać na razie szczegółów, ale na przykład gdy jest postać, która nie jest zbyt lubiana, to ona brzydko pisze.
1: Nie zabieram ci piórnika, natomiast zabieram tę kartkę, na której napisałaś po robocie w czwórce. Mogę?
0: Tak, mam dla ciebie jeszcze drugą kartkę.
1: O, dziękuję, to sięgam. Otwieram, to jest wielkie otwarcie. Wow, napisane cześć, bardzo ładnie, ale tu jest też rysunek. To jest kaligrafia?
0: To jest właśnie kaligrafia, jest też o tyle super, że ona pozwala nam w łagodny sposób wejść w świat innych sztuk, w akwarele i tak dalej. Bo jak już opanujemy jedno narzędzie, no stalówką można rysować.
1: Dostałem niebieskiego ptaszka. Mam niebieskiego ptaszka i słowo cześć. A teraz cześć mogę powiedzieć Aleksandrze Ćwikowskiej z Nice Letter Studio, która dzisiaj wpadła do studia czwórki.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w pracowni na Pradze, bo musisz też poznać mojego gigantycznego królika, który waży 9 kilo.
1: Aha, rozumiem. Czyli zamiast ptaszka wtedy też na kartce dostanę królika.
0: Tak, tak.
1: No to jesteśmy umówieni.
0: Super.
2: Hobby nie zrobi się samo.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: I wanna.

0: Aliski www.ochnik.com.
1: Tak, tak, ja wiem, że są tacy, którzy czekali na to od samego rana. Dziś też pakowaliśmy walizkę. Pakowaliśmy walizkę leśną. Zabawa polega na tym, że robimy to właściwie codziennie. To znaczy wkładamy do czwórkowej walizki cztery przedmioty. To są bardzo różne przedmioty i robimy to od pierwszej audycji, od poranka. I tak w poszczególnych audycjach kolejne przedmioty tam dokładamy. Co jest waszym zadaniem? Słuchanie nas bardzo uważnie i wybranie jednej z dwóch dróg. Albo robicie to solo, albo ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi i rodziną. To znaczy oni też mogą wam pomagać i słuchać uważnie czwórki, żeby dokładać.

0: dać co nieco do tej walizki. Dzisiaj razem z nami Dawid. Halo, halo, cześć Dawidzie.
1: Cześć, cześć.
0: Którą drogę wybrałeś? Postawiłeś na znajomych, przyjaciół i rodzinę, czy decydowałeś się na podróż solo?
1: Ja sam słucham. Znaczy generalnie słucham czwórki, więc nie potrzebowałem pomocy.
0: Czyli jednak solista, człowiek, który umie wyłuskać w przestrzeni słownej te konkretne wyrazy, które są też przedmiotami w naszej walizce. Dawidzie, ty jesteś po wakacjach, czy jesteś przed wakacjami? O co my gramy tak naprawdę?
1: No, po wakacjach już jestem.
0: Po wakacjach, czyli rozumiem, że jeśli zdobędziesz walizkę od czwórki, to ta walizka pojedzie z tobą na wakacje, ale dopiero w przyszłym roku.
1: A może jakiś wyjazd się jeszcze trafi, taki mały, szybki.
0: No i właśnie, ja cię tu podpuszczam. Podpuszczam cię do tego, żeby być może ta waliza zainspirowała cię do tego, że warto jechać na wakacje jeszcze, chociażby wrześniowe. No dobrze, dzisiaj pakowaliśmy walizkę leśną, tam pojawiły się cztery przedmioty. Jaki był ten pierwszy?
1: Mech.
0: To był oczywiście mech. Drugi przedmiot?
1: Patyki.
0: Tak jest. Trzeci?
1: Gniazdo.
0: I czwarty?
1: Grzyby.
0: No i mamy komplet. Dawid jest od dziś właścicielem walizki od czwórki. Dawidzie, na 3-4 głośna radość. Raz, dwa, trzy.
1: Hurra!
0: No, to było żołnierskie. To było żołnierskie, a święto Wojska Polskiego już za nami. Gratulacje, ta waliza jest twoja.
1: Dzięki.
0: No to nie dziel się z nikim, skoro dzisiaj słuchałeś nas solo. Myślę, że solo też możesz wybrać na jakiegoś tripa.
1: City Break.
0: Powodzenia i za to trzymam kciuki. Dawid, który wiedział, że walizka leśna zawiera mech, patyki, gniazdo i grzyby.
2: To jest czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.

0: 22 6 4 5 2 1 0 0. No to jest numer telefonu, który przyda wam się na pewno jutro, bo już jutro kolejna szansa na to, żeby zgarnąć walizkę od czwórki w naszym czwórkowym konkursie. Czwórka na walizkach, na dużo tej czwórki, a po 19 będzie dużo Adama Smolarka i mam nadzieję, że to on zgarnie waszą uwagę. My natomiast dziękujemy wam za ostatnie 3 godziny. Ala Mucha, Paweł Worobiej i Kuba Jamrozek. Do usłyszenia, cześć.
1: No nareszcie, koniec dnia.
2: Na bicie, na bicie.

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Viviana Hagner w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zapraszamy na koncert festiwalu Krzyżowa Music. Wybitna niemiecka skrzypaczka wystąpi wraz z altowiolistą Martinem Moriartym, wiolonczelistą Eckarte Brunge i pianistą Janikiem Rafalimanana. Od lirycznych miniatur Chopina i Paderewskiego po pełne ekspresji kompozycje Malera czy Dworzaka. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, 31 sierpnia, godzina 19. Bilety na stronie bilety24.pl. Współorganizatorem koncertu jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria grill and chill i dodatki. Teraz ketchup kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino.

0: Najbliżej Ciebie.
1: Po reklamie.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: Mary Davidson w radiowej czwórce, a tymczasem na zegarze 19.
1: Pogoda.
0: No i co, niezbadane są wyroki Boże, to dlatego, że gdy spojrzę na prognozę pogody, to tym razem odwróciła się sytuacja, wyjątkowo na północy jest najcieplej, no prawie na północy, na północnym zachodzie powiedzmy. Jeśli chodzi o południowy wschód, południowy zachód, to tam jednak chłodno, po około 13 stopni w okolicach Kłodzka, natomiast Przemyśl to już

0: bardziej 18 stopni. No więc różnica jest znaczna, można tak powiedzieć. W tym momencie na północnym wschodzie natomiast występuje ostrzeżenie przed gęstą mgłą. A czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach? No bo tak czytam od paru dni te prognozy pogody, łamię ręce nad tym, że cały czas będzie zimno, a tymczasem dziś wychodzę na zewnątrz i co? I ciepło. No to o co chodzi w tym wszystkim? Nie wiem, o co chodzi. Wiem, że jeśli chodzi o prognozy, to przewidywane jest, że utrzymają się podobne temperatury, podobne będą mgły również na północy. No i tak to będzie w najbliższych dniach. Także dzisiaj rating pogodowy tak 6-7 na 10 powiedzmy.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
6: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
8: Tak jak my.

0: dużo afrohausu i brzmieni UK garażowych na nowej płycie Georgie Smith. Alive, ten kawałek właśnie dogrywa, a to ona i Wizkid gościnnie.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: No dzisiaj bardzo sąsiedzko, będzie bardzo rapersko też można powiedzieć. Bardzo będzie to odcinek, no tak, rapowany właśnie. Adam Smolarek przy mikrofonie. Ostatni raz w pojedynkę, od jutra wraca mój ukochany Delem, także będziemy się ponownie bawić wspaniale. Paweł Wyrobie realizuje tę audycję, a dzisiaj, no tak, no dzisiaj jeszcze nie gnomie swawole, to jutro, dzisiaj rap faktycznie. Najnowszy, starszy we wszelkich odmianach tego, no, naszego rodzimego, tego zupełnie zagranicznego, w sumie trapu chyba będzie najmniej, no tak, będzie najmniej. Nie myślałem, że zrobię sam audycję poświęconą właśnie temu gatunkowi, ale proszę, no tak bez Delema, bez specjalisty, bez rapera, no tak, a jednak. Zaczniemy natomiast mało groźnie, zobaczymy, czy moi goście będą groźni. Za moment w studiu Lil Piotruś, Buchwi oraz, uwaga, Dominika Płonka, tak, bo ona dzisiaj gościnnie. Także teraz posłuchajmy pierwszego kawałka, który mam dla was od nich, czyli kawałka Wartości.

0: Chciałem ich przedstawić, ale na koniec zrobili to sami. 11 minut po 19.
1: Kto puka?
0: Wypada natomiast, jak sądzę, zacząć od najbliższego mi fotela. Dominika Płonka w studiu Radowej Czwórki.
2: Cześć, dobry wieczór.
0: Cześć, dawno tu nie byłaś. A także Buchwi.
3: Witam serdecznie.
0: Oraz Lil Piotruś.
4: Ej, siemanko.
0: No, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: No to co, bardzo to było luźne, bardzo było to przyjemne, ale był taki jeden fragment, który mi zaleciał hewrą trochę, jeśli chodzi o realizację, tak, wokalną. No był taki z takim to przedłużonym, zdaje się.
3: A, FOMO. Tak, tak, nie tak, mam tak, nigdy FOMO. Tak, to Piotruś,
0: tak,
3: to się
0: tak, tłumaczy. Tak. No to gratuluję zatem.
4: Widzę, to ja mamy... nie wiedziałem, nie słuchałem hewry żadnego w życiu.
0: No wiesz, no ale mamy łączenie stylów zatem. Może nieświadome, no co
4: może
0: zrobić?
4: Nieświadome.
0: Wielcy artyści tak mają.
3: Wczoraj nagraliśmy kawałek, który będzie tylko bonus trackiem na winylu, będzie tylko na płytce, będzie tylko dla ludzi, którzy kupili płytkę i tam, no dzisiaj stwierdziliśmy z Hulbiksem, Mateuszem Hulbujem, naszym producentem, że jest bardzo wiksiarski, więc też jest
4: wow.
3: Nie w stylu tej płytki.
4: Najbardziej trapowy nasz numer chyba.
0: Mm-hmm. Czyli czekaj, dopiero...
3: Trzeba kupić winyla, żeby się
0: przekonać. Już wyszła epka, ale to dopiero zostało nagrane?
3: A będzie winyl okay. I na winylu będzie bonus track, który aha. Będzie tylko i wyłącznie na winylu.
0: Okay,
3: nigdzie
0: dobrze.
3: Indziej.
0: No to wszystko
4: ja bym na koncercie
0: jasne.
4: Też tego nie grał.
3: Nie, no bo to jest tylko dla ludzi, którzy kupią winyl. I my tylko na koncercie będziemy prosić, żeby ludzie rymowali i sprawdzimy, kto kupił faktycznie.
0: Ale wiecie, że teraz w modzie jest wrzucenie za miesiąc deluxa z bonus trackiem.
3: Ale my nie oszukujemy.
2: Zobaczymy.
0: Zobaczymy, właśnie. Zobaczymy, jak się sprzeda, wtedy będziecie oszukiwać. Wiecie, to różne już były kombinacje na polskim rynku rapowym. Można wydawać jako książkę, płytę, wtedy trochę inny podatek, ale chyba Łokik chyba się z tym nie zgadza do końca.
3: Nie, no my właśnie w tym kawałku bonusowym, no nie opowiem go całego, bo wtedy nikt nie kupi, ale trochę właśnie mówimy o tym, że bankrutujemy na tym, co robimy i ostatnio wyszliśmy za sprzedaż koszulek na plus, po sprzedaniu 60 udało nam się wyjść na plus.
0: To nie jest stówki.
3: Na zero prawie, więc to jest wszystko zajawkowe, to jest dla przyjemności. Raz, że z jednej strony, czy może wygodniej dla nas mówić, że nie chcemy zarabiać, ale po prostu, że nie umiemy po prostu na tym zarabiać, źle to wszystko robimy, nie umiemy promować, więc to w ogóle nie ma znaczenia.
0: No ja akurat słyszałem, że jesteście ghostwriterami Fagaty podobno.
4: To prawda.
2: No. To ja nawet ja tego nie słyszałam.
3: Nie wiem, czy trzymać się tej plotki, czy się obrazić.
2: Bo to teraz różnie jakby... z Fagatą bywa, nie?
4: Ej, no
2: czy to teraz jest fajne, czy nie fajne,
4: gruba.
2: To jest pytanie.
3: A kiedyś było fajnie?
2: Kiedyś było może mniej niefajnie.
3: A, okay.
2: Tak to ujmę.
3: Nie no, jak ja bym był jej ghostwriterem, to ona bym walczyłaby o Pulitzera z Kendrickiem.
4: Ale to chyba wiadomo, kto jest jej ghostwriterem. To nie ten Tomp jest ghostwriterem?
0: No ja myślałem, że Lil Piotruś.
4: Nie.
0: Bez sensu.
3: No Lil Piotruś słynie z punchy, u nich chyba za mało punchy trochę.
0: Tak, ale są puncze, czy są puncze takie udawane i w powietrze?
4: Ale gdzie?
0: No właśnie, ja pytam.
4: Moje?
3: Widzę, że
4: no.
3: Tak prowokacyjnie się zaczyna.
4: Ale że punch musi w kogoś uderzyć?
0: No zależy, no bo to jest zawsze dyskusja o rapie, tak?
4: Mój w nikogo konkretnego nigdy nie uderzył.
2: Na pewno?
3: To strzały w powietrze.
4: Tak.
0: Bez sensu. Bo to zauważ, że była moda na disy w ciągu ostatnich 2 lat. Pojawiło się nagle tu jakiś beef, tu coś, tu ktoś się z kimś kłóci. No i tak było sporo komentarzy.
2: Wy też mieliście beef.
3: Mieliśmy właśnie. Beef, który ty rozkręciłaś.
2: Ale to wy chcieliście do mnie dołączyć,
3: cię przed Kini. Nagraliśmy pojazd na Kiniego.
0: Ale ale Kini się przypadkiem nie pojawia na tym materiale?
3: No pojawia się, bo bardzo ukorzył się, schylił głowę i powiedział chłopaki, w ramach przeprosin dogram się do płytki.
0: Złożył hołd.
3: Ale ja się nie zgadzam z tym, że twoje punchy nikogo nie trafiają, bo często trafiają w ciebie. Bo ty masz często autodisy.
4: Tak, to prawda.
3: Co ja szanuję, bo autorefleksja jest ważną cechą i my często uprawiamy antybraga.
2: I można się też tym utożsamić, takie mam wrażenie. Że mówi źle o sobie, ja też często tak robię. I
0: no
2: tutaj
0: totalnie
2: jest
0: ja stara, tak?
2: Link, dokładnie.
0: No dobrze, dzięki Domi, że się w ogóle odezwałaś znowu, bo dzięki temu wiemy, że możemy naprowadzić następny utwór, czyli kawałek oczywiście Lil Piotrusia i Buchwiego, ale z Dominiką Płonką gościnnie, także przed nami cisza.
2: Tak jest.

0: No i pada teraz to pytanie, Domi, poklikasz?
1: Czy ja poklikam? To zależy z kim, no przede wszystkim.
0: Dziękuję.
1: Za bardzo lubię klikać czasami, niestety.
2: A ten znowu o rapie.
1: Co tak, to za dżingiel tu macie? Czemu ja nie mam takich w poranku?
3: Ja patrzę na tutaj, takie jest, bo tutaj w radiu jest taki monitor, gdzie są, tak, na przykład jakie monitor. Piosenki będą i taka jest, jak to się fachowo nazywa. Ja sam mam audycję w radiu, a nie wiem, jak to się fachowo nazywa.
0: Co masz na myśli?
3: No to co
1: tabelka,
3: patrzymy.
1: Taka tabelka.
3: Wiecie, i to są takie czasówki i timing, i jest napisane, jakie piosenki wejdą i ja nagle zobaczyłem pozycję wycinanie stóp, a to jest wycinanie stop. Ale myślałem, co to jest? O czym będzie ta audycja? Wycinanie stóp?
4: Taki kawałek może.
1: Wycinanie stóp.
3: No zobaczcie, jest tutaj.
1: No wiem, widzę.
0: Przypomnijmy, ze mną w studiu Dominika Płonka, Bukwioła, Sril, Piotruś.
3: To jest bez sensu, jak nie widzą tego ludzie, przepraszam.
0: Jeśli chcesz, możemy porozmawiać o stopach, ale nie wiem, czy to ma sens.
1: O wycinaniu stóp?
3: Brzmi strasznie.
0: No właśnie. Więc wróćmy może do waszej epki. Chcemy wam dać ep.
3: No właśnie, chcemy wam dać epkę. HWDEP. W skrócie, chcemy wam dać epkę, bo tutaj zapowiadaliście spotkanie z nami, że nagraliśmy epkę, chcemy wam dać. I to jest dziwne w takim układzie. To trzeba mówić, chcemy wam dać epkę, wtedy to ma więcej sensu.
0: Okej, okay, no
1: ja bardzo długo
0: tak
1: nie wiedziałam,
0: ale
1: to może chodzi.
3: Tak? A,
1: że jak jeszcze ogólnie w momencie, kiedy wychodziła ta epka i nagraliśmy razem we Wrocławiu taką krótką zapowiedź, że jest północ i wyszła właśnie wspólna piosenka i ty wtedy powiedziałeś, że HWDEP i przecinek, chcemy wam dać EP, to myślałam, że ty to mówisz tak casualowo, a nie, że to jest tytuł.
3: Dosyć casualowo powstał ten pomysł, ale to jest tak, że to jest HWDP rozwijane jako chcemy wam dać epkę.

0: I tutaj może warto powiedzieć, bo myśmy nagrali 2 lata temu płytę długogrającą pod tytułem Dziarska 26x38. Rok później, czyli rok temu, nagraliśmy płytę złożoną z 2 epek, które nazywały się Kolejna Płytka Volum 1 i Kolejna Płytka Volum 2. I w tym roku nagraliśmy epkę i łącznie mamy 28 utworów nagranych na 4 płytkach, wszystko jest na Spotify'u i uwaga, do każdego kawałka jest teledysk, ponieważ my robimy teledysk do każdego i to nie takie, że tam filmujemy swoje japy telefonem, tylko z konceptem, z planem zdjęciowym, do każdego...
1: Czekaj. Czy wy macie coś wspólnego z filmem?
0: Mamy przede wszystkim coś wspólnego z kompletnie bezsensownym romantyzmem i mamy coś wspólnego z wtapianiem pieniędzy idiotycznym, bo to nie ma sensu, naprawdę to nie ma sensu. Ja kocham rzeczy, które nie mają sensu i uwielbiam to, że badujemy bardzo dużo pracy w coś, co zobaczy mało osób, ale żeby zobaczyło troszkę więcej, zachęcamy, sprawdźcie, bo na YouTubie zarówno te utwory mają osobne klipy, osobne filmy, te teledyski mają, jak i całe płyty są w formie takich bloków, pokazów półgodzinnych, na przykład wszystkich teledysków. Mówię to dlatego, że szkoda naszej pracy, tak, żeby to szło.
2: Ale niby się robi tak, że powinno się puszczać singiel raz na jakiś czas i ten singiel mega promować, a my to wszystko wypuszczamy od razu. No ale dzięki temu możemy sobie zrobić super wydarzenie, które robimy co roku w Kinie Amondo, bo wtedy możemy pokazać wszystkie klipy i wydać całą płytkę od razu.
0: I kto ma takie wydarzenie, że robi premierę płyty, która polega na tym, że w kinie lecą wszystkie teledyski do całej płyty, a potem koncert. To może Beyoncé Lemonade, może, tak? Może. Pamiętam taką jedną sytuację.
1: Zwykle nie ma klipów do całego.
0: Kanye West miał taki film półgodzinny, pamiętacie jak My Beautiful Dark Twisted Fantasy, zresztą płyta wybitna wyszła.
1: To tam był taki na świecie, ale...
0: Taki w 2010? No, faktycznie. To taka był półgodzinny filmik, że taka kobieta Feniks była, on to takie tak dosyć pretensjonalne było. Ale to pół godziny, to nawet nie było do wszystkich kawałków. Także myślę, że jesteśmy pionierami.
1: Wiesz co, to jest w takim stylu Beatlesowskim trochę, Magical Mystery Tour, nie? I lecimy, robimy film i do niego soundtrack. No i
0: dzięki za
1: tak
0: to porównanie, myślę, że jest uzasadnione.
1: Proszę bardzo, Paul McCartney polskiego rapu w tym momencie z nami.
0: John Lennon.
1: Lepiej nie. Może Także zostańmy może przy tym, że ostatnio można było was zobaczyć tutaj całkiem niedaleko, na żywo właśnie, na Mokotowie.
0: Pozdrawiamy Karola Ottona i Ewę Otton, pozdrawiamy Moko Cafe.
2: Dziękujemy
1: WWDZ
2: bardzo.
1: Chłopak z Mokotowa było, rapował Wilku w utworze, którego nazwy nie mogę zacytować, ale jest bardzo podobny do nazwy waszej epki. Zależy wam na street kredicie zatem z waszym rapem?
0: Ja jestem z Ursynowa. I wokół mnie to wszystko się działo. Jestem na tyle stary, że pamiętam początki polskiego rapu, ponieważ jestem rocznik 86 z Ursynowa, a wiecie, z Ursynów na mojej szkole RKX Squad, czyli Fish.
1: No Fish, tak.
0: Fish i Amadei jako hardkorowi hip-hopowcy po swojej erze metalowej, bo najpierw byli metalowcami, i NSP, już zapomniany członek tego składu RKX. W ogóle na okładce opowieści z podwórkowej łatki, a właściwie w środku tej okładki jest dokładnie moja szkoła. Na Szortrogozińskiego, do której gimnazjum, ponieważ byłem pierwszym rocznikiem z gimnazjum. No i Pięciolinii, Onar, te wszystkie te PZ i PZ zresztą, ciekawostka, siedział w ławce w szkole z Pawłem Szamburskim, wybitnym klarnecistą, z którym ja w Teatrem Klancyki w różnych odsłonach działamy razem. Pozdrawiam Pawła.
1: Pozdrawiam Pawła również.
0: Więc ten Ursynów, no to nie dało się nie wchłonąć hip-hopu. Piotruś, twoje korzenie, twój street cred?
2: Ja jestem spod Poznania.
0: No to też, okej.
2: Słuchałem Górala.
1: Groźne połączenie. Warszawa-Poznań. To zazwyczaj jak się mówi o tym w kontekście rapu, to te miejsca się nie lubią.
0: To prawda.
2: Nie, no gdzie? No to był tu jedynie TDP-a, czy coś jeszcze.
0: No nie, jedynie.
1: Koledzy, no.
2: Ale my to był taki najgłośniejszy beef.
0: Przełamujemy stereotypy. Poza tym Piotrek już mieszka w Warszawie, więc jest okej. Okay.
1: No co zrobić? No dobrze, skoro mówimy o przełamywaniu, no to wcześniej został wspomniany Kini, to chyba pora na kawałek właśnie z jego udziałem. Z nim i z Diskretem zresztą. Solo Sumpt. Znasz.

0: Daniel Piotruś, Buchwi, Discret, Kini, Mateusz Hulbuj też. Co losu? Z tego słuchaliśmy.
1: Przy jednym stole.
0: Ze mną wspomniany skład prawie, bo jeszcze Dominika Płonka.
2: Tak jest,
3: Dominika
2: przy jednym stole
3: w składzie.
2: W kształcie litery C, nie wiem czy to zauważyliście, bo ja to zauważyłam dopiero po roku pracowania tutaj.
3: No co jak czwórka, serio? No. To nie jest przypadek.
0: Ja tu jestem 5 lat i byłem dziś stary.
2: No, jakby,
0: nie, no, żartujesz sobie. Old.
3: Ej, dobra, stop. A co jest waszym zdaniem w logo Carrefour?
2: No wiem,
0: no tam C jest.
3: No a też wiele ludzi odkrywa to po...
0: Ja to odkryłem no, mając jakieś 18
3: lat. Dobra, a co jest w logo Toblerone?
0: Nie wiem.
3: Tam jest niedźwiedź.
2: Naprawdę?
3: Okay. W tej górze jest jakby kontur niedźwiedzia.
2: To sprawdzę następnym razem.
3: Ale no dobrze, product placement. Widać, że on nie sponsoruje.
0: Widać, kto tu pracuje wizualami na co dzień. No, kto tu rozpoznaje takie rzeczy. Kto też zrobił klipy do wszystkich swoich kawałków.
3: To prawda, ale powiedziałeś, że Dominika jest, że jest nasz skład i Dominika. My powinniśmy Dominikę oficjalnie przyjąć do składu, żeby sobie dopisywała do ksywki 2638. Może być Dominika Płonka.
2: 2638.
4: Chcesz być w naszym składzie?
3: Nie, ona nie chce być naszym składzie.
2: Dlaczego 2638?
0: Poczekaj, Dominika,
3: no bo, to jest, no bo jak Oki ma 4-7 albo 2-1-1-5, to musimy też coś
0: właśnie
3: wybrać.
0: To jest pytanie. Gdybyś miała sobie wymyślić taką ksywę, jak chłopaki mają, czyli Buchwi oraz Lil Piotruś, jaka by byłaby twoja?
3: Deepło.
2: Możemy zrobić jakąś burzę mózgów w tym momencie. Szczerze Dawaj. Mówiąc, ja miałam dużo podejść do tego, żeby zacząć od ksywki, a nie przychodzić z pierwszym utworem podpisanym imieniem i nazwiskiem, ale to jest bardzo ciężkie w kontekście wokalistek.
4: Nie no, ale wiem, miałaś coś w głowie na pewno. Dawaj jakiś jeden. Tak.
2: No, myślałam o Didi, no co się teraz bardzo źle kojarzy. Generalnie widziałam
3: twój pomysł.
2: No, jestem Dominika Daniela, tak? DD ogólnie, no ale nie wyszło jej bardzo dobrze. Poza tym jest inna DJ-ka Didi. Pozdrawiam serdecznie, to ona dokonała tego.
0: Widzę Fagata, John Lennon, Didi, super. Fajny zestaw referencji mamy.
3: Domi Pi, Dipuą.
2: Domi Pi, ktoś mnie nazywał.
0: Właśnie tak z francuska.
2: To... No ale jak to pisać, Pongi. Wtedy chyba jakiś... Ale, no, ale widzicie, że jest problem ewidentnie, w sensie, że to się tak nie składa
3: A
2: naturalnie.
3: A Domi Doms?
2: jakiś ten, cukierek, jak Szokobons taki.
3: Domi Dom albo, no nie
2: wiem. No musimy Young pomyśleć, Domi. Musimy pomyśleć jeszcze.
0: Tak, dużo jest propozycji, no myślę, że to ma
2: nie zamierzam
0: ma
2: rapować w najbliższym czasie, ja tutaj...
0: No, tutaj nie rapowałaś.
2: Wiem, ale to dlatego niepotrzebna mi ksywka, dlatego tak ładnie z imieniem i nazwiskiem. No.
0: Dobrze, no to pytanie, po co duetowi Lil Piotruś i Buchwi fity?
4: Na pierwszej płycie nie mieliśmy chyba.
3: No mieliśmy jeden, Marcin Januszkiewicz zaśpiewał refren do... No, mieliśmy pierwszy fit w postaci właśnie Marcina, bo nie umiemy śpiewać, więc poprosiliśmy, żeby zaśpiewał refren. No to jest proste. I tak samo nie umiemy śpiewać tak ładnie jak Dominika, więc dlatego Dominika zaśpiewała.

0: pięknie ten refren.
1: Czy ja
0: Więc
1: wiem?
0: Najprościej powiedzieć, że jak chcemy ładny, śpiewany refren, to zapraszamy na feed. Tak samo Holak nam na drugiej płytce zaśpiewał refren. Ale teraz potem sami już zaczęliśmy śpiewać, więc to już odpada. No zapraszamy też, no chyba myślę, że żeby siebie ufajnić, nie? No bo kurde, jak Discreta też... zapraszamy, to mamy Discredit, właśnie, o który pytałeś.
2: Ale to też nie o to chodzi. Ja myślę, że jak dobieramy sobie fity, to przeważnie z ludźmi, których rap słuchamy, których lubimy, bo chcemy sobie po prostu fajnie spędzić czas siedząc w studio, to myślę, że to o to chodzi.
0: Nie, to prawda, że po prostu to jest jakaś super zajawka. Szczególnie, że większość naszych rzeczy powstaje w sposób dosyć spontaniczny właśnie w studio i przychodzi Holak i razem na przykład wymyślamy ten refren i on powstaje na miejscu i ta energia spontaniczności, która temu towarzyszy, jest dla nas bardzo ważna. Właśnie dlatego, że to nie jest jakoś specjalnie planowane i przez to może się wykoleja na wielu polach, ale ma w sobie jakiś rodzaj takiej może bezpretensjonalności, ciężko tak mówić o sobie, bo o swoich rzeczach, bo nie ma się do nich dystansu, ale dla mnie to jest jakiś ich walor, że my je robimy, bo mamy na to po prostu zajawkę i też wpadają ludzie z zajawką, bo i Discret, i Kini, i Holak, i Ponti, który z nami się dograł, i Dominika wpuszczają jakąś swoją energię, jest po prostu śmiesznie i miło.
3: No dobrze, to ja proponuję, żebyśmy wrócili do waszego materiału. Żyjemy w symulacji, ale robimy Serapsy 2. Tak?
2: Mm-hmm. Tak, bo było jeden.
3: No dobrze, no to już wszyscy wiedzą, że mamy dwie części,
1: będzie
3: warto
1: trzy.
3: Sprawdzić drugą, a ta jest, warto sprawdzić pierwszą, a ta jest druga. O właśnie, radiowa czwórka, moi drodzy.

0: Lil Piotruś, Bóg chwi, tego właśnie słuchaliśmy. Dominika Płonka jest z nami, ale w tym kawałku jej nie było. Cały czas z materiału chcemy wam dać EP, tak? Tak, tak. Powinienem mówić?
1: I to ale jest już jestem w składzie.
0: Już jesteś w składzie.
2: Jesteś oficjalnie w składzie, ale
3: to musisz teraz dograć do każdego kawałka ficik.
1: Lil Domi. Albo
3: wokalisty. I taką
1: jakieś
3: wersję deluxe na winylu wydamy.
2: Dobrze. Lil Domi. Witamy oficjalnie Lil Domi.
3: I że ty z nami w tych dybach jesteś.
0: Teraz będziecie mieli, uwaga, ile sekund? 5 na zastanowienie się. Zadaję wam pytanie. Co was bawi?
4: Punktu widzenia rap.

0: rapera.
1: Ja pierwsza mogę?
2: A z rapera z punktu widzenia. Halo.
1: No dobra.
2: Koleżanko.
3: Ale jak?
0: No dawaj.
1: Nie, no nie mogę powiedzieć mi tutaj.
0: Powiedz.
3: Powiedz.
1: No mnie bawi Bóg chwili i Piotruś bardzo.
0: To jest komplement czy diss?
2: No właśnie.
1: No właśnie, to jest pytanie.
0: Bawi mnie, jak próbują rapować. Żenujące. Znaczy ja to biorę jako komplement, no bo jednak jak ktoś bawi, no to bawiąc uczy.
1: Nie. komplement.
0: Nie, że jak ktoś bawi, to dobrze, no. Oczywiście jak niezamierzenie bawi, to gorzej, ale też wciąż dobrze. Jak ktoś w ogóle nie bawi, to chyba jest najgorzej. Wydaje mi się, że bez humoru jest tylko czerń i śmierć. Więc bez beki trzeba kręcić bekę, bo inaczej umieramy. Mnie bawi większość rzeczy. Staram się, żeby bawiła mnie większość rzeczy, bo inaczej nie przetrwałbym po prostu. Szukam humoru, ale też trzeba szukać. Rzeczy są po prostu śmieszne. No, rozpoczynając od samego mnie, ja siebie śmieszę. Ale nie w sensie, że jestem taki śmieszny, taki fajny, tylko że jestem żałosny.
3: Czasem jest tak, że się śmieszny. Że se siedzisz i się zaśmiejesz z siebie tak.
0: No jak mam wyjątkowo głupi pomysł, śmieję się ze swojej głupoty.
2: Ale masz tak jak ludzie na reklamach, że ale śmieszna sałatka na przykład? Na zdjęciach reklamowych?
0: Nie. Nie, tak
1: jestem
0: naprawdę.
1: Jestem ciekawa, co Piotrka się śmieszy.
3: Kurczę, ja nie wpadłem teraz na nic takiego odkrywczego, ale mnie mega śmieszy, jak Buchwi parodiuje ludzi, jakichś takich, których znamy, bo Buchwi tak nie robi tego jeden do jeden, ale robi tak, że...
0: No właśnie, a propos parodiowania i a propos kawałka, który poleciał, którym jest Żyjemy w symulacji 2, którym jest znakomity teledysk, polecamy, autorstwa Jonasza Mazurkiewicza, pozdrawiamy cię, Jonasz, to tam naszym wymarzonym fitem, ale no bardzo trudnym zrealizowania, był Klocuch. Marzyliśmy, żeby Klocuch o tym kawałku.
3: Ale nawet nie napisaliśmy do niego.
4: Nie, ale gdy pan nagrał ten kawałek, hip-hopowy byłoby spełnienie marzeń.
0: Tak myślę, no. To jest największy artysta naszych czasów dla mnie.
2: Klocuch nawiedził Studio Czwórki. Taki tam. Klocuch...
0: Gdziekolwiek jesteś, wielki szacunek.
2: No dobrze, Piotr, czy ty odpowiedziałeś na pytanie, co cię bawi?
3: Powiedziałem, no właśnie, różne osoby.
1: Ciebie ostatnio to było na planie klipu do ciszy. Z tego, co pamiętam, Maciek parodiował Piotrka, jak się obraża o coś, nie było coś takiego.
3: Nie, tylko minę moją umie zrobić, jak przytakuje, ale głosu mojego nie umie. A najbardziej mnie bawią tacy ludzie, których nie jacyś tam z mediów i tak dalej, tylko takich nasi znajomi na przykład, nie? Że tak umie wychwycić czasami w chwilę. I tak, ja pamiętam, że siedzieliśmy gdzieś w Krakowie, jedliśmy obiad i ty jedną naszą koleżankę tak przez 30 minut leciałeś jak ona.
1: Parodiowałeś?
0: No ale słuchaj.
2: A ona była na miejscu?
0: Nie. Ale potem mi to pokazałem. Potem mi to pokazałem. A ty też niezłe parodie robisz. Mógłbyś coś z tym zrobić w internecie na przykład.
3: Słuchaj, pomyśl jakąś parodię.
1: Może jakaś viralowa rolka nie, z tego wyszła.
3: Ja myślę o jakichś politykach, coś w tym stylu.
0: Ale szczerze mnie na przykład śmieszy zawsze to, jak ktoś bardzo chce być na przykład poważny i to nie wychodzi. To mnie bardzo śmieszy. Albo chce być ważny, albo chce być mądry, albo chce być znaczący. I to jak nie wychodzi, to mnie zawsze bardzo bawi. Bo to jest... chyba jeżeli ludzie są... no to jest... nie wiem, jak to nazwać. Nadęciem. No w sensie, jeżeli coś jest za bardzo, niż powinniśmy, a jesteśmy
3: czyli
0: jednak...
3: jak ktoś jest napięty, to cię to bawi po prostu.
0: No bawi mnie napina, no. Bawi mnie. W różnym formie. W muzyce, w sztuce w ogóle, na co dzień, na ulicy.
3: Bo ci poważni, wierz mi, to są dopiero śmieszne.
0: Dokładnie. Wow. O, kurde, brzmi dobrze. Jakiś fajny kawałek. Ale wiecie, w sytuacjach codziennych, jak ktoś potrafi być nadęty, na przykład w kolejce do piekarni i się kłócić, jak się ludzie kłócą, jak to... O, zrzucając szczyla. Jak się ludzie kłócą o zupełnie błahą sprawę. Miałem taki wers kiedyś. Pozdrawiam. To jest na przykład, z nas się ludzie śmieją, że nie umiemy parodiować. Bartek Deklewa się za nas śmieje, że my nie umiemy parodiować Tymka Różynka. A nam się wydaje, że czasami takie jedno pojedyncze słowo
3: nigdy
0: nie sądziłem, to znaczy, że to jest trafione.
3: Ale kiedyś próbowaliśmy go parodiować i mi Zandberg wyszedł przez przypadek i się wtedy zlaliśmy ze śmiechu.
0: Ale mamy super zabawę dla państwa.
1: Niedaleko sobie.
0: Mówienie tekstów Szczyla głosem Zandberga. Jak to powiedziałem? Mów mi hip-hop, tak? I to jest bardzo fajne. To na przykład na śmieci. Mówienie głosem Zandberga tekstów Szczyla.
2: Dobra, panowie, bo zaraz się tutaj położymy wszyscy w studiu, więc wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby postawić kropkę w tej rozmowie.
0: Dobry moment, żeby postawić kropkę.
2: Dziękuję wam bardzo. Zatem, tym razem od drugiej strony. Lili Piotruś, Buchwi oraz Dominika Płonka. Która kiedy wraca?
1: Jutro o godzinie 7. Słuchajcie.
0: Zapraszamy. Domi, dziękujemy publicznie, że nagrałaś nam refren. On jest super.
1: Dziękujemy, że mi dziękujecie publicznie.
3: Dziękujemy, że nas wypromowała.
2: A my oczywiście dziękujemy, że nas słuchacie, jak zawsze. Dzięki, Adam. Zagrajmy teraz Maca Millera, Butterflies.

Let's Ride, Q-Tip w radiowej czwórce. Wczoraj rozmawialiśmy o nostalgii, teraz cofnęliśmy się do roku 1999. Amplified to w ogóle pierwszy solowy album Q-Tipa, wydany już po rozpadzie A Tribe Called Quest, tym pierwszym, no bo przypomnijmy, że teraz Tribe też tak już troszkę nie działają, no ostatni album wydali kiedy? No 10 lat temu, no właśnie, także teraz może był jakiś powrót, nie? Ale jednak długo nie było nic. Let's Ride, ten kawałek, którego słuchaliśmy, Q-Tip wyprodukował po części sam, ale po części we współpracy z J-Dillą, o którym będziemy rozmawiać jeszcze więcej po godzinie 20. Dlatego też naszym przyczynkiem do rozmowy będzie najnowszy album Busta Rhymesa, który, uwaga, powstał właśnie na bitach J-Dilli. I może to kogoś zastanawiać, jak to się stało, skoro J-Dilla od 20 już lat w tym momencie nie żyje. A jednak okazuje się, że zostawił bardzo dużo, około 300 bitów Busta Rhymesowi i on wybrał z tego tyle, ile uznał za stosowne, no i oczywiście nagrał traki. Trochę tych zwrotek jest starych, trochę jest nowych, bity wszystkie są stare, siłą rzeczy, ale album jest jak najbardziej nowy. Natomiast zanim najświeższy Busta Rhymes, no to może jeszcze rok 2000. Show Me What You Got, cały czas w produkcji J-Dilli, no bo to jest niesamowite. Ten gość odszedł w wieku 32 lat, ale zdążył zrobić tyle bitów, że do dzisiaj można w nich grzebać, można wyciągać nowości, można wyciągać też starocie oczywiście, co z przyjemnością teraz poczynię. Także jeszcze przed nami w tej godzinie Farsight w remiksie J-Dilli. No i tak, z Farsightem też jeszcze się spotkamy. Adam Smolarek przy mikrofonie, audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. Jestem z wami do godziny 21.00.

0: sami.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środę od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Świętujemy Dzień Polskiej Żywności w Dino. Skompletuj wszystko na grilla. Świeże mięso, pieczywo, akcesoria Grill and Chill i dodatki. Teraz ketchup Kotlin 450 gramów, 1 plus 1 gratis. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: Czy to Farsight i J. Dilla? Być może. 20 na zegarze.
1: Pogoda.
0: No dobra, no to jak jest? Otóż w Kłodzku 13 stopni, 12 może nawet, zależy jak na to patrzeć. No to, czy to jest sierpień? No chyba tak, chyba to jest sierpień, dlatego że w Szczecinie natomiast 23 stopnie w tym momencie, w większości kraju od 19 do 21. No i tak, jeśli chodzi o to, co na północy, to tam cały czas obowiązuje ostrzeżenie przed gęstą mgłą. A czego możemy się spodziewać w nadchodzących godzinach? No, spadku temperatur faktycznie, w górach może się pojawić około 7 stopni, no ale tam, jak dobrze wiemy, nawet latem bywa, że po prostu śnieg na szczytach zalega, tak? Więc jeśli chodzi o punktowe miejsce w górach, no to chyba nie ma się co aż tak sugerować, dlatego że w nocy przeważnie od 10 do 13 stopni na plusie jeszcze, ale w najbliższych dniach powrócą do nas 30. Otóż tak, w czwartek, w piątek już ma się ponownie pojawić upał.

0: od 25 stopni w centrum, przez 20 na północy, do 30 właśnie miejscami na południu. Miejmy nadzieję, że tak się odstanie, że to nie będzie 37, że to nie będzie 20 wszędzie, tylko jednak faktycznie coś koło tej 30. No dobrze, dobrze, taka nam się szykuje końcówka tygodnia. Miejmy nadzieję, że tak będzie. To jest moja afirmacja na dziś.
1: Autopromocja.
2: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Farside, dobrze wam znany prawdopodobnie. Ten kawałek zresztą był w wersji instrumentalnej bardzo długo podkładem Kosmy Króla w jego audycji. Album Lab Cabin California, jeden z najbardziej znanych kawałków The Farside oraz jeden z najbardziej znanych kawałków J.D. Lee.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Tak, no chłopak jeden cały czas, Adam Smolarek przy mikrofonie, razem z wami do 21:00, no i być może powinienem uściślić to, co powiedziałem chwilę temu, no bo to nie jest utwór stricte J.D. Lee, no ale jednak w jego produkcji, prawda? Także kontynuujemy spotkanie z klasycznym dosyć już rapem w tym momencie, no bo jeśli coś wyszło 30 lat temu, to myślę, że bez przeszkód możemy tak to nazwać. Teraz za to, za sprawą Komona i płyty Like Water for Chocolate oraz, no nie wiem, czy można powiedzieć, że cudownie słodkiego kawałka, ale z pewnością kawałka romantycznego, napisanego z myślą o Eryce Badu, bo tak, były takie czasy, że między nimi coś tam było, natomiast to nie jest serwis plotkarski, jak mówiłem, Gnomie Swawole, być może jutro, gdy wróci kolega Delem, ale teraz jednak po prostu sobie zagramy. Zagramy Delight, kawałek właśnie Komona i powiem wam, że znam go z bardzo nietypowego źródła, ponieważ znam go z sampla, który wykorzystał Vena na epce Monochromy w 14 roku bodajże, tak, no, także posłuchajmy oryginału. Come on, Delight.

0: 12 minut po 20, klasyczek od Komona, natomiast tutaj znowu bity J Dilla zmarł w roku 2006, ale jego muzyka wciąż się ukazuje i to jest przyczynek do naszej rozmowy. Ze mną jest Filip Kalinowski. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Hej.
0: Dziennikarz, pisarz, muzyk. Identyfikujesz się z tym nadal?
1: Coś tam trochę muzyk kiedyś, dzisiaj już nieporównywalnie mniej. Pisarz chyba jeszcze nie, ale dwie książki mam na koncie. A dziennikarz mnie cały czas uwiera, bo nie przepadam za współczesnymi mediami, ale korespondent podwórkowy sobie wymyśliłem, żeby jakoś to zhakować. No, nie najlepszym stanie są dzisiejsze media i szukają takich rzeczy, których ja nie szukam. Więc jestem osobą pełną pasji, która pisze i gada o rzeczach, które kocha i stara się zrozumieć.
0: A zatem Filip Kalinowski, pasjonat rapu.
1: To na pewno. I wychowanek kultury hip-hopowej.
0: Tak, autor książki Niechciani Nielubiani między innymi, albo audycji w Radiowej Trójce Zbiórka z Podwórka.
1: Tak jest.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. No dobrze, no to dzisiaj, tak jak wspomniałem, spotykamy się po części za sprawą dzisiejszej premiery Busta Rhymesa i albumu, który zawiera muzykę stworzoną przez J Dillę. No z tym, że to już zdążyliśmy sobie troszkę pogadać poza anteną, że Busta Rhymesie prawdopodobnie bardzo dużo osób słyszało za sprawą jego featuringów, jego klipów, jego estetyki i tego, że jest najsłynniejszym, takim przyspieszającym chyba raperem. To jest, myślę, pierwsza rzecz, jaką usłyszałem na jego temat dawno, dawno temu. No dobra.
1: Ja usłyszałem ja. I no, wybitny raper.
0: To no to na pewno.
1: I to jest też ciekawe w jego kontekście, że raper, którego nawet nikt nie próbował nigdy podrabiać. Że większość raperów ma tych takich ludzi, którzy, jak to się mówi z angielska, copycatów. A Busta Rhymesa nigdy nawet nikt nie próbował podrobić, no bo jest tak osobny, inny. I tutaj można wymieniać wszystkie jego super umiejętności, bo to jest taki raper z tego porządku super bohaterów komiksowych i on ma wiele super mocy i on ma super moc liryczną, super moc rapową, ale to jest człowiek, który naprawdę pomnik.
0: To prawda, tak, ale zwróć uwagę, że gdy mamy do czynienia, no właśnie, z materiałem nagranym na bitach J Dilly, on nawija inaczej. To jest w inny sposób. Na to mi zwrócił uwagę mój nieobecny dzisiaj kolega, który powiedział, stary, a słyszałeś w ogóle poprzedni album Busta Rhymes i J Dilly? Bo to jest inne flow niż to, które ty znasz. No i faktycznie na tych bitach się trochę nie da nawijać, tak jak Busta Rhymes to zazwyczaj robi, o ile też możemy tak skrócić to, że zazwyczaj w jakiś sposób. No dobra, czyli na jakich bitach w sumie?
1: No ja pamiętam w ogóle ten pierwszy chyba moment, w którym usłyszałem Busta Rhymesa na J Dilly i to był remix Dilly, który on zrobił i teraz będę strzelał, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ja, czyli Wuha, Got You All In Check i to był mój ulubiony remix. To były jeszcze te czasy, że każdy 12-calowy singiel, który udało się skądś zdobyć, był na wagę złota i to, że w ogóle na tych singlach się znajdowały instrumentalne wersje, a kapele, że można było ten numer rozłożyć na czynniki pierwsze, to ja pamiętam ten beat Dilly. I tu ja muszę zaznaczyć taką gwiazdkę. Ja nie jestem psychofanem Dilly.
0: O proszę. A to w Polsce mam wrażenie w tym jazzowym środowisku to jest popularne bycie psychofanem J Dilly, ale dlaczego
1: wydaje
0: nie?
1: Mi się, że

0: w ogóle w takim środowisku tego rapu, który z jednej strony z Native Tongsów, z A Tribe Called Quest, De La Soulu się brał, takiego rapu, który w Stanach był po prostu jakąś jedną z tych komnat rapowych i się mieszał z tymi innymi komnatami. A w Polsce wydaje mi się, że wiele osób, tak jak w wielu innych dyscyplinach popkultury polskiej, stawiało jakąś taką dziwną hierarchię, że to jest lepszy rap niż ten podwórkowy, inny i tak dalej. I ja bardzo doceniam Dile i tak samo nawet jako rapera go doceniam. To jest ciekawa rzecz, że on w tym takim swoim rapowanku producenta jednak, nie rapera, to był intrygujący. Fuck Police na łamach cytatu tutaj z Przekleństwem.
1: Taka
0: to
1: nazwa, co zrobić.
0: Wybitny numer. I Donuts to jest płyta, która jest w pewien sposób pomnikiem tego, jak można zrobić po prostu płytę z biciorami, nie tworzyć ideologii, że to jest instrumentalny hip-hop, zupełnie inna dyscyplina i tak dalej. Ale Dile jest dla mnie człowiekiem, który tłukł w beat maszynę. Dlatego tak blisko z Madlibem jest i ta J-Libowa cała współpraca. To jest człowiek, który tłukł sobie w klawiszki w domu i robił tych bitów ogromne ilości. I ja mam takie bardzo bliskie mojemu serduszku, ale nie mam tak, że każdy beat Dili to jest dla mnie niesamowita rzecz. I ja wielu raperów, którzy nawijali na bitach Dili tak najczęściej, to nie są moi ulubieni raperzy. Common wcześniej poleciał. Ja doceniam, ale to nie jest mój ulubiony raper. Ideologicznie mi zupełnie z nim nie po drodze i wszystkie te jego rasistowskie wylewy to jest straszna dyscyplina.
2: Powiem tak, w Commonie najbardziej chyba cenię jego barwę głosu, bo jest bardzo przyjemna dla mnie. No ale tak, no Common już za nami, to może Basta teraz faktycznie. Basta Rhymes, J. Dilla i T-Free akurat, który pojawia się tutaj gościnnie, po prostu wynurzył się nagle. T-Free z grupy Slum Village oczywiście. Posłuchajmy. Lay Down.

0: Busta Rhymes, Lay Down, kawałek z albumu Dilla Jens 2, który ukazał się dzisiaj, no i gospodarzem właśnie jest Busta, ale kto tu jeszcze nawinął? T-Free z grupy Slum Village.
1: Miasto po godzinach.
0: A zatem powtórzmy, ze mną jest pasjonat

0: rapu. Filip Kalinowski, pasjonat tak muzyki.
1: Tak. Tak jest.
0: Ja zostanę może przy tym, że dziennikarz, bo chyba najczęściej będzie. Można ciebie trafić w tej roli ostatnimi czasy.
1: Nie, ja się nie obrażam zupełnie. To jest tak jak wiesz, z tymi raperami, którzy mówią, że nie są raperami.
0: O Jezus, tak. Wcale nie robię hyperpopu. No tak, to ostatnio jest chyba najmodniejsze w muzyce alternatywnej. No dobrze, ale mamy wątek najnowszego albumu, który ukazał się właśnie dziś, wspomniane Diligence 2.
1: Ja żałuję, że go jeszcze nie słyszałem.
0: W całości. O, widzisz.
1: Wtorki są dla mnie właśnie przez to, że audycja moja się kończy o 3:00 i zawsze coś tam zabradziarzy. Jeszcze to jest taki trochę rozpłynięty dzień i poświęcam go robotom domowym. I nie posłuchałem go sobie jeszcze całego, bo jestem bardzo ciekaw. To jest rzadki przypadek, że płyta, co prawda Basta żyje i ma się dobrze, ale płyta w połowie przynajmniej pośmiertna. Zwykle na takie rzeczy nie czekam, chyba że to kolejne jakieś niewydane rzeczy od Bigela, gdzie każda zwrotka jest na wagę złota, to jestem bardzo ciekaw tego albumu.
0: No to ja powiem ci tak, warto. Ja byłem trochę nieprzekonany słysząc pierwsze single, dwa, bo ten z Lil Wayne'em też jest, zaraz go posłuchamy, to o nim pogadamy za moment, ale drugi kawałek, który wyszedł w tym momencie, już nie pamiętam jego nazwy akurat, po prostu wydawał mi się taki trochę jak obecna abstrakt rapy w Polsce, czyli to jakbyś chciał upchnąć 3 utwory w jednym, i w sumie to flow się zmienia, beat się zmienia i tylko, że tamto się nie klei. Z czego wychodzi refleksja, że no właśnie, nie wszystko, czego J. Dilla się dotykał, to złoto. No dobra, ale jak ustaliliśmy, J. Dilla od 20 lat nie żyje. To jakim cudem ukazuje się jego nowa muzyka w ogóle? No to jest tak, że było archiwum. Busta Rhymes miał ile? Mówił w New York Timesie, tak? 300 bitów. Wybrał sobie z nich co nieco. No ale jak my się zapatrujemy w ogóle na takie premiery?
1: Ja jestem ciekaw tego, że jest chyba teraz J. Dilla Estate, czyli ta taka forma pararodzinna, parabiznesowa, która opiekuje się spuścizną Dilli i domyślam się, że tam tych bitów jest nieporównywalnie więcej. No bo to jest taka rzecz, którą ja w rapie bardzo kocham. Ja pamiętam, jak byłem szczeniakiem i się trochę zżymałem, że na przykład Madlib to wydaje, był taki moment, jak Medicine Show wydawał. I wydaje mi się, że to był taki rok, w którym wydał 20 kilka płyt. I mówię, a nie mógł po prostu wydać jednej wybitnej, tylko 20, gdzie są rozrzucone te pojedyncze, ciekawe utwory. Ale to jest myślenie białasa ze wschodniej Europy, zimnej i intelektualnej. Wszystko trzeba przemyśleć, zanim się wypuści, a to jest muzyka robiona po prostu. U nas się mówi, co nagle, to po diable. W angielskim nie ma takiego przysłowia, bo co nagle, to hip-hop. I wydaje mi się, że względem tego to jest dokładnie tak samo jak z Madlibem, że ten Dilla po prostu z miłości, z czasami pewnie też substancji, z różnych powodów i przede wszystkim z pasji, i to nie mówię o pasji do robienia muzyki, tylko pasji do diggingu i szukania sampli i tego, że o, tu znowu znalazłem te 3 sekundy, które muszę wykorzystać. I on to robił i jeśli sam Basta jako nie najbliższy współpracownik Dilli, jakby człowiek, który od since day one, od pierwszego momentu, od pierwszej płyty tam Dilla się pojawił, nie pamiętam czy na oryginalnej płycie, czy tylko w tym remiksie, ale człowiek, który gdzieś tam się odbijał od tego Detroit i pojawiał się być może w studiu Dilli, być może Dilla mu wysyłał bity. Ja nie znam tej historii tak dobrze, ale jeśli on ma 300 bitów, no to ludzie ze Slum Village czy inni reprezentanci Detroit, jakiś Guilty Simpson muszą mieć po 1000 bitów u siebie. No i bit jest punktem wyjścia. I wydaje mi się, że wręcz ja też jestem wychowany, był taki utwór PMD i Daz FX, który się nazywał Rough Rugged and Raw. I to jest dla mnie definicja rapu. Ja kocham tą surowość, te odarte do kości 3 dźwięki. Krótki sample, stopa, werbel, albo dzisiaj względem tego, że nie zawsze są w ogóle perkusje, to nawet bez stopy, werbla, tylko leci sobie gdzieś najlepsze 7 sekund utworu, które gdzieś skądś wygrzebał. I raper na tym, tak zdolny jak Busta Rhymes, to naprawdę sprawia, że jestem pełen nadziei. Można bardzo dużo zrobić.

wydaje mi się, że wręcz lepiej w tą stronę niż w tą drugą, czyli ci wszyscy raperzy liczni, których przyszło nam pożegnać przedwcześnie. I tu znowu, oni zwykle spontanicznie nagle nagrywali numery, bo to nie jest kwestia, nie wiem, nowej szkoły, nie lubię tego określenia, ale niech będzie w

0: i on nagrywa kolejną płytę w chwilę właściwie, bo musi wypełnić kontrakt. To jest dyscyplina, to jest forma wypowiedzi, która kocha nagłość. I o ile te takie a cappella, zwrotki położone gdzieś tam, to zwykle różnie z nimi bywa. Bo jednak jeśli dobry producent do tego siadał, to wybierał te największe perełki. Wydaje mi się, że słychać to chociażby na zeszłorocznej płycie Mobb Deep, że Prodigy najlepsze zwrotki, które położył, no to Za życia i te, które tutaj się pojawiły, są okej, ale to nie są niesamowite zwrotki. I jakkolwiek by się Havok czy Alchemist starali, to ta produkcja nie do końca ciągnie to na tyle, że ja wracam do tej płyty. A jeśli ma się szczątkowy beat, to naprawdę można się nakombinować i zrobić coś ciekawego, ale tutaj gwiazdka, nie wiem co Basta zrobił, bo też słyszałem tylko te dwa single, kocham Lil Wayne'a całym serduszkiem, Best Rapper Alive, więc to było miłe usłyszeć go na bicie Dilly. Ale...
1: Okej, okay, to jest, zastanawiam się, czy to jest odważne stwierdzenie.
0: Best Rapper Alive to jego słowa.
1: A, no dobra, samozwańczy. Dobra, no ja wiem, ale kto tu je kolportuje, także...
0: Nie, ja zdecydowanie Lil Wayne, Best Rapper Alive.
1: Dobrze, dobrze, no to ja pozwolę sobie nie zadementować tego. Zwłaszcza, że przed nami, no właśnie ten kawałek, w którym pojawia się Lil Wayne, Busta Rhymes, J. Dilla, Lil Wayne, Talk Your Shit. Kawałek, który mogliście już tu słyszeć, bo to singiel, a zwrota Lil Wayne'a jest archiwalna, ale o tym może za moment.

0: Tokyo Shit to single z Diligence 2 i w ogóle to jest recykling. Zwrotkę Lil Wayne'a mogliśmy słyszeć już z dekadę temu w kawałku zatytułowanym Nirvana Hello.
1: Od chłopaków.
0: A w czwórce ze mną cały czas Filip Kalinowski, także dwóch chłopaków sąsiedztwa jednak jest, faktycznie można powiedzieć. Rozmawiamy wokół J.D. Lee, rozmawiamy wokół Busta Rhymesa, ale no właśnie, bo to jest wątek, do którego troszkę zmierzaliśmy w poprzednim studiu, ale nie padł, czyli innymi słowy wydawanie muzyki artystów, których od dawna nie ma. I czy tu wchodzimy trochę w pytanie o etykę tego, ale ja zadam inne pytanie może. Czyli czy warto pod kątem artystycznym?
2: No to się trochę wiąże z tym, o czym mówiłem przed chwilą, że wydaje mi się, bo chyba nawet nie chcę zaczynać rozmowy o etyce, bo to jest na tyle problematyczne i możemy może zahaczyć o kilka wątków,

0: ale no mnie najbardziej interesuje to, co wychodzi z głośnika. Dzisiejszy świat jest na tyle nieetyczny, że każdy ma ubrudzone paluszki i mamy telefony w kieszeniach, na których jest krew małych dzieci z Afryki i to nie da się tego obronić. Nieważne, na jakiej manifestacji się ostatnio było. A to, co wychodzi z głośnika, bardzo często jest bardzo wątpliwej jakości. To jest tak, że są płyty takie okej, są płyty złe i musiałbym się dłuższą chwilę zastanowić, co naprawdę mnie chwyciło z takich pośmiertnych płyt czyichś. Na pewno będą to dwie płyty Bigela, bo to był niesamowity raper po prostu i człowiek taki, który zionął ogniem, jak wchodził za mikrofon i każdy wers to był taki buńczuczny punchline. I właśnie dobrym przykładem jest to, co NAS w zeszłym roku zrobił, ten taki trochę muzealny tryb, fundusz pomocowy dla raperów, o których już się tak dużo nie słyszy i wyszła płyta Ghostface'a, wyszła płyta Raekwona, wyszło nowe De La Soul i wyszła też płyta Mobb Deep ze zwrotkami nieodżałowanego, no bo to jest na pewno jeden z moich ulubionych raperów, Prodigy'ego z Mobb Deep. I wyszedł album Bigela, singiel, w którym pojawia się też NAS, całkiem fajne. Te numery, które właśnie są akapellami z wprowadzonymi tam nowymi bitami, już nie do końca. No i trochę archiwalnych nagrań, więc wydaje mi się, że tu już woreczek się wyczerpał, że jeśli już są na oficjalnie wydanej płycie freestyle z radia puszczane, no to chyba już nie ma w czym przebierać, a w bardzo wielu przypadkach jest w czym przebierać, że tutaj wracamy do tej nagłości rapu i tego, że tak wielu ludzi po prostu w tym studiu odpracowuje szychtę. Przychodzą niektórzy dzień w dzień, niektórzy raz na dwa dni, niektórzy raz na tydzień, ale tłuką tam po prostu i że to jest trochę pasja, trochę dyscyplina sportowa.
1: Tak jak niektórzy pisarze też, nie? Jest podejście, że trzeba codziennie rano wstać i naklepać te 10 stron, 4 dajmy na to, nie? A inni powiedzą, no nie, kompletnie nie, bo ja potrzebuję weny danego dnia i weny nie wypracujesz w ten sposób. No ale z drugiej strony chyba większość profesjonalistów mówi o tej stałej rutynie.
0: Wydaje mi się, że tak, że względem to chyba Hemingway mówił o tym, że właśnie trzeba siadać i pisać i później najwyżej wyrzucać. I jeśli ktoś czegoś nie wydał, to być może wyrzucił. I tutaj pojawia się pewien etyczny problem. Tutaj wrócę do Lil Wayne'a, który dla ciebie wiem, że nie jest best rapper alive, ale on dopóki jeszcze pisał, bo on od pewnego momentu już w ogóle przestał pisać, to on miał taką swoją technikę, że on zapisywał całe zeszyty i kreślił 90% z tego. Mhm. Zostawiał pojedyncze wersy i wydaje mi się to słuszne, bo jeśli w ogóle istnieje coś takiego jak wena, to jest kwestia, którą często w mojej audycji podnoszę z różnymi raperami, bo mnie ciekawi sama ta dyscyplina i jak to działa. Różne i techniczne niuanse, to jak ludzie zapisują zwrotki, to w jaki sposób stymulują się do tego, żeby właśnie rapować, no to jeśli w ogóle istnieje coś takiego jak ten moment oświecenia, w którym dzieje się ta magia i to, co w Stanach, w afroamerykańskiej kulturze od zawsze było nazywane channelingiem, że to już w ogóle nie ty to robisz, tylko coś przemawia przez ciebie, no to musisz dać temu miejsce, żeby to uszło z ciebie i tutaj pojawia się praktyka i wydaje mi się, że rap jest na tym przecięciu dziwnym sportu i sztuki, że większość ludzi to robi. No i skoro wybiera coś, no to tutaj zawracamy z powrotem do tej etyki, że być może nie warto tego wszystkiego puszczać, chociaż jak z każdą generalizacją przeczą temu pewne rzeczy, bo nagle słyszę gdzieś wygrzebaną zwrotkę czy też beat i mówię, o wow.
1: To ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że lubię Maca Millera, to co wychodzi też pośmiertnie od niego,

Nie wszystko jest dobre, ale jestem zaskakująco dobrego zdania o tych albumach. No teraz zbliża się dziesięciolecie jego płyty sprzed dekady właśnie. Wow, gratuluję sobie. Także wychodzą nowe utwory też. Nie ma ich za dużo, ale mają się pojawić. Natomiast może zostańmy przy tym, że hołdy można składać na różne sposoby, na przykład reinterpretując utwory w zupełnie różnych gatunkach. My posłuchamy teraz zespołu, który chyba kojarzysz, czyli Błota. Mhm. I zespołu, który co roku w zasadzie składa hołd J. Dilly w podczas Dilla Month, tworzą całą serię koncertów w zasadzie poświęconą J. Dilly. We Remember Dilla, taki jest ich tytuł, a tymczasem u nas teraz Let's Grow, właśnie w interpretacji Błota.

0: Błoto, błoto reinterpretujące J. Dilla na swoich koncertach rok w rok, ale też nagrywające, no właśnie, w tym przypadku kasetkę, dostępną przede wszystkim fizycznie. Let's Grow, tego słuchaliśmy. Ze mną w radiowej czwórce Filip Kalinowski. No i teraz na sam koniec naszej rozmowy dojdźmy do tego właśnie, w jaki sposób J. Dilla się upamiętnia.
1: No on się upamiętnia na ogrom różnych sposobów. Wydaje mi się, że naprawdę... Oczywiście, jeśli weźmiemy całą muzykę rozrywkową, to znajdziemy trochę i zespołów, i ludzi, którzy są tak często reinterpretowani, upamiętniani na koncertach, występach, coverowani i tak dalej. Ale w rapie nie wydaje mi się, żeby był ktokolwiek, komu rok w rok jest poświęcony specjalny dzień i na całym świecie się dzieją poświęcone jemu występy.
0: Musiałbym się zastanowić, czy może Tupac nie ma jakiejś takiej też...
1: Ale jest coś takiego jak Tupac Day
0: i że... nie wydaje mi się.
1: Wydaje mi się, że w takiej chronologii polskiego hip-hopu to poza Warszawą, gdzie z mojego doświadczenia Tupac nie był najistotniejszym raperem, no to on był najistotniejszym raperem w Poznaniu, w wielu innych miastach i w ogóle... No, jakbym miał strzelić, kto jest najważniejszym raperem dla polskiego hip-hopu, nie mówię o twórcach, tylko o ludziach, którzy słuchali hip-hopu w latach 90., to bym obstawiał, że to był Tupac. W Warszawie to pewnie byłby Biggie, Nas, ale we wszystkich innych miejscach to byłby Tupac. I nie ma czegoś takiego jak Tupac Day, nie pamiętam żadnego rapowego numeru polskiego poświęconego Tupacowi. I żadnemu innemu w ogóle raperowi. Nie wydaje mi się, żeby dorobił się tego ktokolwiek. Mac Miller.
0: Wiesz co, jest kawałek, który graliśmy zresztą wczoraj. To jest utwór Pay z OSTR-em i oni tam wymieniają parę różnych osób. Nawet Guru jest wspomniany.
1: Tak, to takie numery kojarzę, jak najbardziej.
0: Takie, no tak, ale to jest takie wymieniające ileś osób. To dokładnie. Po pierwsze, a po drugie, no to są bardzo pojedyncze w sumie kawałki.
1: Byłem ostatnio, nie podobało mi się, ale to nieważne, na Wu-Tangu w Łodzi. Tam też był taki moment, że były zdjęcia tych, którzy odeszli i po prostu robiło się hałas. Punkt wyjścia All Dirty Bastard i później po kolei niektóre dziwne dla mnie typy, a niektóre takie, których nie da się pominąć. Ale to, jak wielkie piętno odcisnął Dilla z jednej strony na środowisku producenckim, bo mamy w Polsce, ja przez to, że nie jestem psychofanem Dilli, to nie śledzę, czy w Bułgarii, czy gdzieś w innych miejscach świata są też ludzie, którzy są tak bardzo pod jego wpływem, czy też chcący mu oddać hołd, no ale w Polsce mamy chociażby Metro, producent z Brzegu, który wydał z 4 płyty, które mają Detroit, albo Dile, albo Donaty w tytule i jakby to dla niego jest producent, który jest na pewno najważniejszym punktem odniesienia. Z drugiej strony mamy całą długo już trwającą, bo ja mieszkałem we Wrocławiu od 2009 do 2012 roku i pamiętam, że wtedy EAPS jeszcze jako Electric Acoustic Beat Sessions grali pierwszych, wydaje mi się, że pierwszy hołd dla Dilli w tamtym momencie. Pamiętam takie wydarzenie w Powiększeniu Warszawskim, które było dosyć spektakularne. Dużo ludzi bardzo tam było. To były jeszcze czasy, kiedy Macał Wyro świętej pamięci prowadził Kosmos i on tam grał chyba seta z rzeczy Dilli. Pamiętam, że ja zrobiłem stamtąd audycję dla Red Bull Music Academy Radio. Na pewno się tam wypowiadali ludzie z EAPS-ów, na pewno Ment z Resmentalizmu, na pewno Maceo Wyro, myślę, że Calak, myślę, że Herman, tych osób takich. I nie wiem, czy to jest polska dyscyplina, bo ja nie śledzę tego, czy na przykład we Francji jest środowisko dealowe i tak samo wychodzą płyty w hołdzie i są. Ale wiem, że na pewno w Stanach one się dzieją, bo na jakichś takich social mediach, które śledzę, ludzi związanych ze Stones Throw, czy w ogóle diggerów płyt, to za każdym razem, jak przychodzi rocznica śmierci Dilli, to pojawia się, że jest Dilli.

0: Dilla Day i są występy, nowe numery i tak dalej.
1: Tak, Dilla Day, Dilla Month to nie są nasze polskie wymysły, przecież ostatecznie to też pomysł, który jest obecny. No dobrze, warto zatem przyglądać się produkcjom J. Dilly, beatom J. Dilly, tak? Beatmakerem bardziej, nie producentem.
0: No moim zdaniem beatmakerem, co w ogóle nic nie ujmuje, to nie jest żadna hierarchia. Dla mnie to nie jest tak, że producent jest wyżej niż beatmaker. Znaleźć wybitny loop to jest taka sama magiczna umiejętność, jak zaaranżować bardzo skomplikowany utwór, dogadać z raperem, żeby on położył zwrotkę swojego życia i tak dalej. Dilla moim zdaniem był człowiekiem, który potrafił znaleźć niesamowity sample i zrobić z niego taką pętlę, że ja znajdowałem tam tak dużo nowego, więcej niż suma składowych, o tak. I to była jego niesamowita umiejętność.
1: No to J. Dilly. Rozmawialiśmy dzisiaj przy okazji wydania Diligence 2, czyli albumu Busta Rhymesa właśnie na archiwalnych bitach Dilly. Ze mną był Filip Kalinowski. Dziękuję ci bardzo.
0: I ja dziękuję,
1: że zajrzałeś do studia Radiowej Czwórki. Nie tym wyjątkowo do tego studia. Nie do...
0: Bardzo miło czasami zmienić studio. Warto wychodzić ze strefy komfortu.
1: No, mam nadzieję, że cię nie przeraziłem jednakowoż. Dobrze, posłuchajmy Błota raz jeszcze. Wyzysk teraz w Radiowej Czwórce.

Wyzysk, Błoto i Ion D z albumu Atmosfera, który ukazał się nie tak dawno. No tak, i bardzo miło nam się dzisiaj rozmawiało w Chłopakach z Sąsiedztwa. Moi goście po prostu najpierw

roześmiani, teraz bardzo analizujący dogłębnie twórczość J. Dilly i w ogóle raperów, ale no musimy zakończyć niestety na pesymistycznej, na smutnej nucie, dlatego też, że dotarła do nas wieść, że zmarła Dolly Parton, także no wypada chyba w tej sytuacji zagrać jeden z jej największych przebojów. Ja poznałem go w wersji dużo bardziej rockowej, w wersji The White Stripes, ale jednak w tym przypadku posłuchajmy, zostajmy przy oryginale. Jolene, na koniec Chłopaków z Sąsiedztwa dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Adam Smolarek przy mikrofonie, realizował Paweł Worobiej, a wydała Renata Żuchowska. Słyszymy się ponownie jutro o 19:00, również w tej audycji, a tymczasem za moment Bartek Czarkowski i jego Degustibus.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w Popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: Ona czuje we mnie pinią.
6: O nie, my tak nie gramy.

0: Jest godzina 21.
1: Pogoda.
0: I a propos 21, to tyle stopni było o 20 w Szczecinie, to było najcieplejsze miejsce w naszym kraju. Jakbyśmy zamienili miejscami cyferki, na które składa się liczba 21, to mielibyśmy 12 i 12 stopni było w Kłodzku i to było z kolei najzimniejsze miejsce o godzinie 20 w ten letni wtorek, cały czas jeszcze sierpniowy wtorek. Chyba nie powinniśmy narzekać na to, jak było dzisiaj w ciągu dnia i chyba nie będziemy narzekać na tę noc. Będzie chłodna od 9 do 12 stopni. Chłodniej będzie na krańcach północno-wschodnich, najcieplej będzie na południowym zachodzie, 12 stopni w Zielonej Górze, 10-11 stopni we Wrocławiu i 12 stopni także w całym pasie od Małopolski do Podkarpacia, 12 stopni. Jak będzie wyglądała środa, o tym opowiem wam za godzinę, bo na razie trzeba przenieść się w krainę muzyki. Zaczynamy za moment audycję De Gustibus.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejsce.

0: polski chill. Pojedziemy z wami do pracy,
1: wyjdziemy na spacer z psem
0: i udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
0: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: No i chciałbym delikatnie zapytać, czy nie można było tak od początku, czy nie można było takiego materiału dowieść na nową płytę? I to pytanie retorycznie rzucam w eter na antenie czwórki. Polskie Radio, audycja De Gustibus, 21, 23. Bartek Czarkowski, jak co wtorek zapraszam na przegląd różnych tematów muzycznych. O gustach tutaj nie dyskutujemy, tylko po prostu się cieszymy, jeśli mamy różne i jeśli z różną muzyką chcemy się spotkać, to właśnie wtorek, 21, 23. Jest takim czasem.

Nowy singiel od Olivii Rodrigo zatytułowany Serena Joy, mocno polityczny, no ale też mocno rockowy, ale w takim wydaniu, w jakim lubię Olivię Rodrigo i bardzo chciałem, żeby tak, znaczy nie spodziewałem się, że tak będzie brzmiał ten singiel, ale jak go wczoraj posłuchałem kilka razy, dzisiaj sobie dołożyłem jeszcze, to pomyślałem, że kurczę, no gdyby tak brzmiała ta czerwcowa płyta. Nie jestem fanem tego nowego albumu Olivii Rodrigo, nadal jestem fanem Olivii Rodrigo, no i ucieszyła mi się mordka, kiedy wczoraj posłuchałem Sereny Joy. Będę wracał na pewno do tego singla. Co ciekawe, audycję De Gustibus z podsumowaniem muzyki za czerwiec i za połowę lipca rozpoczęła właśnie Olivia Rodrigo. I audycję De Gustibus z podsumowaniem najważniejszych premier płytowych sierpnia, także singlowych albo albumowych premier sierpnia, także rozpoczęła Olivia Rodrigo. Może to będzie jakaś tradycja i może kiedy będziemy sobie w ostatni wtorek września sięgać po premiery 9 miesiąca 2026 roku, to znowu nadarzy się okazja, żeby posłuchać Olivii Rodrigo. Serena Joy, nowy singiel, być może trafi na playlistę czwórki, być może będzie nowością, ale jeśli nie, to na pewno w audycjach autorskich ta piosenka znajdzie swoje miejsce. 8 minut po godzinie 21. Oczywiście, że chciałem też rozpocząć De Gustibus od Dolly Parton. To znaczy nie chciałem, bo nie życzyłem jej śmierci. Natomiast kiedy ta informacja pojawiła się około godziny 20, to pomyślałem, że Jillian będzie świetnym rozpoczęciem tego spotkania i oddaniem takiego drobnego hołdu dla tej wybitnej piosenkarki country. No ale skoro Adam kończył swój program Jolene i kończył program Dolly Parton, to być może ja powinienem też zostawić jakiś akcent, ale trochę później, czyli raczej w drugiej godzinie naszego spotkania. 80 lat miała Dolly Parton, wielka postać amerykańskiej muzyki, ale mam wrażenie, że także w Polsce mająca naprawdę wielu fanów, którzy lubili to brzmienie country. W latach 80. i na początku lat 90. przecież dość mocno obecne w mediach. Nie było zbyt wielu stacji radiowych, nie było tylu telewizji, co teraz, ale Dolly Parton pamiętam, że pojawiała się na ekranach telewizyjnej jedynki czy telewizyjnej dwójki. Pamiętam to dobrze, dlatego że mój, również jak Dolly Parton, już świętej pamięci wujek, był ogromnym fanem jej twórczości. Jeśli od kogoś dowiedziałem się, że w ogóle taka postać w muzyce istnieje, to musiał być to mój wujek Jurek. No dobra, tyle o Dolly Parton, tyle na razie o Olivii Rodrigo. Przegląd nowości z sierpnia tego roku. Zaczynamy od płyty, która nie zmieściła nam się w lipcowym wydaniu De Gustibus, w którym zajmowaliśmy się tymi istotnymi premierami. Mowa oczywiście o nowej płycie Charlie XCX. W związku z tym, z takiego dziennikarskiego obowiązku, warto zajrzeć na ten bardzo dobry skądinąd album.

Każdemu, naprawdę każdemu życzyłbym takiego utworu miłosnego, ale to jest miłość platoniczna, bo Charlie XCX w kawałku zatytułowanym Magic Metal Montana wyznaje uczucia swojemu długoletniemu partnerowi muzycznemu, producentowi między innymi tej płyty, czyli nowego albumu, z którego posłuchaliśmy właśnie tego kawałka, ale przede wszystkim płyty brat. A.G. Cook to jest facet, który, ale to będzie taki śmieszny dowcip, rozumiecie, A.G. Cook gotował z nią już kilkanaście utworów i tak go uwielbia, że poświęciła mu jeden z utworów na tej płycie Magic Metal Montana, to właśnie ten kawałek. I życzę, żeby osoby, które was kochają, platonicznie albo nieplatonicznie, nagrywały o was takie utwory. Naprawdę kilka razy przy słuchaniu tego konkretnego fragmentu nowej płyty Charlie XCX, myślałem sobie, że to jest cholernie wzruszające. No i przy okazji, skoro już użyłem słowa cholernie, to muszę powiedzieć, że Music Fashion Film cholernie mnie zaskoczyło. Nie robiłem sobie jakiegoś... Nie robiłem sobie jakichś wielkich nadziei, że ta płyta po tym, co wydarzyło się przy bracie, który właściwie nie był płytą, tylko był fenomenem, był całym ruchem, który rozpoczął się wraz z początkiem lata 2024, że Charlie XCX będzie mogła przebić tę płytę i pewnie na poziomie wyników, pewnie na poziomie popularności, na poziomie wpływu takiego popkulturowego, to się nie udało. Mimo okładki, która odbijała się echem, no bo mieć na płycie zdjęcie, no chociażby Martina Scorsese, to jest w 2026 roku nadal rzecz wielka. On tu w tym wypadku akurat reprezentuje tę trzecią ze sztuk, czyli film, no ale jest jeszcze fashion, jest music. I tutaj John Cale odpowiada za muzykę, a za modę, Boże, ten projektant, no teraz sobie nie przypomnę, za chwilę to nadrobię, wybaczcie, przepraszam. Jeśli chodzi o modę, to po prostu wiem, że trzeba założyć skarpetki, bieliznę, spodnie i wyjść, a jeszcze koszulę albo koszulkę i wyjść z domu, a jak jest zimno, to kurtkę. W każdym razie nie robiłem sobie wielkich nadziei, okazało się, że ona trafiła ze świetnym albumem. Płyta, która nie jest za długa, jest w sam raz, jeśli chodzi o długość, świetnie wyprodukowana, no i ma przede wszystkim bardzo dobre utwory. To nie jest album na tak zwany odwal, żeby tylko przebić brat i żeby już zapomnieć o tamtej płycie, bo była pewnie taka pokusa, że ucieknijmy od brat, że wszyscy oczekują ode mnie cały czas tego seledynowego i ja muszę zrobić wszystko, żeby ten seledynowy gdzieś ukatrupić. No i to się mogło nie udać, a udało się dowieść płytę, która być może nie będzie albumem roku, być może nawet nie będzie w pierwszej dziesiątce w podsumowaniach 2026, ale jest płytą, która dla mnie rymuje się trochę z ubiegłoroczną płytą Rosalii, czyli albumem, który również nie budził we mnie takich emocji, że nigdy nie słyszałem takiej jej muzyki i że jestem poruszony, ale robi coś tak fajnego ci w głowie, że masz ochotę włączyć jeszcze raz tę płytę i jeszcze raz i nie przeskakujesz pomiędzy utworami, tylko słuchasz tego albumu jako gotowej całości. To na pewno jest zasługa pomysłu Charlie i na pewno jest to także zasługa wspomnianego A.G. Cooka, producenta wykonawczego tego albumu. Music Fashion Film, płyta z końcówki lipca 2026. Słuchamy utworu, którym zamyka się całość, jedynego utworu, w którym pojawia się gościnnie. No i właśnie postać znowu nie ze świata muzyki, tylko ze świata filmu. Reżyser David Cronenberg, który wspomaga wokalnie Charlie, zresztą bardzo ciekawie został wykorzystany jego głos. Posłuchajmy utworu No One Lasts Forever, Charlie XCX.

Powiedziałbym, że to nie jest płyta, którą kochają stacje radiowe, nawet jeśli chodzi o dwa najbardziej przyswajalne single, czyli Spring Summer 26 oraz Kamera, dwa utwory, które wybrałam do promocji tego albumu, jeśli chodzi o media, natomiast no, nawet te single nie są jakimiś idealnymi piosenkami do radia. Dla mnie są oczywiście, natomiast ja mam spaczony mózg. Ja bym grał w radiu chociażby właśnie takie utwory jak ten przed momentem, No One Lasts Forever z Davidem Cronenbergiem, Charlie XCX z albumu Music, tutaj John Cale, Fashion. No i miałem sprawdzić. Sprawdziłem i Marc Jacobs i film, czyli Martin Scorsese. Oni trzej odpowiadają za te trzy gałęzie sztuki na okładce ósmego studyjnego albumu Charlie XCX, który ukazał się już ponad miesiąc temu, 24 lipca. Mam wrażenie, że dopiero pierwszy raz odpalałem tę płytę w całości, a już minął miesiąc i za chwilę będzie trzeba się zbierać do podsumowań. Gdzieś u mnie będzie wysoko, natomiast tak jak kilka minut temu rzekłem, nie jest to album, który zmienia życie, jest to album, który na pewno je uprzyjemnia, ale trzeba mieć jednak odrobinę rozwinięty gust muzyczny. Nie, żebym kogoś obrażał, tylko że to nie jest po prostu muzyka dla wszystkich i nie są to łatwe utwory. One są popsute z zamysłem przez duet producencki. One są zaśpiewane w specyficzny sposób przez Charlie, chociaż mam wrażenie, że wokalnie ona czuje się na tym albumie niezwykle pewnie. Natomiast jako całość to są po prostu trudniejsze utwory, które niekiedy mogą wręcz zahaczać o bycie eksperymentalnymi. Może to także pokłosie tworzenia ścieżki dźwiękowej do Wuthering Heights z Johnem Cale'em zresztą sprzed pół roku. Będę wracał do tego albumu i w swoich prywatnych odsłuchach, ale także w tej audycji, jeśli czas na to pozwoli. A ten czas mamy do 23. Jesteśmy w pierwszej z czterech połówek naszego wtorkowego spotkania. Czy jeszcze jesteśmy w lipcu, czy już jesteśmy w sierpniu? No, odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, bo ten singiel datowany jest na 31 lipca, ale zaczęły się z nim dziać cuda w momencie, kiedy Slater, bo o tej wykonawczyni mowa, ruszyła znowu w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych i Brand New Channel stało się dużym viralem. Posłuchajmy tego singla.

Brand New Chanel, see utwór od Slater. Jeśli Charlie XCX za kilka miesięcy albo za kilka lat będzie miała komuś oddać palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o mieszankę hyperpopu, elektropopu, muzyki elektronicznej mieszanej z brudem, no to będzie oddawała tę palmę pierwszeństwa Slater. W tym roku ukazała się jej czwarta studyjna płyta, zatytułowana Worst Girl in America. Album, który świetnie się przyjął, jeśli chodzi o recenzentów, jeszcze lepiej chyba, jeśli chodzi o publiczność, ze sprawą kilku singli. Ja nie jestem aż takim zwolennikiem Worst Girl in America, ale może wynika to z faktu, że po prostu dużo takiej muzyki słuchałem, uwaga, 20 lat temu i teraz mnie jakoś ona tam specjalnie nie rusza. Natomiast ten singiel, który zapowiada podobno jeszcze tegoroczną, drugą płytę w 2026, Worst Man in America, to ten singiel siadł mi bardzo. Brand New Chanel's Slater, rzecz, która jeszcze zahacza o lipiec, ale trafia już niemalże do podsumowania sierpniowych premier. No takie lekkie przekroczenie z mojej strony, ale mam nadzieję, że krzywdy nikomu nie robi. 29 minut po godzinie 21. Teraz antenę oddamy na blisko 30 minut, czyli niemalże do samego końca pierwszej godziny naszego spotkania. Artystce, którą nazwę wybitną i nie będę bał się nazywania jej artystką wybitną, dlatego, że wydała po prostu wybitną płytę. Phoebe Bridgers po 6 latach od wydania swojego solowego albumu Punisher wraca z albumem, ale zanim posłuchamy fragmentów tego nowego, to przypomnę, że przecież jeszcze 3 lata temu była w składzie zespołu Boy Genius i wtedy znowu dostawaliśmy od niej fantastyczne utwory, chociaż nie podpisane solowo.

sumie, jak tak na spokojnie przyjrzeć się kolejnym datom premier płytowych podpisywanych przez Phoebe Bridgers, to jest w tym matematyczna precyzja. Rok 2017, Stranger in the Alps. Rok 2020, czyli 3 lata później, Punisher. Rok 2023, wspólna płyta z supergrupą Boy Genius. I rok 2026, czyli po kolejnych 3 latach, nowy album Phoebe Bridgers zatytułowany Lost Weekend. My cofnęliśmy się do 2023, czyli do Boy Genius, do płyty, która była jedną z moich 3 ulubionych płyt tamtego roku i do singla zatytułowanego True Blue, który był moją ulubioną piosenką w 2023 roku. Czekałem na ten powrót, no właśnie, jeśli chodzi o powrót solowy, to po 6 latach, jeśli chodzi o powrót w ogóle do muzyki, to po 3 latach. Czekałem na tą nową Phoebe Bridgers. Miesiąc temu w audycji podsumowującej najciekawsze premiery czerwca i lipca grałem wybitny już w moim przekonaniu singiel Lost Boys, kandydata do jednego z ulubionych, jeśli w ogóle nie najlepszego singla 2026, no ale to była końcówka lipca. Wszystko się jeszcze mogło wydarzyć. Znaliśmy tylko jeden utwór z tego albumu. Teraz znamy już całość. Ja słucham muzyki na tym popularnym serwisie streamingowym, tym, który pod koniec roku przygotowuje takie podsumowanie tego, kogo słuchaliście, ile czasu spędziliście w tym serwisie na słuchaniu konkretnej muzyki. Nie mam już dzisiaj żadnych wątpliwości, że kiedy przyjdzie to podsumowanie, które ma taką specjalną komercyjną nazwę, to tam na pierwszym miejscu będzie ten album i na pierwszym miejscu będzie ta wokalistka, bo dzisiaj mamy 25 sierpnia, tak, płyta wyszło 14, to myślę, że mam luźno około 30 odsłuchań tego albumu. Słucham go w każdym momencie, w którym nie muszę słuchać czegoś innego i słucham go w każdym momencie, w którym po prostu mogę słuchać muzyki. Tak jestem zafascynowany płytą Lost Weekend, która wydaje mi się albumem niemalże perfekcyjnym i kolejnym z tegorocznych wydawnictw, które przy pierwszym odsłuchu budzą po prostu ciarki. Jeśli jeszcze nie słyszeliście całej płyty, to już wam zazdroszczę, bo taka muzyka po prostu powoduje, że te

te włoski na rękach stają i dają to takie niezwykle rzadkie ostatnio uczucie przy obcowaniu z muzyką. Lost Weekend, płyta Phoebe Bridgers, jej trzecie studyjne wydawnictwo. Pierwsze, które mam wrażenie wprowadza ją na takie bardzo komercyjne wody, że ona staje się artystką mainstreamową, artystką z muzycznej ekstraklasy, ale jednocześnie kompozycjami próbuje uciec od tego sukcesu. Robi to być może specjalnie, może jest to coś, co przeczuwa, że nie chce być w tym mainstreamie, mimo że koleguje się już dzisiaj z Taylor Swift, to może to jest próba jakiegoś takiego autokrzywdzenia się, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast ten dualizm, to rozdwojenie dało moim zdaniem właśnie efekt znakomitej płyty. Bądźmy na niej jeszcze przynajmniej dwa razy. Phoebe Bridgers, Kill Me.

No i o tym właśnie mówię. Czy to jest utwór, którym chce się wchodzić do muzycznej ekstraklasy? Jest i nie jest, bo ma wszystko, jeśli chodzi o produkcję, żeby kochały go amerykańskie, zwłaszcza stacje radiowe. A dla Phoebe Bridgers Ameryka to jest podstawowy rynek jednak. Ale kompozycyjnie są tam rzeczy, które nie pozwalają się tym utworom aż tak bardzo rozhulać, jeśli chodzi o zasięg. Natomiast myślę, że ona nie narzeka także na popularność i na to, co dzieje się przy okazji premiery jej nowego, trzeciego studyjnego albumu zatytułowanego Lost Weekend. Phoebe Bridgers w czwórce. Utwór zatytułowany Kill Me. Ten męski głos, który pojawił się pod koniec utworu, to jest Cameron Winter. On występuje na tej płycie pod pseudonimem. Nie tylko w utworze Kill Me, ale także w utworze I Can't Wait. Świetnie dopełnia wokalnie i humorystycznie, myślę, że oni się to musieli nieźle bawić w studiu. Dopełnia to, co dzieje się przy Phoebe Bridgers i jej tekstach i jej wokalu. To jest bardzo smutna płyta, ale jednocześnie paradoksalnie wydaje mi się, że Phoebe jest dzisiaj bardzo szczęśliwą kobietą. Jest w nowym związku, rozpoczęła nowy etap swojej kariery, za chwilę rusza w trasę. No właśnie, w ogóle to wszystko, jak wykorzystano promocję na różnych etapach do sprzedania płyty Lost Weekend, to jest rzecz do opisania przez jakiegoś speca od marketingu albo speca od PR-u. Takich rzeczy się już dzisiaj w muzyce praktycznie nie robi. Wszystko idealnie rozpracowane, tylko jeden singiel, ten Lost Boys, pojawił się przed premierą albumu, a i tak cały muzyczny świat czekał na to, co Phoebe Bridgers po 6 latach zaproponuje nam solowo. Sam chyba sobie rozpiszę wszystkie te ruchy, które ona od początku maja robiła, najpierw koncertowo, a potem w social mediach, żeby rozpromować tę płytę. Jednocześnie praktycznie nie udzielając wywiadów, nie robiąc sesji, nie pokazując się w social mediach. Majstersztyk, naprawdę majstersztyk, którego przy okazji słucha się z takimi wypiekami i z taką radością, że taka muzyka jeszcze może powstawać. Phoebe Bridgers i utwór As Above, który chciałbym złączyć z nagraniem Nine Inch Nails, Right Where It Belongs. I to nie jest przypadkowe złączenie. Jestem przekonany, że to usłyszycie.

0: pianino praktycznie identyczne w obu utworach. Right Where It Belongs, Nine Inch Nails, a wcześniej As Above z nowej płyty Phoebe Bridgers, płyty zatytułowanej Lost Weekend. Fani zauważyli to podobieństwo, Phoebe Bridgers raczej się nie będzie wyrzekała. Zresztą kopiować albo inspirować się Nine Inch Nails z tego znakomitego okresu sprzed 20 lat to żaden wstyd. Myślę, że do 23 Phoebe Bridgers jeszcze wróci z tego albumu, który mnie opętał. Natomiast do 22 doprowadzi nas utwór, który wykona Cyndi Lauper. I to może być dziwny pomysł, ale postanowiłem jednak skończyć tę pierwszą godzinę czymś, co jednocześnie jest w uniwersum Phoebe Bridgers i jest w uniwersum Dolly Parton, która dzisiaj odeszła z naszego świata. I doszukałem się informacji, że w roku 2020 obie te panie, jestem przekonany, że dla Phoebe Bridgers to dzisiaj smutny dzień, obie te panie, czyli Dolly Parton i Phoebe Bridgers, wykonały utwór Cyndi Lauper w czasie koncertu charytatywnego. I temu utworem jest Home for Christmas, for Home for Holidays. Posłuchamy go za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.

0: Jest godzina 22.
1: Pogoda.
0: No to był taki świąteczny utwór, ale do świąt to jeszcze chwilka, prawda? Także spokojnie, jeszcze nie o śniegu i nie o mrozie w prognozie pogody, tylko o tym, co jutro wydarzy się na mapie temperaturowej oraz pogodowej. I to będzie kolejny z ładnych dni. Trochę nam się tam popsuła pogoda w miniony weekend, ale wydaje się, że się wyprostowuje, jeśli chodzi o ten tydzień. Wtorek był całkiem niezły, a środa ma być, moi drodzy, jeszcze lepsza, do 25 stopni. W tych najcieplejszych momentach. No i raczej będzie bez deszczu, bez chmur i bez burz, tak się jeszcze upewniam. No dobra, może na Podhalu będzie trochę chłodniej, 18 stopni i tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu, natomiast od południa na północ, od północy na południe, od wschodu na zachód i od zachodu na wschód. Naprawdę fajna pogoda i te 25 stopni to jest prognozowana temperatura na zachodzie. Jutro Wrocław, Katowice to będą te najcieplejsze miejsca w Polsce, najchłodniej, tak jak powiedziałem, na Podhalu i ewentualnie na Pomorzu i Suwalszczyźnie 19-20 stopni. Także wykorzystajcie to dobrze, bo niektórzy twierdzą, że będzie jeszcze cieplej do końca tygodnia, ale potem lato może mieć problem z ponownym przebiciem się powyżej 20 kilku stopni w ciągu dnia.
1: Autopromocja.
2: Każde lato ma swój soundtrack. Jak brzmią wakacje 2026? Posłuchajcie w każdą środę po 21:00. Najlepsze gitarowe brzmienia pop, soul i R&B. Kultowe numery i świeże odkrycia, które musicie mieć na swojej playliście. A do tego muzyczne historie, goście, inspiracje. Letni soundtrack brzmi w czwórce w środy od 21 do 23. Do usłyszenia. Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
3: Tak jak my.

0: Na audycję De Gustibus zaprasza Bartek Czarkowski.
1: Jeszcze nie wiem, czy lubię bardzo, czy po prostu lubię nowy singiel zespołu Fontaines D.C. zatytułowany Marianne z nowego albumu, który ukaże się w październiku. No i oczywiście potem ruszy machina. Zespół Fontaines D.C. właśnie zaczął trasę koncertową, festiwalową. Kilka występów w Europie, między innymi Austria, między innymi Włochy. No i w najbliższy weekend dwa koncerty w Wielkiej Brytanii, jeden w Reading, a drugi w Leeds, na bliźniaczych festiwalach Reading i Leeds. No i moim zdaniem po tych dwóch koncertach zostanie ogłoszona trasa koncertowa, która ma rozpocząć się, europejska trasa koncertowa, która ma rozpocząć się na początku 2027 roku. No i tu pojawiają się pytania, czy Fontaines DC przyjadą do Polski jako headliner?

Openera 2027? Czy przyjadą jako headliner Openera 2027, ale wcześniej grając koncert w Tauron Arenie w Krakowie? Cały czas nie potrafię tego rozgryźć. Nie wiem, czy udało się organizatorom Openera zapewnić sobie ekskluzywny występ na rok 2027, czy najpierw jednak jednej dużej agencji koncertowej uda się zrobić koncert Fontaines w hali, a dopiero potem ogłosić ten festiwalowy. To zagadka, która rozwiąże się w ciągu kilku najbliższych dni. Natomiast co do obecności Fontaines w 2027 roku w Polsce, chyba nikt nie ma wątpliwości. To zespół, który urósł i jego management tak prowadził tę karierę, żeby właśnie przy okazji piątego albumu ten zespół stał się festiwalowym headlinerem i za moment też będę wprost na stadiony. To się wydarzy za kilka najbliższych miesięcy. Z zespołem z kolei, który teraz dla was przygotowałem, historia wygląda trochę inaczej. Oni rozpoczęli historię na festiwalu, wygrali konkurs młodych talentów na Glastonbury w ubiegłym roku, a w miniony piątek wydali swój debiutancki album.

Zespół West Side Cowboy. I utwór zatytułowany Dobro. No coś tam człowiek wie o tym języku angielskim, ale wydaje mi się, że nie ma w języku angielskim słowa, które coś znaczy i pisze się albo czyta po prostu dobro. Jeśli jest inaczej, to bardzo przepraszam, więc próbuję sobie wyobrazić, że utwór zatytułowany Dobro to jest po prostu polskie słowo oznaczające, że coś jest fajne, dobre, czyli dobro po prostu. Czynię dobro i oni czynią dobro na swoim debiutanckim albumie Westside Cowboy. Płyta, która ukazała się w miniony piątek. No nie wiem, może mi się coś wydarzyło w te wakacje, że mi się tyle płyt podoba, bo i Channel Beds, i Ear, i Charlie XCX, i ta fantastyczna Phoebe Bridgers, ale o West Side Cowboy też raczej mówiłbym w samych superlatywach. To zespół, który przypomina mi najfajniejsze momenty nowej rockowej rewolucji sprzed 20 kilku

kilku lat. Zresztą za chwilę sobie sięgniemy po składy, które mi się kojarzą z tamtymi latami. I gdyby West Side Cowboy wydawali w takim 2005 czy w 2006, to w audycji Control-Alt, którą być może niektórzy z was pamiętają, mieliby naczelne miejsce i zachwycałbym się nimi i być może szukałbym już drogi, jak zobaczyć ich na żywo. Taka okazja się nadarzy, bo wraz z wydaniem albumu ogłoszono trasę koncertową i za kilka tygodni zespół zjedzie do Europy. Na razie małe kluby, więc to nie jest taka historia jak przy Fontaine's DC, tylko gdyby trafili do Polski, na razie nie jest to zapowiedziane, to raczej jest to band na, nie wiem, chmury czy morze, hydrozagadkę, ale jeśli już by tam wystąpili, to jestem przekonany, że publiczność by zmietli, bo są fantastycznymi muzykami. Nie dziwię się, że wygrali ten konkurs talentów na Glastonbury w ubiegłym roku, bo no, są zespołem, który może być przyszłością brytyjskiej muzyki gitarowej. Dzisiaj oczywiście mówimy o najważniejszym zespole, czyli Fontaine's DC, jako tym najważniejszym zespole, który wywodzi się z wysp. No, to jest rzecz jasna irlandzka kapela. Natomiast West Side Cowboy mogą być niezłym elementem wspinania się sceny gitarowej po europejskich i amerykańskich szczeblach. Drabiny popularności, tak poetycko to powiedziałem, warto obserwować, tym bardziej, że zgadzam się z tytułem tego utworu. Well done, kid, you did it. Zrobili to, naprawdę zrobili świetny album.

Album It Goes On ukazał się 21 sierpnia nakładem brytyjskiej wytwórni Island Records. Świetny debiut, na pewno jeden z ciekawszych w 2026 i to nie tylko jeśli chodzi o scenę gitarową, a to scena gitarowa z Manchesteru i w ogóle niesamowita rzecz, ale dopiero teraz do mnie dotarło, że ja ten zespół widziałem na żywo. Ten zespół był supportem formacji Geese w czasie zimowo-wiosennej trasy koncertowej po Europie. Widziałem Geese na początku marca w Pradze i rzeczywiście West Side Cowboy byli supportem, sprzedawali swoją epkę na winylu i dużo osób ustawiło się po ich koncercie do stanowiska merchowego, żeby kupić koszulkę i kupić no jedyne co mieli wtedy wydanego, bo do płyty jeszcze daleka droga była. Także no widziałem ich na żywo, teraz dopiero sobie połączyłem fakty. West Side Cowboy z Manchesteru z nową płytą. Niestety Paweł, który realizuje audycję, no popsuł moje takie dobre samopoczucie, że West Side Cowboy postanowili uczcić słowo dobro z języka polskiego. Prawdopodobnie nie postanowili uczcić tego słowa i postanowili uczcić rodzaj gitary, który nazywa się dobro. No i może ta piosenka nie jest jednak hołdem dla nas Polaków, tylko jest po prostu hołdem dla instrumentu muzycznego. Ale dla mnie ta płyta jest hołdem dla muzyki, której słuchałem 20 lat temu, dlatego na moment się do niej, do tych lat zerowych przeniesiemy i do tej muzyki się przeniesiemy. Za sprawą zespołu The Rakes od początku kontaktu z West Side Cowboy miałem wrażenie, że to jest zespół, który na jakiejś takiej na drzewie genealogicznym muzyki gitarowej leżałby właśnie bardzo blisko Rakesów. Utwór We Are All Animals sprzed 20 lat z debiutanckiej płyty Rakesów.

Ta płyta jest starsza niż moje dzieci. Ma 21 lat. Ukazała się 15 sierpnia 2005 roku. Nazywa się Capture Release. Jest debiutem formacji The Rakes. Nie opuszczała mnie myśl, że bardzo chciałbym wrócić do tego albumu, słuchając płyty West Side Cowboys. West Side Cowboy, tam nie ma liczby mnogiej. West Side Cowboy. No jest to coś pięknego. Oczywiście niektórzy narzekają, mówią, że wszystko już było i że nie ma sensu słuchać nowej muzyki, tylko warto słuchać Floydów, bo oni zrobili wszystko przed wszystkimi, natomiast mnie w sumie cieszy, że po 20 latach muzyka zatacza kolejny raz, kolejne koło i zespoły, którymi zachwycaliśmy się 20 lat temu, dzisiaj być może już nie istnieją, ale za to mają nowych odtwórców i tak widzę to w tej historii pomiędzy zespołem The Rakes a West Side Cowboy. Zarówno do jednych będę chciał wracać, jak i drugich sobie przypominać. No a skoro już The Rakes z roku 2005, to nie mogę ominąć możliwości posłuchania innej płyty, która była w tamtym roku dla mnie najważniejszym albumem i w ogóle na kilka lat przyczepiła się do tego pierwszego miejsca, czyli Bloc Party z płyty Silent Alarm, This Modern Love.

spokojnie można o mnie mówić nudziarz, ale tak już jest, że jak mam okazję do zagrania czegokolwiek z jednej z najlepszych płyt, jakie ukazały się w XXI wieku, to te okazje wykorzystam do cna. Block Party, This Modern Love z płyty Silent Alarm, która w lutym tego roku obchodziła 21 urodziny. Rzecz niemalże wybitna. Chyba jeden z tych albumów w początku lat 2000, do którego wracam mimo upływu lat i robię to z wielką przyjemnością. Pytanie, czy będzie podobnie z jednym z dwóch albumów, które w tym roku wydała już amerykańska formacja Twisted Teens? Może to nie jest jeszcze aż taki level miłości i fascynacji, ale wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z jednym znowu z ciekawszych gitarowych zespołów, jakie zrodziła scena Stanów Zjednoczonych. Twisted Teens dwukrotnie, ale zaczniemy od utworu, którym udało mi się zarazić już kilka osób. Długo musiałem digować, czyli kopać i szukać po różnych forach i po różnych miejscach, żeby trafić na te formacje, ale jak już trafiłem, to okazało się, że mają świetny utwór i tym świetnym utworem zaraziłem kilka kolejnych osób. Mam nadzieję, że teraz będą również wśród słuchaczy czwórki kolejne. Guided Thunder.

Od wielu lat nie jem już mięsa, ale takie skojarzenia z surowizną są tutaj jak najbardziej na miejscu. Twisted Teens z albumu Florida Water Blues i utwór zatytułowany Guided Thunder. Pochodzą z Nowego Orleanu, jest ich dwóch, no i jak sami słyszeliście, robią jak na dwie osoby niesamowity rumor. Myślę, że Jack White bardzo to lubi, chociaż nie dał rady podpisać ich do swojego labelu Third Man Records. Czy lubi ich Julian Casablancas? Tu miałbym wątpliwość, bo sam w krótkiej recenzji na swoim Instagramie zderzałem muzykę Twisted Teens z tegoroczną płytą The Strokes i myślę, że nie byłem jedyny, który myślał sobie, jak Strokesi mogą wydać tak słabą płytę, jednocześnie widząc, jaka konkurencja wyrasta na południe od Nowego Jorku. Z Nowego Orleanu Twisted Teens z trzema płytami. Pierwsza ukazała się w roku 2024, dwie kolejne wydali już w 2026 i być może wcale nie powiedzieli ostatniego słowa, bo ledwie tydzień temu poinformowali, że podpisali kontrakt płytowy no już z takim profesjonalnym wydawcą i to wydawcą, którego znaczek na płycie zazwyczaj gwarantuje wysoką jakość. To formacja, to wytwórnia Sub Pop, czyli legendarny label Seattle założony przez Jonathana Ponemana z końcem lat 80. Label, który zasłynął między innymi posiadaniem debiutanckiego albumu zespołu Nirvana w swoim katalogu. Tak, tak, to jest ten label, który odkrył Kurta Cobaina razem z jego zespołem. Czy będziemy mieli tutaj podobną historię co do Nirvany? Nie wydaje mi się, ale na pewno w historii muzyki gitarowej będzie to zespół, który przez najbliższe kilka lat może być wart obserwowania. Twisted Teens.

Why Did You Miss It i zespół Twisted Teens z Nowego Orleanu. Jeśli słuchacie czwórki, jeśli słuchacie The Gustibus, to raczej nie przegapicie takiej muzyki. Nieprawdopodobne, co się powydarzało w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy, ile naprawdę dobrej muzyki wydarzyło się w ciągu 3-4 miesięcy 2026 roku. Jest z czego wybierać. Nie zapowiadał się ten rok na tak obfity, a przecież jeszcze dobre 3 miesiące wydawania muzyki. W ten piątek wyjdzie koncertowa płyta zespołu Pulp. Myślę, że no wiadomo, że nie kandydat do miana najlepszego albumu 2026 roku, bo materiał już znamy, tylko będzie po prostu w wersji koncertowej, ale na pewno ważna premiera. Turnstile wydają w piątek wznowienie swojego albumu, ale z tak zwanymi reworkami, czyli rzeczy z ubiegłorocznej płyty Turnstile dostają nowe życie za sprawą bardzo wielu gości, od Oklu przez Eltona Johna po metalowe zespoły, które w jakiś sposób, jeszcze nie jest to jasne, jaki, odwzorowały utwory z ubiegłorocznej płyty Turnstile. No i cały wrzesień, cały październik i myślę, że połowa listopada to są jeszcze kolejne momenty na to, żeby trochę dobrej muzyki się wydało, a jak już będzie dobra i jak już się wyda, to pojawi się także w tej audycji De Gustibus we wtorki między 21 a 23. I tydzień temu w tych godzinach nie byłem w studiu sam. Siedział ze mną na jedynym jak na razie i być może tak pozostanie w wywiadzie przy okazji premiery swojego nowego albumu Kubi, producent. Długo gadaliśmy, trochę graliśmy. No to nie wypada mi dzisiaj nie wrócić do tej rozmowy. Nie będę puszczał jej fragmentów. Tutaj zachęcam do sprawdzenia podcastu, który jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Radia. Posłuchajcie i poszukajcie na stronach czwórki. Ale ten album uważam za jedną z ciekawszych propozycji polskiej sceny. W związku z tym także chciałbym odnotować jako ważną premierę z sierpnia tego roku. Kubi, producent z nowego albumu.

0: Bardzo chciałbym Kubiego w takiej formule, czyli bez raperów, bez raperek, bez gościnnych występów wokalistów, tylko same instrumentale. No ale z tego wywiadu, który zrobiłem z nim tydzień temu w studiu Czwórki, wynika, że na razie nie jest mu taki album do niczego potrzebny. Wystarczył tylko ten utwór Intuicja na albumie Jezu Chryste Kubi. Natomiast jestem przekonany, że to może w nim dojrzewać i za kilka miesięcy czy za kilka lat będzie jednak chciał zrobić taką czysto producencką płytę. Natomiast bez udziału albo z minimalnym udziałem innych gości, którzy zrobią z utworów radiowe czy też streamingowe single. Chciałbym, żeby Kubi także spełnił się jako producent w stylu tych jego najlepszych idoli, których obserwuję już od kilku lat. Intuicja, jeden z moich dwóch faworytów na jego nowym albumie. Drugim jest utwór, w którym słychać Drabuszejkę oraz Kachę z Kolsów. Całość w ogóle jest podpisana jako Kols, ponieważ Łukasz z Kolsów także jest tutaj ważną częścią tego producenckiego albumu. Batalia 8.
1: Hypnosis.

0: Nie patrzyłem Kubiemu na liczby, które generują poszczególne utwory na albumie Jezu Chryste Kubi, ale jestem się w stanie założyć tak w ciemno, że Intuicja i Batalia, czyli dwa utwory, które na tej płycie bardzo udanej najbardziej mi się podobają, to są jednocześnie te, które mają najmniejszą liczbę wyświetleń. No takie to już bywa życie kogoś, kto interesuje się muzyką alternatywną, że nie do końca gust mój pokrywa się z tym gustem, który tworzy popularność wśród poszczególnych utworów albo poszczególnych artystów. 10 minut dzieli nas od godziny 23 w The Gustibus. Przegląd ważnych premier ostatnich kilku tygodni. Skupiliśmy się przede wszystkim na sierpniu, ale było kilka strzałów z lipca, nie będę ukrywał. Natomiast ten strzał jest jak najbardziej sierpniowy, bo to w tym miesiącu, po kilku latach milczenia, powrócił do nas Szczyl dla Ciebie.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę.

świetny singiel dla ciebie, Szczyl, z albumu Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze, który ukaże się pod koniec października. Umówiliśmy się ze Szczylem, że odwiedzi The Gustibus albo właśnie pod koniec października, albo na początku listopada przy okazji premiery tego albumu, bo na razie tylko posłuchaliśmy singla dla ciebie, a zostanie nam dużo więcej materiału przy okazji premiery całego albumu, który już w najbliższy weekend Szczyl zagra niemalże w całości na festiwalu, którego jest kuratorem, czyli 3ERA. Strasznie żałuję, że nie będę mógł być w Gdańsku. Mam na weekend inne plany, ale też jestem przekonany, że 2027 to będzie ten moment, kiedy wreszcie zobaczę, jak fantastycznie udaje się ta impreza nie tylko Szczylowi, ale też Rezie, Noachowi i wszystkim innym osobom, które są zaangażowane w rozkręcanie tego trzydniowego eventu na terenie Stoczni Gdańskiej. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze nowa płyta Szczyla. Już niedługo i mam przeczucie, że na pewno będzie miała swoje godne miejsce w audycji The Gustibus, która to audycja dobiega końca. Adam Smolarek przed godziną 21 żegnał się utworem zatytułowanym Jolene z repertuaru Dolly Parton. Od blisko 3 godzin wiemy o tej smutnej wiadomości, że w wieku 80 lat Dolly Parton zmarła. Ja chciałem przywitać się utworem Jolene, ale skoro inaczej potoczyły się losy antenowe, to pożegnam się utworem Jolene z wielkim szacunkiem dla twórczości Dolly Parton, ale to będzie jej utwór, jej repertuar, natomiast nie jej wykonanie, tylko wykonanie zespołu The White Stripes i to koncertowe sprzed też chyba 20 lat z okładem. Oni wydali taką świetną koncertówkę, zarówno album, jak i płytę DVD i tam wśród swojego repertuaru zagrali właśnie cover utworu Jolene. Śpiewa rzecz jasna Jack White. Rzecz, no nie boję się tego powiedzieć, znowu w tej audycji wybitna. Wszystkiego dobrego i także ukłony dla pani Dolly Parton. Bartek Czarkowski, do usłyszenia.

0: you can.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja.
4: O nie, my tak nie gramy.

0: czwórka. To słychać.
1: Gramy.
2: WWA, pościg, Bluetooth, głośnik, miasto.

Rusz nam. Ciemniej. Im więcej wiadomo, tym ciemniej. Ciemniej.

który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Gramy.
1: Gramy.
0: Gramy w czwórce.
2: Ja muszę pożyczać. Ja. Użyłem i ktoś nie oddał. God damn. God damn.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód. Drugi, że dla moich ludzi i dla moich wrogów. Z tym, że nie będziesz mistrzem, nigdy się

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy do

Adonsia budzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki zapięte wewnątrz nieskończonej pętli.

Ja, mówią przybiegły masz ściano, one przyjdą same. Także bywało, że latami biłem głową w ścianę i wydawało się, że wystarczy wykonać manewr. A liczyła się waluta.

Все, давай, выйдем, все.

0: prawie martwy, zróbmy sekundę ciszy.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w Czwórce.